my soul. Find rest, my soul, in Christ alone, in Christ alone.

Trudno mi oderwać się od myśli w mojej głowie. Działaniem twym ulecz mnie w najskrytszych

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bądź pochwalony, Stworzycielu świata, jedyne źródło mądrości i wiedzy. Ty jesteś słońcem o jaśniejszym blasku niż to, co wschodzi. Ty nas wezwałeś, miłosierny Panie, z ciemności grzechu do światła zbawienia. Własny swój obraz wciąż odnawiasz w duszach darami łaski. Prawdą napełnij serca i umysły, a wolę rozpal pokorną miłością, aby przez nasze słowa i uczynki poznano Ciebie. Bądź pochwalony, Boże, jeden w Trójcy, co swoim tchnieniem ożywiasz człowieka. Niebo i ziemia niech wysławia Ciebie radosnym hymnem. Amen.
1: Boże mój, Tobie poświęcam ten dzień. Wszystko, co dobrego zdołam dziś uczynić, składam u Twoich stóp na Twoją chwałę. Napełnij Duchem Twoim wszystko, co dzisiaj uczynię. Napełnij mocą Twoją trud mojego dnia. Wyrwij dzisiaj ze mnie wszelką złość. Obdarz pokorą, wytrwałością i zaparciem siebie. Obdarz mnie Twoją radością, niech mnie ogarnie jak niegasnący płomień. Panie, przyjmij ten dzień i wszystkie dni mojego życia. Niech wszystko, co dzisiaj uczynię, przenika Twoja miłość. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
1: Reklama.
2: Zapraszamy do folwarku Księżnej Anny. Wyjątkowego miejsca w sercu pięknego Podlasia nad Bugiem. Oferujemy komfortowe noclegi, restauracje z wykwintnymi podlaskimi specjałami premium oraz profesjonalną organizację wesel i imprez okolicznościowych. Odpocznij, zasmakuj regionalnej kuchni i przeżyj wyjątkowe chwile w niepowtarzalnej atmosferze. Folwark Księżnej Anny. Tradycja, smak i gościnność. Więcej na naszych mediach społecznościowych.
3: Zwracam się do Państwa nie jako pracownik, ale jako ktoś, kto każdego dnia widzi, jak wiele dobra dzieje się dzięki naszej wspólnej obecności w Radiu Warszawa. Mam na imię Dorota i w Radiu Warszawa zajmuję się fundraisingiem. Każda wpłata to dla Radia Warszawa więcej niż pomoc. To dowód na to, że jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. Jeśli chcą Państwo pomóc nam dbać o to, co w nas najszlachetniejsze, zapraszamy na stronę radiawarszawa.com.pl w zakładkę Wspieraj. Każda pomoc ma ogromne znaczenie. Serdecznie dziękujemy.
1: Po reklamie.

0: Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Anioł tak się do mnie odezwał. Chodź, ukażę Ci oblubienicę, małżonkę baranka. I uniósł mnie w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą i ukazał mi miasto święte, Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Boga. Źródło jego światła podobne do kamienia drogocennego, jakby do jaspisu o przejrzystości kryształu. Miało ono mur wielki, a wysoki. Miało 12 bram, a na bramach 12 aniołów i wypisane imiona, które są imionami 12 pokoleń synów Izraela. Od wschodu 3 bramy, i od północy 3 bramy, i od południa 3 bramy, i od zachodu 3 bramy. A mur miasta ma 12 warstw fundamentu, a na nich 12 imion 12 apostołów baranka.
1: Wydaje się, że pierwsze czytanie najlepiej jest interpretować w ścisłej łączności z Ewangelią. W niej Bartłomiej i Natanael, zachwycony znajomością swego serca przez Jezusa, słyszy od Niego zapowiedź. Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Czy może być coś większego od bycia poznanym przez Boga? Wiele osób zatrzymuje się na tym aspekcie swojej modlitwy. Jezus mnie zna do głębi. Przenikasz i znasz mnie, Panie. Tymczasem czytanie z Apokalipsy pozwala poszerzyć tę perspektywę, ukościelnić ją, by tak rzec. Oto jej autor podczas niedzielnej liturgii doznaje zachwycenia i otrzymuje szereg wizji, których treścią jest Kościół, czyli Chrystus pośród nas. Dzisiejsze końcowe wizje objawiają Kościół jako oblubienicę, małżonkę baranka i zarazem miasto święte, Jeruzalem nowe. Pobrzmiewają tu starotestamentalne teksty prorockie, personifikujące Izraela z jego świątynią jako kobietę umiłowaną przez Boga. Skoro więc i ja, i ty, jak Bartłomiej Natanael, jesteśmy osobiście rozpoznani przez Pana, to zmienia się także więź między nami. Stajemy się organiczną jednością, o której mówią dzisiejsze obrazy apokaliptyczne. Zauważmy przy tym, że zarówno Bartłomiej Natanael, jak i autor Apokalipsy pozwolili Jezusowi i aniołowi poprowadzić się w wierze dalej. Pozwólmy i my.

0: Ewangelii świętego Jana. Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie i prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Rzekł do niego Natanael: czyż może być co dobrego z Nazaretu? Odpowiedział mu Filip: chodź i zobacz. Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do niego i powiedział o nim: patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Powiedział do niego Natanael: skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus: widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym. Odpowiedział mu Natanael: Rabbi, ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś Królem Izraela. Odparł mu Jezus: czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci, widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem powiedział do niego: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego.
1: Dziś w Ewangelii Filip spotyka Natanaela i mówi mu, że znalazł Jezusa, który jest Mesjaszem. Natanael w swoim pytaniu: czy jesteś dobrego z Nazaretu? Pokazuje może pewne niedowierzanie, ale i autentyczność, z jaką przeżywa rzeczywistość. Po tym, jak spotyka się z Jezusem, rozmawia z Nim i zadaje Mu pytania, uznaje w Jezusie Syna Bożego. Jest to piękny obraz tego, czym w naszym życiu jest modlitwa. Nie rozpoznamy Boga, gdy nie włożymy wysiłku w spotkanie Go. Ten wysiłek polega m.in. na autentycznej, prawdziwej chęci postanięcia w prawdzie przed Bogiem. Na takiej modlitwie odkrywamy istotę naszego wysiłku. Odkrywamy, że najważniejszy jest Dawca, że to On jest skarbem, a dar, o który prosimy, dar otrzymany poprzez modlitwę, jest tylko dodatkiem. To sam Bóg jest najważniejszym darem. W tej perspektywie modlitwa przestaje być trudnym obowiązkiem, a spotkaniem z tym, który jest Dawcą, z tym, który jest źródłem naszej tożsamości, punktem odniesienia. Taka modlitwa jest czasem odpoczynku. W tej perspektywie modlitwa ma moc nas przemieniać. Może przemienić nasze serce, uzdolnić do przeciwstawienia się złu, przeciwstawienia się stawianiu naszego osobistego szczęścia czy radości ponad prawdę, a przede wszystkim daje nam możliwość spojrzenia na nasze życie z Bożego punktu widzenia. Możliwość dostrzeżenia w Jezusie z Nazaretu Syna Bożego, Syna Bożego, który nas pokochał, odkupił. Syna Bożego, który pokłada w nas nadzieję i nieustannie wzywa każdego z nas do coraz większej zażyłości. Syna Bożego, który wzywa do dzielenia się tą miłością, którą sami zostaliśmy obdarowani.

29 minut po godzinie 6. Już za chwilę połączymy się z parafią pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie, skąd będziemy transmitować mszę świętą.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Pan z Wami. Obchodzimy dzisiaj w Kościele święto świętego Bartłomieja, apostoła. Za jego wstawiennictwem w tej mszy świętej będziemy modlić się w intencji Moniki w dniu urodzin. O Boże, błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Częstochowskiej. Aby nasza modlitwa przed Bogiem była wysłuchana, przeprośmy Go teraz za nasze grzechy i niewierności. Panie Jezu, dobry pasterzu, który znasz swoje owce, zmiłuj się nad nami. Chryste, który oddałeś życie za swoje owce, zmiłuj się nad nami. Panie, który szukasz owiec zagubionych, zmiłuj się nad nami. I się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
1: Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrym.

Gülüşmüyor.

0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, utwierdź w nas szczerą wiarę, która łączyła świętego Bartłomieja Apostoła z Twoim Synem i spraw przez Jego wstawiennictwo, aby Twój Kościół stał się dla wszystkich narodów sakramentem zbawienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
1: Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Anioł tak odezwał się do mnie: chodź, ukażę ci oblubienicę, małżonkę baranka. I uniósł mnie anioł w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą, i ukazał mi miasto święte, Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Boga. Źródło jego światła podobne do kamienia drogocennego, jakby do jaspisu o przejrzystości kryształu. Miało ono mur wielki i wysoki, miało 12 bram, a na bramach 12 aniołów i wypisane imiona, które są imionami 12 szczepów synów Izraela. Od wschodu 3 bramy i od północy 3 bramy i od południa 3 bramy i od zachodu 3 bramy. A mur miasta ma 12 warstw fundamentu, a na nich 12 imion 12 apostołów baranka. Oto słowo Boże.

aby synom ludzkim oznajmić Twoją potęgę i wspaniałość chwały Twojego Królestwa. Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków, przez wszystkie

Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Jana. Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie i prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Rzekł do niego Natanael: czy może być co dobrego z Nazaretu? Odpowiedział mu Filip: chodź i zobacz. Jezus ujrzał, jak Natanael podchodzi do niego i powiedział o nim: oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Powiedział do niego Natanael: skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus: widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod figowcem. Odpowiedział mu Natanael: Rabbi, ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś Królem Izraela. Odparł mu Jezus: czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: widziałem cię pod figowcem? Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem powiedział do niego: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego.

uwierzeniu na słowa 10 braci apostołów. Do obu z nich Jezus wyciąga rękę indywidualnie. Natanaelowi mówiąc o tajemniczym figowcu, Tomaszowi zaś odsłaniając rany po gwoździach i włóczni. Tym samym Jezus potwierdza to, co wcześniej przekazała im wspólnota Kościoła. Ponadto obu apostołom Jezus zaleca poszerzenie perspektywy. Natanael ma nie poprzestawać na wierze na bazie znaku owego figowca. Tomasz zaś ma nie poprzestawać na wierze na bazie znaku widzenia ran. Pierwszy słyszy: zobaczysz jeszcze więcej niż to, a drugi: błogosławieni, którzy widzieli, a którzy nie widzieli, a uwierzyli. Moi drodzy, zastanówmy się, czy nasza wiara jest dość wspólnotowa, kościelna, a także czy cierpliwie czekamy, aż nasi Natanaele i Tomasze dołączą do naszej wiary. Amen. Ufając pośrednictwu świętych apostołów, a dzisiaj szczególnie świętego Bartłomieja, przedstawmy Jezusowi Chrystusowi nasze pokorne prośby. Panie Jezu, dobry pasterzu, Ty przyszedłeś na świat, aby owce miały życie. Rozparł gorliwością serca biskupów, prezbiterów, osób konsekrowanych i misjonarzy. Ciebie prosimy. Panie Jezu, dobry pasterzu, Ty jesteś czuły na potrzeby biednych i porzuconych. Wyczuł serca rządzących światem na los ludzi żyjących na marginesie społecznym. Ciebie prosimy. Panie Jezu, dobry pasterzu, Ty wołasz swoje owce po imieniu. Udziel wszystkim młodym, rozeznającym swoje życiowe powołanie, darów głębokiej wiary. Ciebie prosimy. Panie Jezu, dobry pasterzu, obdarz swoim błogosławieństwem Monikę, która przeżywa swoje urodziny. Ciebie prosimy. Panie Jezu, dobry pasterzu, Ty jesteś bramą zbawienia. Doprowadź wszystkich naszych bliskich zmarłych do swego królestwa w niebie. Ciebie prosimy. Panie Jezu, dobry pasterzu, Ty troszczysz się o każdego z nas. Otocz swoją opieką wszystkich zgromadzonych wokół tego ołtarza i obdarz nas potrzebnymi łaskami. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, Twoja obecność między nami napełnia nasze serca pokojem i radością. Przez stawiennictwo świętego Bartłomieja apostoła wysłuchaj naszych modlitw i obdarz nas życiem wiecznym, które pochodzi od Ciebie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Obchodzące święto Bartłomieja

0: stołu składamy Ci, Boże, ofiarę uwielbienia ku Jego chwale i prosimy, abyś dzięki Jego wstawiennictwu udzielił nam swojej pomocy przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie, Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ty zbudowałeś Kościół na fundamencie apostołów, aby na świecie był trwałym znakiem Twojej świętości i głosił wszystkim ludziom dobrą nowinę o zbawieniu. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając.
1: Święty, święty, święty.

0: Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana, Jezusa Chrystusa. On, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zastali z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.
1: Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godny.

Módlmy się. Boże nasz Ojcze, przyjęliśmy zadatek wiecznego zbawienia, obchodząc święto Bartłomieja Apostoła. Niech Najświętszy Sakrament udziela nam pomocy obecnie i w przyszłości przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. I was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

0: Minęła godzina 7, czas na wiadomości Radia Warszawa.
1: Wojskowi lekarze na Węgrzech ustalają możliwość transportu kolejnych poszkodowanych pielgrzymów. Litewskie wojsko wzmacnia obronę przestrzeni powietrznej w Wilnie. Warszawiacy pamiętali o ofiarach reżimów totalitarnych w Europejskim Dniu Ich Pamięci. Wiadomości Radia Warszawa. Michał Koźlik, dzień dobry Państwu. Wojskowi lekarze wyjechali na Węgry, by określić możliwość transportu do Polski kolejnych osób poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru. W tym tygodniu planowane jest sprowadzenie do kraju ciał ofiar katastrofy.
2: Na Węgry wyjechało 3 lekarzy, mówi rzecznik Wojskowego Instytutu Medycznego Państwowego Instytutu Badawczego Mariusz Gierej.
3: My mamy specjalny zespół powołany do tego typu zadania.
2: Medycy mają ustalić możliwości transportu osób poszkodowanych do Polski. Rzecznik wyjaśnia, że na miejsce skierowano konkretnych specjalistów.
3: Zarówno medycyny ratunkowej, jak i neurochirurgii, jak i ortopedii.
2: W tym tygodniu planowane jest sprowadzenie do kraju ciał ofiar katastrofy polskiego autokaru, który w nocy z 15 na 16 sierpnia uległ wypadkowi na węgierskiej autostradzie M3. Autobusem jechało 59 rodaków wracających do Polski z pielgrzymki do Medjugorje. W wypadku zginęło 12 osób.
1: Informował Maciej Szef.
4: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: Litewskie wojsko wzmacnia obronę przestrzeni powietrznej w Wilnie. Armia rozmieściła w pobliżu stolicy Litwy system obrony średniego zasięgu. Wcześniej używano systemu zasięgu krótkiego. Armia podjęła te kroki w związku z powtarzającymi się w ostatnich miesiącach incydentami z udziałem dronów w państwach wschodniej flanki NATO. Teraz ochrona przestrzeni powietrznej w rejonie Wilna jest znacznie skuteczniejsza i ma większy zasięg. Armia przyznaje, że wykorzystywanie drogich rakiet typu NASAMS do niszczenia stosunkowo tanich dronów może budzić wątpliwości, ale zaznacza, że to najszybsze i najbardziej precyzyjne narzędzie, jakim Litwa na razie dysponuje. Ostatni przypadek wtargnięcia drona w litewską przestrzeń powietrzną miał miejsce w maju, ale ponad tydzień temu dron został natomiast zestrzelony nad Łotwą przez natowski myśliwiec.
4: Dzieje się blisko.
1: Warszawiacy pamiętają o Polakach zamordowanych przez nazistów i komunistów. Wczoraj obchodziliśmy Europejski Dzień Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych. 23 sierpnia 1939 roku III Rzesza i Związek Radziecki zawarły pakt Ribbentrop-Mołotow, którego tajny protokół zawierał plany podziału Polski. Mieszkańcy stolicy uczcili pamięć ofiar obu reżimów, przychodząc na uroczystą zmianę warty przed grobem nieznanego żołnierza.
5: Pamiętamy o tych ludziach, dlatego przyszliśmy tutaj.
6: No dzięki nim mamy to teraz, co mamy, tak? Nie wiadomo, czy ta Polska by istniała w takiej, a nie w innej formie, gdyby nie oni, nie ich walka i walka o lepszy byt dla przyszłych pokoleń, tak?
7: To niestety jest nasza historia. Tylko, że no niestety mam wrażenie, że nic nie wyciągamy z tej historii, a powinniśmy o tym pamiętać, żeby to się nie powtórzyło po prostu.
1: W czasie II wojny światowej życie straciło prawie 6 milionów polskich obywateli.
4: To dzieje się w okolicy.
1: Może nie tak w okolicy, ale na pewno dzieje się ciekawie. Powiemy teraz o najsłynniejszej piłce na świecie, która ma nowego właściciela. Futbolówka, którą Diego Maradona zdobył podczas zwycięstwa Argentyny nad Anglią 2-1 w ćwierćfinale Mistrzostw Świata w 1986 roku, została sprzedana na aukcji w Dallas. Wylicytowano ją za 3 miliony 350 tysięcy dolarów. Wynik ten znacznie odbiegał od szacunkowej wyceny na poziomie 10 milionów dolarów ustalonej przez dom aukcyjny. Licytacja rozpoczęła się od kwoty 2,5 miliona. Trudno wyobrazić sobie piłkę, która mogłaby poszczycić się bardziej imponującą historią niż ta. New York Times podkreśla, że powrót futbolówki na rynek nastąpił w dogodnym czasie, zaraz po piłkarskich mistrzostwach świata, które zwiększyły zainteresowanie pamiątkami piłkarskimi wśród kolekcjonerów w USA.
8: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
0: Dzisiaj trochę chmur, ale i słońce będzie obecne, ale wczesnym popołudniem zachmurzy się, może popadać, jest niewykluczona także burza.
9: I dosyć chłodny ten poranek, 12 stopni o tej porze w Warszawie, 13 w Grodzisku Mazowieckim, w Wołominie, w Nowym Dworze Mazowieckim i w Pruszkowie, a maksymalnie dzisiaj na termometrach 18 stopni, jutro cieplej, maksymalnie 23 i więcej słońca niż dziś.
8: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
4: Letni poranek z Radiem Warszawa.
0: I witamy. Nowy tydzień pracy rozpoczęty. Rześko, więc od razu możemy się tak rozbudzić i to lenistwo poweekendowe szybko nam minie.
9: Lenistwo poweekendowe? Gdzie? Co ty? Słuchaj. Nie no, niektórzy piekli po nocach ciasta. Pozdrawiamy tych, którzy po nocach pieką ciasta. Niektórzy...
0: Siebie pozdrawiasz?
9: Nie. Tym razem nie. Ja lubię spać w nocy jednak, szczególnie jak wiesz, tak na poranek trzeba dosyć wcześnie wstawać, to dobrze się chociaż w sobotę czy w niedzielę wyspać.
0: Ale ciasta nie ma.
9: No widzisz, są minusy. A ty Jarek, co? Ty ciasta też nie robiłeś w nocy?
0: Nie, nie robiłem.
9: I czemu?
0: Może dziś, wszystko przede mną.
9: I widzisz, ciasta nie ma.
0: No nie ma, ale no dobra, to może jutro będzie.
9: A kawa?
0: W moim brzuszku.
9: A w moim? Ani na stole.
0: Może będzie
9: nie ma
0: za chwilę. No,
9: taki to kolega. Ja myślę, że oddajmy głos Michaelowi, bo zaraz tu się może zrobić nieprzyjemnie.
0: Z takim nastawieniem dzisiaj? Ale za tę kawę, czy co?
9: Ty zacząłeś.
0: Na drobie. Przepraszam.
9: Jarek Wydra.
0: Weronika Ostrowska.
9: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.

0: Call Me Blondie na antenie Radia Warszawa, 13 minut po siódmej. Sprawdzamy sytuację na warszawskich ulicach. Zacznijmy od Wisłostrady. Jeżeli jedziecie w kierunku centrum Warszawy z północy, tutaj na wysokości parku Fontan kierowcy zgłaszają, że doszło do kolizji. Na pewno sporo utrudnienia w tym miejscu już o tej porze do zjazdu w Aleję Solidarności. Ciasno także na Wybrzeżu Helskim, także w kierunku ulicy Alei Solidarności, ale też przed Ratuszową ten korek w zasadzie powinien się kończyć i zjazd z Ratuszowej w Aleje Solidarności. Tutaj także już sporo utrudnienia. Ciasno także na Wawelskiej. Ciaśniej robi się już w Alei Prymasa Tysiąclecia do zjazdu w Alei Jerozolimskiej. Jerozolimskimi przejedziecie jeszcze o tej porze bez utrudnień i ciaśniej robi się na moście Grota Roweckiego. Transport publiczny tutaj na szczęście brak utrudnień. No i jeszcze na szczęście ten ruch taki bardziej wakacyjny.
1: Tu i teraz.
2: Dziś w Dniu Niepodległości Ukrainy naszym gościem jest Paweł Kęska, autor audycji Wywiad z Człowiekiem, który tydzień temu wrócił z ogarniętej wojną Ukrainy. Witaj.
3: Witaj, Jarku.
2: Byłeś w Charkowie, jechałeś pociągami i pociągiem, a wczoraj dotarła do nas informacja, że Rosjanie dronem zaatakowali pociąg relacji Łozowa-Charków. W wyniku ataku zginęły dwie osoby, pięć zostało rannych, w tym dziecko. Podczas akcji ratunkowej kolejny dron, ten sam pociąg zaatakował. Tutaj już w tym momencie nikomu nic się nie stało. Kiedy docierają do ciebie takie informacje, to myślisz sobie teraz z perspektywy, to mógł być pociąg, którym jechałem ja?
3: Trochę tak, trochę nie. To jest też tak, że jak się już jedzie takie miejsca, a ja tam jeżdżę od 2014 roku dość regularnie, szczególnie na wschód, bo i byłem w Mariupolu jeszcze przed wojną wiele razy i byłem w Chersoniu, nazywanym dzisiaj safari, bo tam drony latają za ludźmi po prostu i jakby jest bardzo podwyższone są ryzyka, czy w Kramatorsku przed rokiem w różnych miejscach, no to jak już się jedzie, to już jakoś tam człowiek myśli o tym, że jedzie tam po coś, jedzie wykonać pracę, wracam, mówi sobie uff, no i tyle, nie? Więc aż tak to nie. No po prostu wiem, po co jadę.
2: Pojechałeś do Charkowa, to miasto blisko granicy z Rosją. Co zobaczyłeś?
3: No właśnie, trochę to było zaskakujące, trochę nie. Bo jak ktoś mówi o wojnie w Polsce, że byłaby wojna, to byłoby mnóstwo żołnierzy i na ulicach broń i tak dalej. Po tych wizytach już po latach trochę wojna polega na czymś innym, wydaje mi się. Oczywiście jest tam zawsze front i są żołnierze i dochodzi do śmierci wielu z nich i są dramatyczne wydarzenia, ale wojna przede wszystkim dla mnie to jest pewnego rodzaju gigantyczne, niewidoczne czasem napięcie społeczne, pewna psychoza, zmęczenie, ogromne, no, taka pewnego rodzaju też taka trochę ciemność, może emocjonalna, no się zmęczenie, ogromne zmęczenie sytuacją i z tym się głównie kojarzy wojna. Jak myślę sobie o wojnie w Polsce, to myślimy sobie po prostu, nie mówimy o tym, to myślimy sobie po prostu o tym gigantycznym takim, no, wycieńczeniu wręcz psychologicznym, nie? To jest coś takiego. Sam Charków jest miastem bardzo ciekawym, bardzo pięknym, ogromnym miastem, nie wiem, drugim czy trzecim co do wielkości, jeśli chodzi o Ukrainę, ale pięknym miastem, śladów wojny w nim, takich zniszczeń, jak to się mówi, nie widać. Jest miastem bardzo czystszym, powiedziałbym czystszym niż Warszawa. Chyba to dlatego, tak sobie to sam tłumaczę, że lokalne władze uznały, że po prostu obywatele muszą czuć, że tu się da żyć, żeby nie było masowych ewakuacji. Trzeba widzieć, że ktoś tym miastem zarządza i to bardzo dobrze widać w tym mieście. Na przykład jest czysto. Godzina policyjna między 24 a 6 rano, więc jeszcze w miarę spokojnie, jak w Kijowie na przykład. W Kramatorsku to było 19. To, co widać na każdym kroku, na przykład, no nie widać wielu wojskowych jakichś umocnień, tak zwanych blokpostów i w ogóle jest ich już dziś bardzo niewiele na Ukrainie. Natomiast są okna zabite paździerzami, płytami paździerzowymi i tam po prostu widać, że się chroni przed wybuchami dronów. Natomiast one są często malowane fantazyjnie, tak żeby nie było jakoś strasznie i to też jest jakby sympatyczne. Cokolwiek jest zniszczone, natychmiast jest odbudowywane i to jest chyba celowe, żeby pokazać, że to miasto żyje.
2: A jak często słychać ten dźwięk, dźwięk syren?
3: Tu prosimy Weronikę o opuszczenie dźwięku syreny. Właśnie to jest noc, akurat nagrywam w nocy, w ciągu dnia jednak jest ruch i jest większy hałas, no co godziny mniej więcej. Co godzinę takie syreny wyją, w Kijowie trochę rzadziej, w Kramatorsku jak byłem, to on to gdzieś co 15 minut taki dźwięk słychać. Czy to znaczy, że wszyscy zbiegają do schronów? Nie, bo by się nie dało żyć. To jest po prostu tak, że ci miejscowi już tego nie słyszą nawet. Ale syreny regularnie co godzina, dzień czy w nocy wyją. To oznacza też, bo to jest bardzo blisko granicy, jak mi to tłumaczono lokalnie, że no na tyle blisko, że te syreny i tak niedużo dają, bo jak coś leci, to, no to zanim zdążą zaingerować, to doleci. W Kijowie jest więcej szans, a szczególnie w centralnej Ukrainie.
2: Mówisz, że Charków to miasto czyste, nowoczesne, nie widać zniszczeń wojennych, a ludzie. Ja pamiętam rozmowę z księdzem Leszkiem Kryżą, który chyba mówił o Kijowie, że no jest bardzo dużo ludzi, którzy czekają na pomoc, którzy czekają w długich kolejkach, żeby dostać chleb. Jak to wygląda w Charkowie?
3: Z chlebem aż tak nie jest. Myślę, że w ogóle życie się znormalizowało. Z księdzem Leszkiem też na Ukrainie jeździłem, więc pozdrawiam. Chyba się życie znormalizowało, ale to jest złożona sytuacja. Jeśli chodzi o ludzi, to oczywiście bardzo wielu z nich wyjechało. Ja byłem też w wioskach pod Charkowem, to jest może osobna sytuacja. W małych miasteczkach czasem wyjechało 70%, czasem 50%. Jak się jedzie przez Charków wieczorem, to widać, nie wiem co, 15% zapalonych świateł w oknach dużych budynków. No więc sporo osób wyjechało. Ci, którzy tam są, to są w wielu przypadkach uchodźcy wewnętrzni, dlatego że miejscowości niszczone są opuszczane przez mieszkańców, bo tam po prostu nie ma po co i nie ma jak żyć, więc oni wyjeżdżają, ale są blisko, nie chcą daleko uciekać. Liczą, że coś się zmieni i wrócą. Więc jest bardzo wielu uchodźców. Ich los jest bardzo trudny, szczególnie trudny jest los emerytów, których emerytura to jest 350 zł na polskie, a ogrzewanie w zimę kosztuje 200 zł, a leki kosztują 150, no to wybieraj. Grzejesz, leczysz się, czy jesz. I to są masowe i bardzo dramatyczne sytuacje. Jeśli mam jeszcze chwilę, to bym poprosił o opuszczenie. To będzie mieszany rosyjsko-ukraiński, ale myślę, że zrozumiały. Minuta wypowiedzi uchodźczyni z Donbasu.
4: A potem przyszła do nas wojna i wygnali nas z chaty, rozbili chatę naszą. My żyjemy już czas w kwaterze. No mnie tak хочеться do domu, tak u te село mnie хочеться, gdzie ja rodzilася, gdzie ja prożyła, gdzie moje dzieci tam były, moi батьки tam похоронити всі, мої сестри там усі похоронити. Я туди хочу, щоб мене там похоронили. Добрі люди, остопеніться, не будьте ви злими, будьте ви добрими, щоб ви прийшли до віри, до любові, щоб прийшла любов до вас, до всіх, щоб прийшла любов, щоб ми полюбили друг друга і більш не воювали. І віру в Бога, і вірте, і полюбіть друг друга. Зло не переможе, тільки одна переможе – любов. Щоб у нас була любов між нами, між всіми людьми, щоб любов була. Прийди до нас любов і віра, я призиваю вас всіх, усіх, і желаю вам усіх, діточки. Мені так хочеться додому, так хочеться, хоча б мене там похоронили коло моїх рідних.
2: Ну, власне, чи ще буде той момент, коли jeden drugiego będzie mógł no, pokochać, tak można to tak przetłumaczyć, może nie dosłownie, bo nie jestem ekspertem, jeśli chodzi o ten język, ale przypomnijmy sobie naszą wojnę w 1939. Dziś Niemcy są naszym sojusznikiem. Czy możemy mówić o tym, że naród ukraiński i rosyjski będą znów braćmi? Czy to w ogóle będzie możliwe?
3: Tu nie chcę mówić, przyznam szczerze, że tym razem z ludźmi rozmawiając w ogóle nie pytałem o to, jaki jest ich stosunek do Rosjan. Nie pytałem o to. To chyba za drażliwy temat. Mi się wydawało, tak jak mówiono, bo ja w Charkowie nie byłem bardzo dawno, od 2014 roku. Wydawało mi się, że tam pewnie już, że w ogóle tam wszyscy mówią po rosyjsku, że to jest miasto, no bo tak się mówiło, prawda, blisko Rosji. Nie, to nieprawda. Nawet na wioskach jest tak, jak słuchać tą panią, że ona mówi po rosyjsku, ukraińsku, a jednak w Charkowie znaczna większość osób, i to starszych osób, więc to jest nieudawane, mówi po ukraińsku i to nie jest nic jakby nowego. Te relacje są niesłychanie trudne, dlatego że oni mają rodziny po drugiej stronie granicy. To jest bardzo blisko, szczególnie wioski są takie, że tu jest jedna rodzina, tam druga rodzina, kiedyś tam coś podzielił, prawda? Ale jednak po drugiej stronie granicy w Rosji nie chciano wierzyć, że jest wojna, nie chciano wierzyć w to, że jakieś wybuchy, że to w telewizji powtarzają. No, ja to słyszałem w Kijowie, słyszałem w innych miejscach. No więc, czy będą... Ja myślę, że to się zawsze zaczyna od ludzi. Jednak to ludzie. Ludzie być może są gotowi do jakichś relacji, natomiast no, sytuacja oczywiście jest potworna i dramatyczna. Jeszcze długo by można o tym mówić, co się dzieje. Ja pamiętam obrazy sprzed roku z Kijowa, wielkiej demonstracji zaginionych na froncie, gdzie usłyszałem, że 50 tysięcy Ukraińców, dziś to pewnie jest dużo więcej, zaginęło na froncie. Wyszło z domu, nie, wyszło, że tak powiem, z okopów i nie wróciło, tak? A pewnie blisko milion osób czy więcej jest poszkodowanych. Jest kłopot duży z mężczyznami, bo możesz iść po ziemniaki, możesz iść do pracy, jechać autobusem, zatrzymają cię, wezmą dokumenty i nie wrócisz do domu i pójdziesz na front, bo to jest po prostu obowiązek wobec ojczyzny i nikt nie pyta kogoś, czy ktoś chce. Idziesz i koniec, więc mężczyźni czasem siedzą w domu 4 lata i z domu nie wychodzą, albo nie jeżdżą tramwajem, jeżdżą po prostu, chodzą na piechotę podwórkami, żeby nie być wziętym do wojska. No, mężczyzn jest coraz mniej, niestety.
2: Co dziś Ukraińcy świętują? Niepodległość? Nadzieje o to, jakby jednoczą się z ofiarami tej wojny, bo no, Ukraina jest niepodległa, ale nie cała. Nie cała jest niepodległa, bo są tereny już okupowane. Także co dziś Ukraińcy świętują, twoim zdaniem?
3: Ja pamiętam w 21 roku lato, jak chodziłem po parku w Mariupolu i pytałem ludzi o to, co świętują i czego chcą. I oni mówili, że... I w ogóle też Mariupol już był coraz ładniejszym miastem, też ukraińskim jednak, chociaż też tam było sporo rosyjskiego na ulicach. I oni mówili wtedy, że oni chcą tylko pokoju, a reszta już się sama ułoży. Dzisiaj, jak się pytała Ukraińców o to, bo też z nimi rozmawiałem w sytuacjach formalnych i nieformalnych, o to w ogóle, jak to życie wygląda, czego chcą, czym jest dla nich ta Ukraina, to nie masz człowieka, który by nie miał w rodzinie bliższej czy dalszej, czy w kręgu przyjaciół strat. Śmierć stała się rzeczą zwyczajną. Jak jesteś na placach miast, wioseczek, to masz wszędzie takie galerie chwały, takie właśnie, gdzie są zdjęcia chłopaków, dziewczyn, którzy po prostu zginęli. Nie da się świętować tego Dnia Niepodległości bez jednak chwili milczenia. Stąd codziennie o 9 rano jest taka sytuacja, i to jest w Kijowie, i w Lwowie, i w ogóle w całej Ukrainie, gdzie wszyscy się zatrzymują. Jest taki słynny sygnał, takie uderzenia, kiedy wszyscy stają w miejscu i milczą. Ja byłem w hotelu i to była godzina 9:00 i myśmy sobie siedzieli z przyjaciółmi z misji humanitarnej i ludzie wokół wstali na baczność i milczeli. Ja widziałem, co oni mieli w oczach. Ja im życzę tego, żeby to ogromne poświęcenie i ta danina straszliwa krwi przyniosła im wolność. To jeszcze długa droga.
2: Paweł Kęska, nie żegnamy cię, bo pozostajesz z nami, więc na razie ta rozmowa kończy swoją pierwszą część, ale będą kolejne. Bardzo dziękuję za tę pierwszą część.
3: Dziękuję.

0: Reklama.
1: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
0: Po reklamie.
2: Jest 7.30, tu Radio Warszawa na 106.2 FM. Na wiadomości lokalne w skrócie zaprasza Michał Koźlik.
3: Po Puławskiej od Alei Wilanowskiej do pętli wyścigi nie jeżdżą linie 189, 193, 402, N01 i N33 w związku z drugim etapem remontu. Przywrócone zostały za to linie 189, 193, 402 i N01. Wczoraj obchodziliśmy Europejski Dzień Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych. Mieszkańcy stolicy uczcili pamięć ofiar obu reżimów, przychodząc tłumnie na uroczystą zmianę warty przed grobem nieznanego żołnierza. W czasie II wojny światowej życie straciło prawie 6 milionów Polaków. Będą debatować, jak chronić rzeki przed skutkami zmian klimatu i presją urbanizacyjną. Na początku września w Centrum Nauki Kopernik odbędzie się konferencja z udziałem przedstawicieli wielu miast świata i ekspertów reprezentujących organizacje i instytucje międzynarodowe. Zbliża się 4. Festiwal Kultury Mazowsza. W sobotę 29 sierpnia teren multimedialnego Parku Fontan na Podzamczu zamieni się w przestrzeń pełną muzyki, sztuki i tradycji. Na scenie m.in. Warszawska Orkiestra Sentymentalna i Patrycja Markowska. W tym roku Legia Warszawa świętuje 110. rocznicę powstania klubu. Z tej okazji 6 września zostanie rozegrane jubileuszowe spotkanie, w którym wystąpi wiele gwiazd. Na murawie zobaczymy m.in. Dariusza Dziekanowskiego i Leszka Pisza.
4: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
6: Dziś słońce będzie widoczne na niebie, ale też sporo chmur. Wczesnym popołudniem zachmurzy się jeszcze bardziej. Może zacząć padać deszcz, a niewykluczona jest także burza i rzeźko o poranku.
2: 15 stopni o tej porze w Warszawie, 14 w Legionowie, 13 w Otwocku, w Nowym Dworze Mazowieckim, w Piasecznie i w Górze Kalwarii. Maksymalnie dzisiaj na termometrach 18 stopni, jutro cieplej, maksymalnie 23 i podobnie w środę.
5: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
0: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: 21 minut zostało do 8. W naszym studiu Paweł Kęska, autor audycji Wywiad z Człowiekiem. Cześć, dzień dobry Paweł.
2: Cześć,
1: jeszcze raz.
2: Dzień dobry.
1: Paweł, jakie ty masz plany na ten rok, jeśli chodzi o Wywiad z Człowiekiem? Czy już poplanowane spotkania, kolejne
2: już
1: nagrania?
2: Nagrane nawet.
1: A widzisz, to jest człowiek przygotowany. Zobacz, jeszcze rok szkolny, Jarek, się nie zaczął. Paweł już wszystko ma.
2: Nie, wszystko nie, ale mam sporo jednak ponagrywanych materiałów, bo jak gdzieś jeszcze zawsze mam z sobą magnetofon i nie waham się go użyć, więc go używam. I na przykład byłem teraz w wakacje nad morzem sporo i nagrałem przepiękny, myślę sobie, materiał na przepiękny, mam nadzieję, reportaż, to zależy od tego, jak mi się uda go zrobić. W Pucku będzie o księdzu Janie Kaczkowskim i o jego hospicjum i o tych, którzy go znają. Pytałem ich, czy sądzą, że był święty. Nie chcieli o tym mówić, ale wydaje mi się, że tak sądzą. I sporo ciekawych rozmów, będzie niesamowita rozmowa dotycząca tego wielkiego nawrócenia przy lepieniu, tak to się mówi, garnków, ceramiki, tworzeniu ceramiki. Jedna artystka, miałem szansę z nią pogadać, powiedziała, że jest głęboko wierząca, ma 60, kończy teologię studiować i nawróciła się, bo dostała zlecenie na wielką szopkę Pan Jezus, Maryja i Święty Józef i powiedziała: ja jestem niewierząca, ale mogę lepić. Powiedzieli zakonnicy: pani lepi, pani to dobrze robi. No i Bóg przyszedł do niej. No i też mnóstwo innych opowieści, już pewnie z 5 do przodu mam nagranych.
3: Ja tak zawsze się zastanawiam, gdzie ty tych ludzi spotykasz?
2: Na ulicy.
3: Ale podchodzisz i pytasz: dzień dobry, czy pani ma ciekawą historię?
1: Przepraszam, to Wywiad z Człowiekiem.
2: Nie, zapraszam. No, gadam sobie po prostu z kimś, spotykam, no bo jednak staram się być wszędzie. No teraz Ukraina, ten temat, tam też nagrałem dużo ważnych rozmów i głębokich. Ja to, o tym
1: ale
2: może
1: nie zapominajmy o ważnym słowie dziękuję dla patronów w twojej audycji.
2: Tak.
1: I masz na to 20 sekund.
2: Moi kochani patroni Wywiadu z Człowiekiem, to dzięki wam mogę robić to, co kocham. Chętnie wam się odwdzięczę, jak ktoś chciałby opowiedzieć swoją historię. Jestem.
3: Bardzo dziękujemy.
1: I zobaczcie, Flames of Love,
2: tak.
1: To ta miłość dla patronów miłość. Audycji Wywiad z Człowiekiem od Pawła Kęski z dedykacją dla was. Paweł jeszcze z nami zostaje.

0: korek przed mostem siekierkowskim od węzła Marsa.
1: Tak. Jarek, ja wiesz co, nie sprawdziłam korków, przepraszam.
0: To ja ci jeszcze powiem, że Wawelska przed pomnikiem lotnika.
1: Ale czekaj, a Jerozolimskie, weź zerknij, bo pół godziny temu były przejezdne, zupełnie.
0: Przejezdne? Proszę bardzo.
1: Wow, odnotujmy
0: to. I nawet Prymasa Tysiąclecia, nie no, Prymasa Tysiąclecia się korkuje, tak dobrze by nie było. Do Alei Jerozolimskich.
1: Dziękuję
0: oczywiście
1: za pomoc.
2: Radio Warszawa na lato.

0: Podobno lato się nie kończy, słyszałeś?
1: No nie, no jeszcze przecież prawie miesiąc będzie trwać.
0: A, to spokojnie, to nie trzeba do szkoły się przygotowywać?
1: Nie, no to do szkoły to inna historia. Zależy, czy mówisz o uczniach, czy o studentach. Ale wszystkim nam dziś patronują święty Bartłomiej oraz święta Maria Michalina od Najświętszego Sakramentu.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
3: Dzisiaj naszą uwagę powinniśmy skupić na świętym Bartłomieju. Tym, który na słowa Filipa o odnalezieniu Mesjasza odparł z lekkim niedowierzaniem. Czyż może być co dobrego z Nazaretu? Jak wiemy, ów Izraelita przełamał jednak swój sceptycyzm i stał się apostołem. A jako uczeń Chrystusa z całą pewnością nam wybaczy, że zamiast rozwodzić się nad jego cnotami, wyciągniemy z jego cienia nietuzinkową kobiecą postać. Arystokratkę z dobrego hiszpańskiego domu, która w XIX wieku zadała jakże podobne do świętego Bartłomieja pytanie: czyż może być tam co dobrego? Z tym, że nie miała na myśli Nazaretu, tylko znajdujący się w Madrycie szpital San Juan de Dios, w którym leczyły się okoliczne prostytutki. Ponieważ jednak ze świętym Bartłomiejem łączyło ją nie tylko pytanie, ale także czyste serce, to poszła tam, by sprawdzić, jak się sprawy mają, i zmieniła całkowicie swe życie. Zmieniła tak bardzo, że otworzyła w swoich dobrach szkołę z internatem przeznaczoną dla kobiet, które chcą porzucić nierząd. Szkoła błyskawicznie została zalana potężną falą kobiet z ulicy, które chciały się uczyć i rozpocząć nowe życie, a nasza hiszpańska arystokratka nie została przez tę falę porwana i zatopiona tylko dlatego, że wraz z wizytą w madryckim szpitalu, gdzie leczyły się prostytutki, otrzymała dar absolutnej pewności w sercu, że o cokolwiek będzie prosić Chrystusa, właśnie to otrzyma. I uzbrojona w taki oręż, ruszyła do walki o każdą kobietę, która sprzedawała swoje ciało na ulicy, i nie ustąpiła aż do swojej śmierci w roku 1865. W tym czasie do swojej misji przekonała Kościół, królowę Izabelę II, ale przede wszystkim rzeszę kobiet, z którymi założyła nowe zgromadzenie zakonne. I dlatego wspominamy ją dzisiaj jako świętą Marię Michalinę od Najświętszego Sakramentu.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: Melanie.
1: Tak, nie da się ukryć. Poniedziałek rano jest, no i jesteśmy my i będą wiadomości za chwilę.
0: To zostańcie z nami.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Na plaży nad Zegrzem, na leżaku na bulwarach albo w hamaku na działce, latte na wynos, latem smakuje świetnie. Zapraszam od poniedziałku do piątku od 10 do 14. Zofia Kozorawska.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Miłość na całe życie nie istnieje. Każdy kryzys oznacza koniec małżeństwa. Dobre małżeństwa się nie kłócą. Po latach zostaje już tylko przyzwyczajenie. Nie, to tylko mity. Każda para przechodzi przez różne etapy, może się rozwijać, umacniać i na nowo odkrywać swoją bliskość. Wejdź na małżeństwo.pl, poznaj propozycje wspólnoty Małżeńskie Drogi i wybierz to, czego właśnie dziś potrzebujecie, bo każda para jest w drodze.
5: Szukasz dobrego żłobka dla swojego dziecka? Tajemniczy Ogród to pierwszy katolicki żłobek w Wołominie i okolicy. Zapewniamy troskliwą opiekę, rodzinną atmosferę i wychowanie oparte na chrześcijańskich wartościach. To miejsce, gdzie dzieci czują się bezpiecznie i każdego dnia odkrywają świat z radością. Zapisy już trwają. Więcej informacji znajdziesz na www.to.wolomin.pl. Czekamy na Was!
6: Cześć, słuchacze. Ktoś tu chce się obudzić? Mhm. To my, Radio Warszawa. Jeśli masz coś do powiedzenia albo chcesz, żeby twoja reklama była słyszana, to może warto pomyśleć o reklamowaniu się u nas? No to wystarczy zadzwonić do nas lub napisać. Nie ma sensu czekać, bo życie jest za krótkie na nudne reklamy, no nie? Więc reklamuj się w Radiu Warszawa, kiedy tylko chcesz. No, może nie o 5 rano?
7: Odkryj piękno Mazowsza w sercu Warszawy. Czwarty Festiwal Kultury Mazowsza w multimedialnym parku Fontanen już w sobotę 29 sierpnia od godziny 12. Czekają na Ciebie występy artystyczne, warsztaty i spotkania z mazowiecką kulturą. A wieczorem koncerty gwiazd. Justyna Jary i Elegancka Kapela, Warszawska Orkiestra Sentymentalna oraz Patrycja Markowska. Wstęp wolny. Na wydarzenie zaprasza Samorząd Województwa Mazowieckiego.
2: O reklamie.
1: Minęła godzina 8, czas na wiadomości Radia Warszawa.
8: Dziś zarzuty dla sprawcy tragicznego wypadku w Krakowie. Zginęli rodzice małego dziecka. Ukraińcy będą dziś świętować swoją niepodległość. Na Mazowszu w weekend odbyła się akcja Narkotyki lokalnie. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku usłyszy dziś kierowca, który w Krakowie potrącił małżeństwo prowadzące wózek z 8-miesięcznym dzieckiem. Poinformował prokurator Mariusz Boroń z Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Oboje rodzice zmarli w szpitalu, a ich dziecko w ciężkim stanie walczy o życie. Prawdopodobną przyczyną zdarzenia była nadmierna prędkość pojazdu.
9: Ze wstępnej opinii biegłego z zakresu rekonstrukcji wynika, iż pojazd ten poruszał się z prędkością wyższą, dużo wyższą niż była prędkość dopuszczalna w tym miejscu i to prawdopodobnie w połączeniu ze śliską nawierzchnią jezdni spowodowało, iż kierowca utracił panowanie nad pojazdem, zjechał na chodnik i doszło do tego tragicznego w skutkach wypadku. Na dzień jutrzejszy planowane jest doprowadzenie sprawcy wypadku, tego mężczyzny, do prokuratury celem ustalenia charakteru, w jaki będzie występował.
8: Do potrącenia małżeństwa idącego chodnikiem doszło w sobotę przed godziną 18. Kierowca Volkswagena przebywa w policyjnym pomieszczeniu służącym do zatrzymania.
10: To są wiadomości Radia Warszawa.
8: Ukraińcy świętować dziś będą swoją niepodległość. 31 raz od rozpadu Związku Radzieckiego i 5 raz od czasu pełnoskalowej rosyjskiej agresji. Mieszkańcy Kijowa oraz innych ukraińskich miast i wsi w tym dniu życzą sobie jak najszybszego zakończenia wojny.
11: Nad Dnieprem święto niepodległości obchodzone jest w rocznicę uchwalenia odpowiedniej deklaracji przez Radę Najwyższą Ukraińskiej Republiki Radzieckiej. Słowo niepodległość jest dla Ukraińców szczególnie znaczące od czasu, kiedy muszą jej bronić na froncie. Tak wyjaśnił mi kijowianin Sergij. Życzymy sobie w tym dniu, żeby wojna jak najszybciej się zakończyła, aby nasi obrońcy żyli i żeby Rosja w tej postaci, w której jest obecnie, jak najszybciej zginęła. Scenariusz dzisiejszych oficjalnych uroczystości ze względów bezpieczeństwa nie został ujawniony. W zeszłych latach prezydent Zełenski przemawiał do żołnierzy na centralnym placu sofijskim. Wiadomo, że dziś w Kijowie obecni będą niektórzy przywódcy krajów wchodzących w skład tzw. koalicji chętnych. Rozmowy dotyczyć będą dostaw broni dla walczącej Ukrainy, w tym systemów przeciwlotniczych.
8: Informował Paweł Buszko.
10: Dzieje się blisko.
8: Na terenie Mazowsza w weekend trwała akcja Narkotyki Lokalnie. Liczba kierowców pod wpływem substancji psychoaktywnych według raportów NIK-u regularnie rośnie. Według danych policji z 2025 roku ponad 1800 wypadków było spowodowanych przez spijanego uczestnika ruchu, czy to kierowcy, czy pieszego. O wzmożonych kontrolach mówi oficer prasowy mazowieckiego garnizonu policji, młodszy aspirant Piotr Pokorski.
0: Akcja ta jest ukierunkowana na typowanie i sprawdzanie jak największej liczby kierujących pod kątem obecności w organizmie środków działających podobnie do alkoholu. Funkcjonariusze będą wykorzystywać zarówno testery narkotykowe, jak i urządzenia do badania trzeźwości.
8: W marcu tego roku na terenie garnizonu mazowieckiego miała również miejsce inicjatywa Trzeźwość Lokalnie.
12: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
1: Bartłomiej ukazuje, jaka jesień następuje. No, jakby taka jesień była jak dzisiaj, no to nie bylibyśmy rozczarowani. Ale jako, że to jeszcze lato, no to trochę chłodno dzisiaj.
13: Na termometrach dzisiaj maksymalnie 18 stopni, o tej porze 16 w Warszawie, 14 w Legionowie w Wołominie, 13 w Otwocku, 14 w Górze Kalwarii i w Radzyminie. Jutro cieplej, maksymalnie 23 stopnie.
12: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
10: Letni poranek z Radiem Warszawa.
13: To wiesz co, ja Cię pocieszę i naszych słuchaczy też pocieszę, bo mamy dzisiaj w budziku taką bardzo sycylijską piosenkę, to Wy teraz myślcie, co to może być, a na Sycylii w tym tygodniu na przykład 41 stopni. Chciałbyś?
1: Nie. To no ja to wolę co? 18.
13: No. Można przekonać człowieka, że 18 to dobra temperatura. I to wiesz, nie jeden dzień, tylko oj, cały taki tydzień. No dzisiaj maksymalnie 37 na Sycylii, jutro 38, środa 41, 39 czwartek i 42 piątek, sobota i niedziela.
1: Ale jak było 39, to ja myślałem, że będzie gorzej. A jednak nie było tak źle. Pamiętasz te najbardziej upalne dni tego lata.
13: A dwa razy 18 to jest 36.
1: No to jeszcze trochę.
13: Czyli jeszcze, ojej, to u nich będzie, znaczy dla mnie to w ogóle temperatura chyba nie do życia, ale oni chyba po prostu wtedy w ciągu dnia mają siestę. No dobrze, no to pozdrawiamy tych wszystkich, którzy czy na Sycylii byli, czy marzą o tym, żeby jednak na Sycylię się wybrać i spróbować tych smacznych lodów w bułce, koniecznie pistacjowych, no bo na Sycylii to pistacje królują, chociaż tam też widziałam ostatnio, że Etna...
1: Też króluje,
13: no niestety, więc ja nie wiem, czy ta Sycylia to dobry kierunek. Polska to na pewno dobry kierunek. Warszawa, budzimy się. Ciao Siciliano, na antenie Radia Warszawa, Jarek Wydra.
1: Weronika Ostrowska i Umberto Tabbi.
10: Pobudka, muzyczny budzik.

0: Uwaga pasażerowie linii tramwajowej 9. Zdarzenie drogowe w rejonie przystanku Centrum powoduje, że tramwaje linii 9 kursują na trasie skróconej do placu Starynkiewicza.
1: Gość poranka.
2: Dzisiaj w studiu Radia Warszawa jest Paweł Kęska, dziennikarz Radia Warszawa, autor wywiadu z człowiekiem, który niedawno odwiedził Charków na Ukrainie. Dzisiaj Dzień Niepodległości Ukrainy, dlatego będziemy pytać o to, jak ta sytuacja wygląda na Ukrainie, co tam się dzieje, jak wygląda ta sytuacja w Charkowie. Nasi słuchacze, którzy są z nami już jakiś czas, wiedzą, że Paweł mówił o tym, że w Charkowie w zasadzie wydaje się, że wszystko jest normalnie, życie toczy się normalnie, nawet specjalnie zniszczone. Jeszcze nie widać, to Paweł jeszcze raz. Cześć, dzień dobry.
3: Dzień dobry, cześć.
2: Czy rzeczywiście potwierdź to tym naszym słuchaczom, jak to tam wygląda? Czy jeżeli mamy dzisiaj doświadczenie Warszawy, niektórzy się spieszą, niektórzy stoją w korkach, jeżeli przenieślibyśmy się w tym momencie do Charkowa, bylibyśmy zdziwieni?
3: Pewnie będzie podobnie, trochę mniej samochodów na pewno będzie. Co godzinę gdzieś wyje syrena, jak się jedzie samochodem i słucha się radio, to pewnie nie słychać. Ludzie jadą do pracy, powoli zaczynają działać sklepy, wszystko jest normalnie. Ja myślę, że już też po tak długim czasie i po tym szoku początku wojny, ja też miałem szczęście, no mówię szczęście, bo dla mnie to bardzo ważne, być w wielu takich miejscowościach, od Kramatorska przez Zaporoże, Odessę, Dnipro, Kijów oczywiście wiele razy i inne miasta. Tam po prostu życie wygląda normalnie. Trochę zapewne dlatego, że po prostu chce się normalnie żyć. I ludzie po prostu normalnie żyją. Są miasta ogarnięte wojną frontowe. To jest inna sytuacja. Tam się łatwo nie wjedzie. Są blokposty. Duże obostrzenia i tam jednak jest sytuacja bardzo dramatyczna. Słychać wiele wybuchów. A tutaj wszystko jest zwyczajnie, poza tym, że wyje ci ta syrena raz na godzinę. Są też na ulicach takie duże billboardy, już jest ich mniej niż kiedyś, niż przed rokiem dwoma, trzema, które wzywają do udziału w wojnie, na przykład w wojskach elektronicznych, na przykład, nie, że można sobie tam wziąć udział na różny sposób w tej wojnie. Co jeszcze jest ciekawego, czego w Warszawie na przykład nie ma, no wiadomo, tam są gęsto rozsiane, no prawie że jak Biedronki, są gęsto rozsiane sklepy dla żołnierzy z bronią, pewnie z różnym innym asortymentem i to tak idziesz ulicą, tu jeden, gdzieś drugi, są całe
2: alaje takich sklepów. Mówiłaś też o bunkrach na przystankach?
3: Tak, takie bunkry i to też jest dramatyczna codzienność. Dużo bardziej porządne lany betonowe są na przykład w Chersoniu, gdzie też byłem, czy na przykład w Zaporożu, czy w Dnipro, czy w Odessie. No jak czekasz na tramwaj, na autobus i słyszysz to wycie, albo słyszysz, że coś leci. To jest taki odgłos, jakby po prostu leciała motorynka gdzieś po niebie. Jak ona zmienia dźwięk, to znaczy, że teraz będzie uderzać. Ja też to słyszałem w paru miejscach. No to no możesz do tego bunkra sobie wejść i żeby się ochronić. Jak rakieta spadnie, to cię nie ochroni, ale przed odłamkami tak, a to jest bardzo powód licznych niestety kontuzji i urazów. Poza tym jeszcze Charków wygląda inaczej, o tyle, że są okna zabite paździerzami instytucji publicznych. No i też w ogóle widać, że lokalna władza dba o to, żeby to miasto, żeby się tam dobrze żyło. No więc tak, jest bardzo czystym miastem na przykład. Mhm.
2: Jaka jest historia za twoim wyjazdem na Ukrainę?
3: Tak jak o tym też powiedziałem, bo to się mówi, nie ma wojny, albo to nie jest tak źle. To, co jest jeszcze dramatycznego, o czym powiem w jednym zdaniu, to jest jednak pewnego rodzaju psychoza, czy ogromne obciążenie psychologiczne, zmęczenie, ciemność, umordowanie po prostu wreszcie tą sytuacją. Ciągły niepokój, ciągły strach, wyjeżdżający ludzie i to jest, nie? I to jest. Ja tam jeżdżę od wielu lat w ramach pomocy humanitarnej. Teraz współpracuję z Fundacją Most Solidarności, która przez pół roku realizuje projekt pomocy medycznej w obwodzie charkowskim. To oznacza, że zapewniamy klinikę mobilną, która po prostu jeździ. Dwa razy w tygodniu jeździ po różnych lokacjach, na przykład po takich miejscach, gdzie są domy samotnej matki, albo mieszkają uchodźcy w ośrodkach. A też w Charkowie pomaga przy Caritas, ta klinika mobilna. I też dopasażamy ze środków MSZ Polskiego, Polskiej Pomocy, dopasażamy placówki medyczne, choćby jakby małe przychodnie blisko frontu, które potrzebują natychmiast jakiegoś sprzętu, bo muszą leczyć, a nie ma takiej możliwości.
2: Brakuje lekarzy tam na miejscu?
3: Ojej, to jest okropna sytuacja. W szpitalach, jak się rozmawia, też w innych miejscach rozmawiałem, to w Zaporożu, no tak samo w Charkowie, bardzo brakuje lekarzy. Bardzo krótka historia. Rozmawiałem z młodą lekarką, która właśnie pracuje w tym projekcie, ma lat 30, kończyła studia, kiedy zaczynała się wojna i było ich na roku kilkanaście osób, to zostało chyba trójka albo czwórka. Reszta wszyscy, czy nawet więcej wyjechało i z nią rozmowy były takie, ja ją pytam, co jest takiego, czego nikt inny nie rozumie, co ty rozumiesz? Ona mówi tak, patrzy, myśli, być może ludzie nie rozumieją tego, że my tu myślimy o śmierci. Ona mówi, ja ciągle myślę o śmierci, codziennie w sumie. Czy to jest normalne, żeby 30-latka myślała o śmierci? Mieszka z chłopakiem gdzieś tam, wynajmuje mieszkanie i mówi, no mamy taki balkon do remontu, ale nie remontujemy, bo jak dron walnie, to po co remontować? A poza tym zastanawiamy się, czy jak ci urwie rękę czy nogę, to lepiej jak nogę czy rękę. Chyba lepiej jak nogę, bo rękami popracujesz, a poza tym protezy rąk precyzyjne są droższe, więc lepiej jak urwie nogę. No, to chyba nie jest normalne, żeby 30-latka to mówiła. To mówi lekarz, który po prostu pracuje w mieście. I normalnie ubiera się pięknie, przygotowuje się do pracy, jak wszyscy tutaj, jedzie gdzieś tam sobie tramwajem czy autobusem, wchodzi do miejsca pracy, pracuje. Ale te myśli w głowie są.
2: Skoro śmierć, czyli taki temat ostateczny, to czy też temat Boga się pojawia w tych rozmowach?
3: Akurat teraz ja nie rozmawiałem o Bogu, natomiast, no bo jadę tam w konkretnym celu, czyli mówię o pomocy humanitarnej, o potrzebach leków, których nie można kupić, o różnych innych sytuacjach, o strachu. Natomiast ludzie mówią o Bogu, zdarza się to, szczególnie ludzie starsi. To trochę tradycja, trochę nie, bo też jest ogromna troska o bliskich, ogromna, dlatego że, jak mówię, ta dziewczyna, dobrze, ja zginę, niech będzie, ale ja się boję, że moi rodzice zginą, tego nie przeżyję. No więc też się pojawia Bóg w tematach troski i opieki. Po prostu tego, że no, to życie musi mieć jakiś sens. Ja rozmawiałem też wiele w Kijowie, bywaliśmy u kapucynów i tam jest jeden z ojców, który jest kapelanem, duszpasterzem wywiadu ukraińskiego. I on mówi, no chłopaki jadą w jedną stronę, często przez granicę do Rosji i kto wie, czy wrócą. Tak, to wpływa na wiarę.
2: Bóg to jest też działanie konkretnych osób, między innymi polskich sióstr orionistek, które miałeś okazję odwiedzić.
3: Tak, w ogóle tam, jeśli chodzi o polski kościół, niesłychanie to jest, znaczy to są komandosi, albo komandoski częściej. To są niewiarygodne kobiety i te siostry, które bardzo teraz pozdrawiam, oczywiście też siostra Kamila jest półsiostra, nie pamiętam tu imienia, z miejscowości Nowy Koroty, czy to jest po prostu wioseczka nieduża, gdzie bez przerwy trwają naloty i latają drony, bo tam niedaleko jest nowa poczta bombardowana. Ona opowiadała o tym, jak, a zresztą może jej posłuchamy.
2: Posłuchajmy.
3: Po prostu, to będzie lepiej.
1: Jestem siostra Kamila ze Zgromadzenia Sióstr Orionistek i my tutaj w Korotycz, gdzie właśnie się znajdujemy od 15 lat, prowadzimy Dom Samotnej Matki. To jest taki projekt dla mam z dziećmi i on do wojny rozbudował się i składa się z trzech domów. Tutaj właśnie jesteśmy przy drugim domu. Pierwszy to jest taki centrum kryzysowe, a tutaj sąsiedni dom to są takie hostele dla mam z dziećmi. A tutaj jest wejście do przedszkola, które do wojny bardzo ładnie pracowało. Mieliśmy około 50 podopiecznych mam z dziećmi i prowadziliśmy pracę. I celem tych dwóch domów też była taka resocjalizacja mam, żeby mogły wrócić do pracy, do środowiska, do społeczeństwa. I potem zaczęła się wojna. Ewakuowaliśmy się przez pół roku, byliśmy na zachodniej Ukrainie. I kiedy wróciliśmy tutaj, to trochę się zmienił jakby profil naszej pracy, bo w naszych domach przez te pół roku mieszkało dużo uchodźców. I kiedy wróciliśmy tutaj, zorientowaliśmy się, że ci ludzie nie mają dokąd odejść, więc uruchomiliśmy pierwszy dom, a w drugi i trzeci te hostele pracują jako takie właśnie miejsce pobytu i dla uchodźców, i dla naszych mam. Jakby ta wojna w ogóle wpływa na wiele spraw, na wiele rzeczy, zmienia podejście. Już ludzie, którzy u nas mieszkają, to są osoby bardzo ubogie i ci uchodźcy, którzy musieli zostawić domy, oni też utrzymują się z takich zasiłków dla uchodźców, to są bardzo małe pieniądze. Rzeczywiście, no, wojna ciągnie się piąty rok i to jest naprawdę bardzo trudne, bo jest problem z pracą, jest ludzie, niektórzy się boją się wyjeżdżać do miasta. My zresztą też, jak mamy gdzieś jechać z dziećmi, to też się zawsze grubo zastanawiamy, czy trzeba, no bo jednak takie napięcie, te ostrzały i nigdy nie wiadomo. I wszelkie takie przejawy solidarności, pomocy, one naprawdę, naprawdę budują i realnie pomagają ludziom. I też jeszcze chciałam skorzystać z okazji podziękowania, bo kiedy był początek wojny i nie mogłyśmy się ewakuować, dlatego że nie było transportu dla nas, właśnie tutaj w tym domu, w piwnicach chowaliśmy się z tymi mamami i z dziećmi. W ogóle była sytuacja taka dosyć trudna, dlatego że nie było jedzenia dla niemowląt, kończyły nam się leki na astmę i żadnej możliwości wyjechania, a osób w chwili wyjazdu było 62 osoby razem tu z dwoma rodzinami sąsiadów. I zadzwonił do nas przedstawiciel z MSZ-u z Polski, żeby nas wywieźć. I my zostaliśmy autokarami wywiezieni 9 dnia wojny. Komuś tam jesteśmy wdzięczni w MSZ polskim, kto wtedy uruchomił tę akcję i pomógł nam stąd wyjechać, bo naprawdę te pierwsze dni wojny były bardzo dramatyczne i ta odpowiedzialność za te mamy, za dzieci, najmłodsze dziecko miało 2 tygodnie. Przy tej okazji jeszcze dziękuję za tą pomoc, która wtedy się dla nas dzięki MSZ polskiemu wydarzyła.
2: Poruszające.
3: No właśnie, siostra Kamila, te miejscowości przyfrontowe mają sobie to, że jak tam się zaczęła wojna, oni po prostu siedzieli w piwnicach, jak nie wyjechali i siedzieli tam miesiącami. Z takimi osobami rozmawiałem. Siostra mówiła też o takiej sytuacji współcześnie. No bo są dzieci, które się urodziły już w czasie wojny, albo bardzo malutkie były, kiedy w nią wchodziły i mówi o tym, że dzieci w przedszkolu bają się w drony, czyli po prostu część dzieci buduje z materaców schrony, a jedno rzuca po prostu poduszką. Jeżeli trafi, to dzieci się bawią śmierć. Umierają, tak? A jeżeli nie, no to się śmieją, że nie trafił. To są straszne sytuacje, ale ta psychoza będzie się ciągnęła przez dziesiątki lat jeszcze za nimi.
2: Czego dzisiaj, właśnie o co się modlić dla Ukrainy, o co prosić, bo na pewno mamy różne emocje związane z całą tą sytuacją, bo ona też jest długa. Dla nas Polaków też pewnie wielokrotnie, w nas się też rodzą różne emocje, ale zawsze ja przypominam sobie te słowa, które ksiądz Stefan Wyszyński jeszcze wtedy złapał z płonącej Warszawy. Przyfrunęły do niego słowa, będziesz miłował, jako odpowiedź na tę tragedię powstania warszawskiego i zniszczenie tego miasta. I ja sobie te słowa próbuję przypominać także w kontekście tego, co to znaczy dla nas, co to znaczy dla ciebie dzisiaj, będziesz miłował w kontekście wojny, która trwa.
3: To jest bardzo trudne, bo jak myślę sobie w ogóle o Ukrainie, to no, mam taką perspektywę, patrzę od tamtej strony, no bo tam jednak ciągle jeżdżę i te emocje mam na żywo, choćby teraz. I zdaję sobie sprawę, jak strasznie długo to potrwa wyjście z tych traum, jak mężczyźni wrócą do domów, jak nie będą mogli się dogadać z żonami, jak to będzie trauma, która będzie szła w pokolenia, jak nie ma tych mężczyzn, bo zginęli albo wyjechali, jak to nawet jest dziesiątkowane. Będziesz miłował, to wymaga mądrości. Mądrości i cierpliwości. Nie dać się ponieść emocjom, nie dać się sprowokować różnym stronom, które chcą na przykład doprowadzać do konfliktów, tak? Ja bym tutaj życzył Ukraińcom tego, żeby oni potrafili uwierzyć w siebie, w swoją niezależność, w wolność, żeby potrafili kochać, żeby potrafili wrócić do swoich domów i żyli niezależnie, mocno, wolno i żeby byli naszymi przyjaciółmi, bo sobie tego bardzo życzę, bo ja się przyjaźnię z bardzo wieloma Ukraińcami, to są dla mnie cenne przyjaźnie i widzę, że byłoby cudownie przenieść to na poziom międzynarodowy. Mieszkamy obok siebie, cokolwiek było, to trzeba o tym mówić szczerze, prosto i czasem twardo, ale trzeba też powiedzieć, dziś jest dziś, szanujmy się. Szanujmy się, bądźmy braćmi. Wierzę w to.
2: Módlmy się o pokój, o Boże rozwiązania w tej sytuacji. Bardzo dziękuję. Paweł Kęska i zapraszamy także na wywiad z człowiekiem we wtorki, niezmiennie o godzinie 22.
3: Tak jest, dziękuję bardzo.

0: Reklama. Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
1: Dzień dobry, tu Kacper. Na co dzień jako reporter jestem tam, gdzie dzieją się rzeczy ważne dla nas wszystkich. Szukam dla Państwa ciekawych tematów, sprawdzam fakty i dbam o to, by każda informacja docierała do Was szybko i rzetelnie. Jednak ta reporterska misja jest możliwa tylko dzięki Państwa wsparciu. Jeśli cenią Państwo naszą pracę i chcą, byśmy byli blisko ludzkich spraw, prosimy o wsparcie. Wystarczy odwiedzić stronę radiowarszawa.com.pl i wejść w zakładkę Wspieraj. Każda pomoc daje nam siłę do działania. Dziękujemy, że tworzycie radio razem z nami.
0: Po reklamie.
2: Jest 8:30, wiadomości lokalne Radia Warszawa w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
3: Na stacjach metra od placu Wilsona do Słodowca będą wymieniane sprzęty odpowiadające za sterowanie ruchem. W czasie modernizacji zmienione zostaną również systemy sterowania oświetleniem. Prace potrwają do stycznia. Rozbudują autostradę A2 między Warszawą a Łodzią. Celem inwestycji ma być zwiększenie przepustowości trasy. Prace mają zostać przeprowadzone do 2028 roku. Trwa 8. edycja Edukreatora na Mazowszu. Konkurs organizowany przez Samorząd Mazowsza wyłoni nauczycieli szkoły podstawowe i średnie realizujące najciekawsze zajęcia pozalekcyjne w temacie kulturalnej. Zgłoszenia trwają do 25 kwietnia. 60 lat temu, 24 sierpnia 1966 roku, zmarł generał Tadeusz Bur-Komorowski, komendant główny AK, naczelny wódz Polskich Sił Zbrojnych i premier rządu RP na uchodźstwie. To on w 1944 roku wydał rozkaz rozpoczęcia powstania warszawskiego. Mimo że Legia Warszawa tylko zremisowała w Gliwicach 1-1, to wciąż jest liderem piłkarskiej ekstraklasy. Wojskowi w 5 dotychczasowych meczach zdobyli 11 punktów. Warto jednak pamiętać, że część drużyn przekładało swoje spotkania ze względu na udział w europejskich pucharach. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa punktualnie o godzinie 9.
4: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
6: Dzisiaj może popadać po południu, to jest bardzo prawdopodobne, a trochę mniej, ale możliwe, to także, że tym opadom będą towarzyszyły burze.
7: Na termometrach dzisiaj maksymalnie w stolicy i w okolicy 18 stopni, o tej porze 16 w Warszawie, 15 w Grodzisku Mazowieckim, w Wołominie, w Pruszkowie, w Piasecznie, w Radzyminie i w Górze Kalwarii. Jutro maksymalnie na termometrach 23 stopnie w stolicy i w okolicy.
5: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
0: Poranek z Radiem Warszawa.
4: Budzimy stolice i okolice.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Lola od Jezusa. Kobieta, która przez ponad pół wieku żyła jedząc tylko Eucharystię. Cóż to za historia?
2: Tak naprawdę Floripes Dornellas de Jesus, znana właśnie jako Lola, brazylijska służebnica Boża, której życie jest absolutnie wyjątkowe. Urodziła się 27 czerwca w 1912 roku w Mercês, w Brazylii. W wieku około 16 lat spadła z drzewa. Złamała wtedy dwa kręgi lędźwiowe, a ten wypadek spowodował trwałe kalectwo. No i było wiadomo, że będzie kalekał do końca życia. I Lola, zdając sobie z tego sprawę, stwierdziła, że resztę swojego życia poświęci Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Sercu Maryi. W kolejnych latach przestała odczuwać głód, pragnienie, potrzebę snu. Przez około 5-6 lat próbowano ją nakłonić do jedzenia, ale nie odczuwała głodu. W Wielki Piątek 1943 roku postanowiła całkowicie zrezygnować z jedzenia i od tej pory, według relacji świadków, przyjmowała codziennie jedynie komunię świętą. Oczywiście była pod stałą opieką lekarzy, ile zmarła w roku 1999, jest niezwykłym znakiem tego, że Eucharystia daje życie. Jak sama o sobie mówiła, nie patrzcie na to, że ja nie jem, nie śpię, nie odczuwam głodu, to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest serce Pana Jezusa. I wiesz, mogła wychodzić na spacery, ale ona biskupowi swojemu mówiła, nie, moje miejsce jest przed Najświętszym Sakramentem, bo dostała taką szczególną łaskę, że Pan Jezus mógł u niej mieszkać, dlatego że nie odczuwała też potrzeby snu. Takie cuda. Słyszałaś o tym już?
1: No teraz już tak, ale historia jest naprawdę niesamowita.
2: Niech będzie to dla Was.
0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
2: Niech dla Was będzie to także zaproszenie, żeby może dzisiaj wybrać się na Eucharystię. Jezu czeka.

0: Mundial już dawno za nami, a Shakira dalej śpiewa. No i dobrze, fajna nuta.
1: No, bo ta miłość do piłki to długo trwa i jak jest mundial i jak nie ma mundialu. Dobra informacja, bo dziewiątka już, tramwaj numer 9 kursuje już na całej trasie, bo były problemy do placu Starynkiewicza. Trasa została skrócona, ale teraz już jest okej.
0: Okay. Na Wisłostradzie ciaśniej także w Alei Prymasa Tysiąclecia, na Wawelskiej, w Wałmie Zeszyńskiej do zjazdu na Most Łazienkowski.

0: Przegląd dobrych wiadomości.
1: A dobre wiadomości to dożynki diecezjalne gminno-powiatowe w Kałuszynie i to już najbliższy weekend.
2: 30 sierpnia, plac Kilińskiego, 14 msza święta pod przewodnictwem księdza biskupa Romualda Kamińskiego, o 15.30 korowód dożynkowy, o 17.00 występy artystyczne i koncerty. Na scenie wystąpią m.in. zespół Podhalanie, o godzinie 18.00 kapela siedlecka, o 18.30 kolejnych gwiazd. Nie zdradzamy, ale oczywiście w programie także konkurs na wieniec dożynkowy. Zgłoszenia są przyjmowane tylko do jutra, do 25 sierpnia. Zapraszamy bardzo serdecznie diecezjalne gminno-powiatowe dożynki w Kałuszynie 30 sierpnia.

0: Nutka ostatnia.
1: No to miałeś ostatnią. Po ostatniej poznałaś, co to było?
0: No wiesz, nawet wcześniej trochę, no akurat ta piosenka to jest, no wysoko, wysoko na mojej liście. Walking in Memphis i Mark Kohn w Radiu Warszawa na 106,2 FM przed 9:02.
1: Po Memphis w wiadomościach pewnie nie będzie, ale o Warszawie i okolicach na pewno.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Ślubuję Ci miłość.
4: Radiowy kurs małżeński.
3: Świadkowie, praktycy i eksperci.
4: W każdą środę o 22:00.
3: Zapraszają Anna Murawska
4: i Paweł Zuchniewicz.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
6: Miłość na całe życie nie istnieje. Każdy kryzys oznacza koniec małżeństwa. Dobre małżeństwa się nie kłócą. Po latach zostaje już tylko przyzwyczajenie. Nie, to tylko mity. Każda para przechodzi przez różne etapy, może się rozwijać, umacniać i na nowo odkrywać swoją bliskość. Wejdź na małżeństwo.pl, poznaj propozycje wspólnoty Małżeńskie Drogi i wybierz to, czego właśnie dziś potrzebujecie, bo każda para jest w drodze.
7: Odkryj piękno Mazowsza w sercu Warszawy. 4. Festiwal Kultury Mazowsza w Multimedialnym Parku Fontan już w sobotę 29 sierpnia od godziny 12. Czekają na Ciebie występy artystyczne, warsztaty i spotkania z mazowiecką kulturą. A wieczorem koncerty gwiazd Justyna Jary i Elegancka Kapela, Warszawska Orkiestra Sentymentalna oraz Patrycja Markowska. Wstęp wolny. Na wydarzenie zaprasza Samorząd Województwa Mazowieckiego.
2: Po reklamie.
1: Minęła 9:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
8: Zarzuty i zeznania szefa Zonda Krypto. Ukraińcy obchodzą Dzień Niepodległości. Edukreator na Mazowszu. Chodzi o najciekawsze zajęcia pozalekcyjne związane z kulturą. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Szef Zonda Krypto Przemysław Kral usłyszał zarzuty udziału w oszustwie ogromnych rozmiarów, donosi Onet. Klienci upadłej giełdy kryptowalut stracili co najmniej 350 milionów złotych, ale straty mogą sięgać nawet blisko 2,5 miliarda. Wcześniej Przemysław Kral zeznawał w prokuraturze w charakterze małego świadka koronnego. O szczegółach Michał Makowski.
9: Śledczy mają wyjaśnić, czy pieniądze na sponsoring wydarzeń i organizacji politycznych przez Zonda Krypto pochodziły z przestępstwa. Jeśli tak było, prokuratura może wystąpić o ich zwrot, nawet gdy określone sumy zostały już wydane. Zonda Krypto sponsorowała polski SIPAK, czyli Kongres Konserwatystów w Rzeszowie. Kancelaria Krala przekazała 450 tysięcy złotych darowizny na konto Instytutu Polski Suwerennej, czyli Fundacji Zbigniewa Ziobry. Ponadto Wirtualna Polska ujawniła, że prezes PKO-lu Radosław Piesiewicz otrzymał od Przemysława Krala luksusowy zegarek warty 40 tysięcy euro. Prokuratura chce również ustalić, czy politycy mogli prowadzić proceder prania pieniędzy pochodzących z nielegalnych źródeł za pomocą giełdy kryptowalut.
8: Status małego świadka koronnego oznacza nadzwyczajne złagodzenie kary w zamian za zeznania i współpracę z organami ścigania.
10: To są wiadomości Radia Warszawa.
8: Ukraińcy świętować dziś będą swoją niepodległość. 35 raz od rozpadu Związku Radzieckiego oraz 5 raz od czasu pełnoskalowej rosyjskiej agresji. Mieszkańcy Kijowa i innych ukraińskich miast i wsi w tym dniu życzą sobie jak najszybszego zakończenia wojny. Nad Dnieprem święto niepodległości obchodzone jest w rocznicę uchwalenia odpowiedniej deklaracji przez Radę Najwyższą Ukraińskiej Republiki Radzieckiej. Słowo niepodległość jest dla Ukraińców szczególnie znaczące od czasu, kiedy muszą jej bronić na froncie. To nie jest łatwa codzienność, choć miejscami się stabilizuje, mówił na naszej antenie nasz redakcyjny kolega Paweł Kęska, który niósł pomoc w tych rejonach.
11: Chyba się życie znormalizowało, ale to jest złożona sytuacja. Jeśli chodzi o ludzi, to oczywiście bardzo wielu z nich wyjechało. Ja byłem też w wioskach pod Charkowem, to jest może osobna sytuacja, w małych miasteczkach. Czasem wyjechało 70%, czasem 50%. Jak się jedzie przez Charków wieczorem, to widać, nie wiem co, 15% zapalonych świateł w oknach dużych budynków. Więc sporo osób wyjechało. Szczególnie trudny jest los emerytów, których emerytura to jest 350 zł na polskie, a ogrzewanie w zimie kosztuje 200 zł, a leki kosztują 150, no to wybieraj.
8: Dziś w Kijowie obecni będą niektórzy przywódcy krajów wchodzących w skład tzw. koalicji chętnych. Rozmowy dotyczyć będą dostaw broni dla walczącej Ukrainy, w tym systemów przeciwlotniczych.
10: Dzieje się blisko.
8: Edukreator na Mazowszu to program, który ma na celu wyłonić nauczycieli oraz szkoły, które przeprowadzają najciekawsze zajęcia pozalekcyjne związane z kulturą. Konkurs odbędzie się po raz 10. Mogą w nim wziąć udział szkoły podstawowe, szkoły średnie oraz nauczyciele. Laureatom zostaną przyznane wyróżnienia w 8 kategoriach. Nauczyciele otrzymają nagrodę o wartości 7 000 złotych, z kolei szkoły ponad 10 tysięcy.
12: Naszych innowatorów mazowieckich wśród nauczycieli będziemy nagradzać, a dzisiaj ich poszukujemy i zachęcamy też do zgłoszeń. Ten konkurs ma podkreślić też taką innowację wśród nauczycieli, odwagę, dlatego że to są niesztampowe prowadzone lekcje.
8: Mówi Anna Brzezińska z Zarządu Województwa Mazowieckiego. Szkoły i nauczyciele mogą wysyłać zgłoszenia do 25 września.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
1: Dzisiaj nie będzie to najcieplejszy dzień tego lata, może popadać po południu, niewykluczone jest także, że usłyszymy grzmoty.
0: Na termometrach dzisiaj maksymalnie 18 stopni, o tej porze 16 w Warszawie, w Legionowie, w Wołominie, 14 w Mińsku Mazowieckim, 15 w Pruszkowie, w Nowym Dworze Mazowieckim i w Otwocku. Jutro maksymalnie 23 stopnie i podobnie w środę.
5: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
10: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Zwierzątka nosorożce indyjskie. Shikari i Ihansi. Dobrze przeczytałem? Chyba tak.
0: Będzie można je odwiedzić w warszawskim zoo w najbliższy czwartek 27 sierpnia o godzinie 14. Wtedy będzie można zobaczyć na żywo trening medyczny, podczas którego opiekunowie dbają o zdrowie tych zwierząt i w ramach treningu między innymi kontrola jamy ustnej, ocena stanu skóry, także przegląd kopyt. Jeżeli są tacy nasi słuchacze, którzy są zainteresowani, żeby pooglądać, to w najbliższy czwartek będzie można to zrobić, ale na pewno są ci, którzy chcą zostać z nami i słuchać dalej Radia Warszawa, bo są na przykład zainteresowani tym, co dalej w ABC Społecznej Krucjatę Miłości.
1: A o tym będzie można się przekonać już za 9 minut. A teraz Rozalin, Weronika Ostrowska,
0: Jarek Wydra.
1: Dzień dobry.
0: Snap.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Tak ogólnie ten pierwszy dzień września to chyba niewiele osób na niego czeka, szczególnie ci, którzy chodzą do szkoły, ale może ktoś bardzo lubi szkołę i nie może się doczekać.
2: Wiesz co, są takie dzieci, które tak...
1: Gdzie?
2: Są, uwierz na słowo. Uwierz na słowo. I są takie dzieci, co nie mogą się doczekać, jak swoim przyjaciółkom i przyjaciołom, których nie widzieli całe wakacje, będą mogli opowiedzieć o wakacjach. Naprawdę, uwierz mi, są takie dzieci. Ale są na pewno też tacy rodzice, którzy chcieliby się wybrać do folwarku Księżnej Anny, do pięknego miejsca w Anusinie koło Siemiatycz, niedaleko także Milejczyc, z tego sanktuarium nowo ustanowionego Najświętszego Serca Pana Jezusa, dobrego pasterza. A dlaczego warto wybrać się do Anusina, do folwarku Księżnej Anny, dlatego że można tam spróbować regionalnej podlaskiej kuchni, ale z takim plusem dodatkowo, z gwiazdką, prawie gwiazdką Michelin. Oczywiście nieoficjalnie przez nas nadaną, ale...
1: Ja przyznaję.
2: Ale te potrawy, słuchajcie, no...
1: Nawet dwie.
2: Na rolce, zobaczcie, na profilu facebookowym Radio Warszawa, tutaj możecie zobaczyć i usłyszeć od kucharza, jak on to gotuje i ślinka cieknie, tylko może jak ktoś śniadania nie jadł, to nie warto.
1: To ja, to już nic nie mów. To ja powiem, jak można sprawić i dać sobie szansę na to, żeby móc popróbować tych dań właśnie dzięki folwarkowi Księżnej Anny. Wysyłamy SMS-y 7248 7248. To jest czterocyfrowy numer SMS. Tam wpisujemy RW, jak Radio Warszawa, kropka, imię i nazwisko i hasło Podlasie. I to wszystko właśnie wysyłamy pod 7248. Ten SMS kosztuje 2,46 i dzięki temu mogą Państwo sobie dać szansę na to, żeby wyjechać właśnie do folwarku Księżnej Anny.
2: A rozwiązanie zabawy w najbliższy piątek, także słuchajcie uważnie Radia Warszawa. No i im więcej SMS-ów, tym większa szansa na to, żeby ten wyjazd zdobyć. A kartacze z kaczką na kapuście ze skwareczkami i regionalny napój buza to byś wypił, zjadł?
1: A buzy nie znam.
2: Ja też nie znam buzy. A deser beza Księżnej Anny dobrze brzmi? O, to wszystko w folwarku, słuchajcie.
1: Nie jadłem śniadania, przypominam. Nie znęcaj się nade mną.
0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.

0: Na Wawelskiej, ciasno w tym momencie, w kierunku pomnika lotnika, ciasno także w Alei Armii Ludowej, aż do Alei Niepodległości, tutaj postoicie. Postoicie także, chciałam powiedzieć, w Alejach Jerozolimskich, ale nie, to dzisiaj nie jest właściwy adres. No słuchajcie, co się stało, że Jerozolimskie są przejezdne w obu kierunkach? To jest w ogóle moje największe zaskoczenie dzisiaj. Ciasno natomiast na Ratuszowej do zjazdu na Wybrzeże Helskie i Wybrzeże Helskie także zakorkowane do Ratuszowej, ciasno na Wisłostradzie do zjazdu w Aleje Solidarności.
1: No ale za to S8-ka w Siestrzeniu się trochę korkuje w kierunku Nadarzyna i dalej Warszawy. No i jeszcze do Legionowa z Zegrza Południowego, ale do Warszawy oczywiście. Tutaj stoimy w korku od mostu na Narwi, która wpada tutaj do Zalewu Zegrzyńskiego. Tu stoimy, no bo remont jest i nie jest to zbyt miłe miejsce dla kierowców.
2: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
3: Czas to miłość. Rozmowy o ABC społecznej krucjaty miłości prymasa Stefana Wyszyńskiego. Zapraszają ksiądz Michał Dziedzic i Weronika Ostrowska. Punkt 9. Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie.
4: Ja to tak sobie myślę, żebym chciała zmienić świat na taki, który będzie piękny, dobry i pełen dobrych, życzliwych dla siebie ludzi.
5: Tak, chociaż muszę powiedzieć, że ostatnio spotkałem jednego człowieka, który mówi, proszę księdza, ja to nie jestem za bardzo specjalnie przekonany do ludzi. Po prostu są źli, są słabi, nie są życzliwi. I właśnie w ten sposób możemy zmieniać ten świat. Nie przez jakieś wielkie rzeczy, chociaż takie też dobrze robić, ale przez małe, drobne gesty każdego dnia. Życzliwości, łagodności, akceptacji, uśmiechu, wsparcia drugiego człowieka, nie kopania go. Dobrym słowem, uśmiechem, jakąś życzliwością.
4: Tak trochę przekornie o tym, że ja bym chciała zmienić świat, bo jak słyszę tę frazę, zmienianie świata, to od razu mam w głowie też kolejną myśl, która mi mówi, aha, świat, czyli to nie chodzi wcale o to, żeby od siebie zacząć, a prymas Wyszyński chyba w ABC społecznej krucjaty miłości mówi zupełnie co innego. Zacznij od siebie.
5: Inwestuj w swoje serce, napełnij się też miłością Pana Boga, aby z tą miłością później iść dalej. Inspiruje nas bardzo kardynał Wyszyński, inspirują nas też święci. Ostatnio gdzieś znalazłem tekst świętej matki Teresy z Kalkuty, która powiedziała, jeśli chcesz zmienić świat, idź do domu i kochaj swoją rodzinę. Można powiedzieć, że właśnie tam jest największe, najpiękniejsze świadectwo tego, czy rzeczywiście potrafimy kochać, czy chcemy się uczyć miłości, czy chcemy okazywać tą miłość po prostu innym.
4: Włącz się w społeczną pomoc bliźnim, otwórz się ku ubogim i chorym, użyczaj ze swego, staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie. Jak o tym myślę, jak słyszę te słowa, to ja myślę właśnie o tym, żeby trochę wyjść poza rodzinę, że jakby nie tylko w rodzinie widzieć tych moich bliźnich, ale też poza.
5: Tak mi się wydaje, że tutaj akcent jest też na to położony. Natomiast, żeby powrócić do tego wątku, też myślmy o tym, że w domu może być ktoś ubogi, w domu może być ktoś potrzebujący, to w domu może być ktoś, kto czuje jakiś brak i że też możemy być pomocą dla nich, ale tu idziemy w tym punkcie właśnie, wyjdź też z tego domu, prawda? Spotykasz wielu ludzi na swojej drodze, którzy też potrzebują, którzy gdzieś mają jakieś takie sytuacje w swoim życiu, które sprawiły, że czegoś im brak i akurat ty to masz, co możesz im dać.
4: I te słowa, włącz się w społeczną pomoc bliźnim, brzmią dla mnie echem słów papieża Franciszka znów, zejdź z kanapy, czyli zacznij działać, zaangażuj się, nie marnotraw swojego życia na tej kanapie, przed telewizorem, albo przed komórką,
5: no
4: tylko
5: właśnie,
4: zrób bardziej, coś.
5: No właśnie, no też o tym od razu sobie pomyślałem, że mamy taką tendencję, zwłaszcza jest to problem wśród młodzieży, ale w sumie nie tylko, że łatwo jest się zamknąć w pokoju, myśleć tylko o czubku swojego nosa, zamknąć się w swoich sprawach. A proszę zobaczyć, ile razy może żeśmy się przekonali, kiedy spotkaliśmy drugiego człowieka w jego biedzie, ile mogliśmy docenić rzeczy, które myśmy otrzymali. Kiedy zobaczyliśmy, ile ludzie też może pomagają, jak oni nas potrafili zainspirować, że komuś pomogli zrobić zakupy, gdzieś coś zawieźć. No niesamowite są takie serdeczne serca ludzkie, które można spotkać, ale którymi my możemy się stać, prawda? Czyli wychodzę zobaczyć, jeżeli idę, wychodzę z tego domu, no to spróbujmy zobaczyć poza domem od najbliższych osób. Moi sąsiedzi, moi koledzy, koleżanki z klasy, na studiach.
4: Ale wcale nie jest łatwo oderwać oczu od smartfona, bo teraz, jak powiedziałeś o tym, żeby zobaczyć kogoś, to popatrzmy na nasze ulice. Przecież my nawet często, idąc do komunikacji miejskiej i w komunikacji miejskiej i wysiadając z komunikacji miejskiej, cały czas mamy przed oczami tylko własny smartfon.
5: Ale mnie to trochę też nie dziwi, bo pamiętam, jak nie było smartfonów, to wielu ludzi też czytało książki. Więc ja bym powiedział, że tak, to zależy jeszcze, co tam się czyta, co się szuka i rzeczywiście do czego wykorzystujemy te elementy. Pewnie niedobrze by było, żeby rzeczywiście przemaszerować życie, nie spoglądając w prawo i w lewo, nie zadziwiając się tym światem, nie podziwiając krajobrazów i wejść tylko w te multimedia.
4: Może ktoś na takim smartfonie planuje na przykład zbiórkę charytatywną w tym momencie.
5: Może tak być. No ja przyznam szczerze, że ja też bardzo często jak idę, to sobie coś czytam, coś doczytuję. Czasami nawet brewiarz odmawiam na spacerze. No tak. I to może wyglądać i niestety czasami i ksiądz i też jednak dał się złapać. Może tak być, ale czasami też sprawdzam rzeczy zupełnie mogłoby się wydawać niepotrzebne.
4: Ale może chodzi też o to, żeby nie było tak, że ten smartfon staje się centrum naszego świata w tym momencie, tylko że smartfon widzimy, ale poza tym widzimy też tych ludzi, którzy może od nas w tym danym momencie potrzebują tej pomocnej dłoni. No bo są, bo czekają i chodzi o to, żebyśmy my ich widzieli.
5: No ale możemy też uczyć się w ten sposób empatii, kiedy patrzymy na drugiego człowieka i to zobaczyć, o czym ty powiedziałaś, że nawet sobie takie można zrobić ćwiczenie. Co ten człowiek dzisiaj przeżywa? Co ma wypisane na twarzy? Radość czy smutek? Czy przeżywa coś, czy nie? Czy dba o siebie, czy nie? Czy jakby tak nawet w takiej empatii się uczyć. Ciekawe, co on tam w głowie niesie? Niesie reklamówki z torbami, pochylona osoba, o jakie ciężkie zakupy niesie dla swojego domu. Po prostu obserwować.
3: Czas to miłość.

0: Reklama.
1: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policjalną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
0: Po reklamie.
2: Jest 9:30.
3: Wiadomości z życia Kościoła. Michał Koźlik, zapraszam. Trwa praska pielgrzymka pomocników Maryi Matki Kościoła na Jasną Górę. Wczoraj grupy wyruszyły z Januszewic w województwie łódzkim w powiecie opoczyńskim, a na nocleg dotarły do Łysin w województwie śląskim. W tym roku pielgrzymom towarzyszy przesłanie z piątego ślubu jasnogórskiego, mówi dyrektor pielgrzymki ksiądz Rafał Goliński.
4: Przesłanie, które przyświeca nam jako drogowskaz, korzystamy w naszym programie z piątego ślubu jasnogórskiego. Chcemy jakby sięgać z głębi tego nauczania prymasa, zwłaszcza, że mamy 70. rocznicę jasnogórskich ślubów. Podejmujemy tematykę społeczną, a naszym hasłem jest żyjmy w miłości, sprawiedliwości społecznej, a więc takie, myślę, takie przesłanie dotyczące tego, żeby dbać o siebie nawzajem.
3: Na Jasną Górę pielgrzymi dotrą jutro 25 sierpnia w przeddzień uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej. Biskup Romuald Kamiński przewodniczył niedzielnej mszy świętej i wygłosił homilię w katedrze warszawsko-praskiej. W nawiązaniu do słów świętego Piotra z Ewangelii podkreślił, że jeśli uważamy Jezusa za Mesjasza, to powinniśmy świadczyć o tym całym swoim życiem.
5: My w swoim życiu staramy się być wierni tej definicji, ale nie werbalnie, że powiedzieliśmy, ale nadać tej odpowiedzi sens praktyczny poprzez każdy fragmencik naszego życia, aby był zgodny z zamysłem woli Bożej.
3: Biskup Romuald Kamiński dodał także, że słuchanie i wypełnianie Słowa Bożego nadaje życiu sens.
6: To są wiadomości z życia Kościoła.
3: Historia Alicji Lęczewskiej, nauczycielki ze Szczecina, która zaczęła słyszeć głos Jezusa, to główny temat filmu Mistyczka, który we wrześniu wejdzie na ekrany polskich kin. W kinie Wisła na Żoliborzu pokazano go przed premierą. Film opowiada o kilkudziesięciu latach z życia głównej bohaterki, od jej nawrócenia w latach 80. aż do końca życia w 2011 roku. Jej rolę odgrywa Dorota Chotecka Pazura. Ekipa filmowa zadbała o dokładne odwzorowanie życia Alicji Lęczewskiej oraz jej otoczenia, mówi reżyser Jan Sobierajski.
7: Mieliśmy wielu konsultantów, od konsultanta biograficznego Iwony Kępisty, która dbała o to, żeby jak najlepiej przedstawić postać Alicji Lęczewskiej. Mieliśmy konsultanta w postaci Doroty Lęczewskiej, bratowej Alicji, która była z nami każdego dnia na planie i dbała o to, żeby każdy detal wyglądał tak jak w rzeczywistości.
3: Film Mistyczka można traktować jako dzieło religijne, ale może on znaleźć także odbiorców wśród niewierzących.
7: To jest dramat biograficzny, pokazujący życie polskiej przeciętnej kobiety, która w tej swojej przeciętności, szczerości życia odnalazła sens życia, odnalazła szczęście, czyli to, czego szuka każdy człowiek. Dlatego ten film jest dla każdego człowieka.
3: W kinach w całej Polsce film będzie dostępny od 11 września. Patronem medialnym jest Radio Warszawa.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
2: Trochę słońca, trochę chmur, taki dzisiaj przeplataniec pogodowy, ale po południu będzie już więcej chmur, z których będzie padał deszcz, a i burza jakaś może wyskoczyć lokalnie.
8: No i bardzo gorąco to dzisiaj nie będzie, maksymalnie 18 stopni w stolicy i w okolicy, o tej porze 17 już w Warszawie, 15 w Nowym Dworze Mazowieckim, 16 w Pruszkowie, w Piasecznie, w Grodzisku Mazowieckim i w Legionowie. Jutro cieplej, maksymalnie 23 stopnie i podobnie w środę.
1: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
0: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: 1 września, ważna data, bo dzieci wracają do szkół, ale dla mieszkańców gminy Michałowice jest to podwójnie ważna data, bo właśnie od 1 września będą mogli korzystać z biletu warszawskiej kolei dojazdowej i zapisywać go na warszawskiej karcie miejskiej.
2: Ale co ważne, będzie on obowiązywał w pociągach WKD na wybranym odcinku, a także w warszawskim transporcie publicznym w pierwszej strefie. Mieszkańcom, jak zapewniają władze, mieszkańcom gminy ułatwi to przesiadki, korzystanie z komunikacji miejskiej na obszarze aglomeracji warszawskiej. To już 1 września. No i oczywiście to jest, mamy nadzieję, duże ułatwienie dla mieszkańców Michałowic. Jeżeli tacy nas słuchają, to możecie dać znać, czy czekacie z niecierpliwością, z wypiekami na twarzy na 1 września i na te zmiany.
1: Bo teraz tak prosto nie jest, bo mieszkańcy gminy Michałowice, którzy posiadają kartę mieszkańca gminy Michałowice i w ramach oferty bilet Michałowiczanina mogą kupować bilety okresowe według taryfy normalnej warszawskiej kolei dojazdowej w niższych cenach. Już brzmi trudno, nie?
2: Tak, tak. No, ja już się zgubiłam, wiesz, właśnie tak
1: myślę. To nawet nie będę kontynuował.
2: No bo to, no widzicie, to jest skomplikowane, więc ma być prościej, no więc liczymy na to, że będzie wam prościej w życiu. No i dziękujemy za takie dobre decyzje.
0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.

0: Rzymskich jeździ się dobrze i wyjeżdża się dobrze i się dojeżdża dobrze. Jarek, może tyle starczy, co? Idziemy dalej.
1: Jeśli chodzi o Warszawę.
0: Poza Warszawą
1: no
0: coś masz?
1: Poza Warszawą S8 korkuje się między Siestrzeniem a Urzutem w kierunku Nadarzyna, no i dalej Warszawy. Więc tak daleko musieliśmy wyjechać, żeby poinformować o utrudnieniach.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa.
1: A do kina byś poszedł?
2: Pewnie, że tak.
1: A wiesz, że nasz reporter był w kinie? Wczoraj.
2: I patrz, nic nie powiedział.
1: I jeszcze rozmowę nagrał.
2: To posłuchajmy.
3: Jesteśmy w kinie Wisła tuż po przedpremierowym pokazie filmu Mistyczka o Alicji Lęczewskiej. Ze mną reżyser tego filmu, Jan Sobierajski. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam Państwa.
3: Jak długo trwały prace i co było najtrudniejsze w nagrywaniu tego filmu?
4: Taki film realizuje się około 3 lat. Największym wyzwaniem było dla nas stworzenie scenariusza, który wymagał dobranej selekcji wszystkich fragmentów z dzienników duchowych Alicji Lęczewskiej. Tych stron w dzienniku Alicji Lęczewskiej jest ponad 900. My mieliśmy tylko 90. Tyle może liczyć scenariusz filmowy, żeby opowiedzieć tą historię. W tym wszystkim jeszcze musieliśmy przedstawić postać Alicji, która nie do końca jest znana wszystkim widzom. Dlatego ta selekcja była największym wyzwaniem, jeśli chodzi o produkcję tego filmu.
3: Mieliście też konsultantów.
4: Mieliśmy wielu konsultantów, od konsultanta biograficznego Iwony Kępisty, która dbała o to, żeby jak najlepiej przedstawić postać Alicji Lęczewskiej. Mieliśmy konsultanta w postaci Doroty Lęczewskiej, bratowej Alicji, która była z nami każdego dnia na planie i dbała o to, żeby każdy detal wyglądał tak jak w rzeczywistości, ale mieliśmy również konsultantów filmowych, takich, którzy dbali o to, żeby ten obraz finalnie wyglądał tak, jak powinien wyglądać.
3: Dorota Chotecka-Pazura w roli głównej, trudno było ją namówić?
4: Dorota Chotecka jest niesamowicie dobrą aktorką. To było dla nas też wielkie wyzwanie, żeby ją zaprosić do tego projektu, ale w końcu udało się. Dzisiaj możemy oglądać jej wielki kunszt aktorski na ekranach kin w całej Polsce. No to było wielkie wyzwanie, ale

0: dzisiaj widzimy, że ten trud się bardzo opłacił i przekłada się to na emocje widzów, którzy wychodzą bardzo wzruszeni po seansie.
1: Dla kogo jest film Mistyczka? Czy tylko dla wierzących, zainteresowanych historią Alicji Lęczewskiej, czy nie tylko?
0: Film Mistyczka nie jest filmem religijnym. To jest dramat biograficzny, pokazujący życie polskiej przeciętnej kobiety, która w tej swojej przeciętności, szczerości życia odnalazła sens życia, odnalazła szczęście, czyli to, czego szuka każdy człowiek. Dlatego ten film jest dla każdego człowieka i myślę, że każdy człowiek, który obejrzy ten film, będzie głęboko poruszony i zainspirowany tą niezwykłą historią.
1: A obejrzeć, poruszyć się i zainspirować będzie można w kinach w całej Polsce już od 11 września. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dzięki, do zobaczenia.
2: Letni poranek z Radiem Warszawa.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa.
1: I oni tak na Zofię.
2: No tak, no wszyscy się cieszą, że Zofia Kozorawska już dotarła do studia.
3: Jak ja się cieszę. Dzień dobry.
2: W zieleni dzisiaj, okay. Choć już widzę, że liście tak trochę mniej zielone, ale ty nadrabiasz.
1: Ale Jarek, widzisz, słuchała radia rano pewnie, dlatego ciasto przyniosła.
2: A, no.
1: Bo Jarek marudził, że ja w nocy ciasta nie piekłam.
3: A ja piekłam.
2: No to wiemy już, kto w nocy nie spał, ale piekł i uczynił to coś pachnącego, co jest za moimi plecami.
3: Tak jest, tam.
2: A no. Co tam jest?
3: A to są dwa ciasta akurat.
2: A jakie?
3: Bo to były dwa wieczory.
2: A dwa wieczory?
3: Tak. Szarlotka i takie ciasto, eksperyment bym powiedziała. Ciasto budyniowe, ale w trakcie pieczenia okazało się, że nie mam połowy produktów i musiałam improwizować. No i wyimprowizowałam to, co tam
2: no, ale jest.
3: Jest.
2: Jest.
1: Ale podobno wczoraj było lepsze.
2: Będę tak mógł zdegustować.
3: Zdegustować.
2: To jutro powiem.
3: Jutro.
2: Czy ci wyszło?
1: A dlaczego jutro?
2: No bo dzisiaj już będziemy musieli powiedzieć do usłyszenia.
1: A to będziesz utrzymał w niepewności. Jaki? Zobacz, niewyspana po całym weekendzie, ciasta ci piekła, a ty dalej taki niemiły.
2: A ty nie będziesz jeść?
1: Będę.
3: Ona mi powie od razu.
2: Weronika Ostrowska.
1: Jarek Wydra.
2: A ja i zapraszam. Zofia Kozorawska zaprasza.
0: Letni poranek z Radiem Warszawa.
4: Ogłoszenie nadawcy.
5: Świat wewnętrzny kościoła to skarbiec, który mieni się najpiękniejszymi kamieniami. Postaramy się go dla Was, drodzy słuchacze, otworzyć wraz z moimi gośćmi, którzy będą gośćmi w Szkole RUT, czyli Radiowym Uniwersytecie Teologicznym. Dziś po 22:00 serdecznie zapraszam. Grzegorz Kozłowski.
4: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Zapraszamy do folwarku Księżnej Anny. Wyjątkowego miejsca w sercu pięknego Podlasia nad Bugiem. Oferujemy komfortowe noclegi, restauracje z wykwintnymi podlaskimi specjałami premium oraz profesjonalną organizację wesel i imprez okolicznościowych. Odpocznij, zasmakuj regionalnej kuchni i przeżyj wyjątkowe chwile w niepowtarzalnej atmosferze. Folwark Księżnej Anny. Tradycja, smak i gościnność. Więcej na naszych mediach społecznościowych.
7: Odkryj piękno Mazowsza w sercu Warszawy. 4. Festiwal Kultury Mazowsza w Multimedialnym Parku Fontanen już w sobotę 29 sierpnia od godziny 12. Czekają na Ciebie występy artystyczne, warsztaty i spotkania z mazowiecką kulturą. A wieczorem koncerty gwiazd Justyna Jary i Elegancka Kapela, Warszawska Orkiestra Sentymentalna oraz Patrycja Markowska. Wstęp wolny. Na wydarzenie zaprasza Samorząd Województwa Mazowieckiego.
4: O reklamie.
3: Jest 10:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
8: Sprawca tragicznego wypadku w Krakowie w prokuraturze usłyszy dziś zarzuty. Na Łotwie ponad 80 tysięcy odbiorców nadal bez prądu po największej od 60 lat burzy. Powiemy też o maturach poprawkowych. Odbywają się też w Warszawie. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym zamierza postawić prokuratura 26-latkowi, który w sobotę w Krakowie potrącił małżeństwo z dzieckiem. Kobieta i mężczyzna zmarli. 8-miesięczny chłopiec trafił do szpitala.
9: Przesłuchanie sprawcy wypadku rozpoczęło się w prokuraturze rejonowej Kraków-Podgórze. Zgodnie z prawem może on odmówić składania wyjaśnień. Biegli orzekli, że przyczyną tragedii była nadmierna prędkość. W miejscu, w którym doszło do zdarzenia, obowiązuje ograniczenie do 30 km na godzinę. Mężczyzna jechał za szybko, stracił panowanie nad samochodem i wjechał na chodnik. Uderzył w małżeństwo, które spacerowało z dzieckiem w wózku. Życia obojga nie udało się uratować, a chłopiec trafił do szpitala w ciężkim stanie. Za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym grozi do 8 lat więzienia.
8: Informowała Anna Orzeł.
0: To są wiadomości Radia Warszawa.
8: Na Łotwie ponad 80 tysięcy odbiorców nadal nie ma prądu po nawałnicy, która w weekend przetoczyła się przez kraj. W wyniku burzy jedna osoba zginęła, a 14 zostało rannych. Łotewskie służby otrzymały przez weekend ponad 3 tysiące zgłoszeń. W wielu miejscach ruch na drogach regionalnych i lokalnych nadal jest utrudniony. Po przejściu nawałnicy prądu nie miało prawie 280 tysięcy gospodarstw. Obecnie naprawiane są linie elektroenergetyczne na słabiej zaludnionych terenach, dlatego tempo przywracania dostaw energii może być wolniejsze. Zdaniem łotewskich polskich meteorologów, nawałnica, która przeszła przez Łotwę, była najsilniejszą letnią burzą od co najmniej 60 lat.
10: To się dzieje lokalnie.
8: Długopisy w dłoń. Prawie 50 tysięcy maturzystów pisze dziś poprawkowe egzaminy maturalne. Do poprawki w sierpniu mają prawo abiturienci, którzy nie zdali w maju tylko jednego obowiązkowego egzaminu pisemnego z języka polskiego, matematyki, języka obcego lub egzaminu ustnego.
11: Mam nadzieję, że zdam. Bardzo bym chciała, żeby to był mój drugi i ostatni raz, jak piszę matematykę. Nie brakło dużo, bo tylko 5%, ale nadal.
12: Przygotowywałam się znacznie bardziej. No, czuję się trochę pewniej, ale boję się, że zadania będą na tyle podchwytliwe, że niby będzie się wydawać, że zadanie jest proste, a nie wpadnie się na ten sposób, żeby tak rozwiązać.
13: Dobrze, na pewno zdane będą.
14: Matematyka czy jakiś inny przedmiot?
13: Nie, no, matematyka. Mi to 4% na przykład zabrakło. Z tej racji przyjechałem specjalnie z Mazur.
15: Polski.
16: Odwołałem się i zabrakło. Nie dodali mi nawet punkta, wie pani. Słabo.
14: No ale teraz?
16: Proszę pani, teraz to ja po 100% idę. Naprawdę. Już się przygotowałem.
8: W maju matury nie zdało 87 tysięcy maturzystów. Prawo do poprawki miało 58 tysięcy absolwentów. Wyniki poprawkowych egzaminów będą znane 11 września.
10: To się dzieje w kościele.
8: Arcybiskup Paul Gallagher, sekretarz Stolicy Apostolskiej do spraw relacji z państwami i organizacjami międzynarodowymi, udał się do Rosji. Od dziś do 28 sierpnia w Moskwie spotka się z przedstawicielami władz Rosji, Patriarchatu Moskiewskiego oraz wspólnoty katolickiej. Jak informuje Vatican News, wizyta ma wymiar dyplomatyczny, kościelny i ekumeniczny. Stolica Apostolska podkreśla, że jest ona wyrazem gotowości do dalszego dialogu i działań na rzecz pokoju. Arcybiskup Gallagher odwiedził Moskwę ostatnio w listopadzie 2021 roku. Wtedy spotkał się m.in. z premierem Michałem Miszustinem i ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem. Obecnie Wydziałem Zewnętrznych Stosunków Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego kieruje metropolita Antoni Sewriuk. W trakcie wizyty arcybiskup Gallagher spotka się także z katolickimi biskupami, duchowieństwem i wiernymi oraz będzie przewodniczył mszy świętej.
17: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
3: 16 stopni teraz w Mińsku Mazowieckim i w Ożarowie Mazowieckim, w Pruszkowie i w Nowym Dworze. Też 16 w Warszawie cieplej, 17 podobnie jak w Warszawie. Dziś jest w Legionowie, w Piasecznie, w Grodzisku, w Otwocku i w Wołominie. To nie jest maksimum, chociaż niewiele do tego maksimum brakuje, bo dziś maksymalnie przewidujemy 18 stopni. Te chmury, które gdzieniegdzie już są, a tam gdzie nie ma, to pewnie będą. Może też coś pokropić i zagrzmieć i dość silnie wieje z zachodu.
17: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
3: Dzień dobry, witam wszystkich kochanych słuchaczy Radia Warszawa. Jak się macie po weekendzie? Co tam porabialiście? Czy to był dobry czas? Mam nadzieję, że tak, dla mnie bardzo dobry. Spotkań z wieloma kochanymi osobami. Także witam i zapraszam bardzo serdecznie na nasze dzisiejsze spotkanie na najbliższe 4 godziny, 5 po 10. Zofia Kozerawska. Cieszę się, że jesteście. Może trochę o ciastach pogadamy. A bo jestem ciekawa, czy wy to lubicie piec ciasta w nocy, czy tak bardziej w ciągu dnia? Bo rzeczywiście tutaj moi radiowi koledzy i koleżanki odkryli, że ja często piekę w nocy, w sumie wcześniej o tym nie myślałam, ale tak jest. No i pewnie to nie jest przypadek, jakoś lubię ten czas, ja sama, kuchnia i pieczenie. 6 po 10.

0: Czyli za nami 13 minut po 10.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: Studium Radia Warszawa. Goście, młodzi goście, którzy chyba jeszcze latę na wynos nie piją. Pijecie, dziewczyny?
2: Nie.
0: Chyba, że z takiej kawy bez kofeiny. Moimi gośćmi są Lena i Pola. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Które są siostrami, co mnie bardzo zaskoczyło. Oprócz nich tutaj jest jeszcze taka grupka młodzieży, która w tym roku idzie do 4., 3. albo 5. klasy, tak mniej więcej w tym wieku. Lato w mieście trwa, ciągle trwa i dlatego tutaj są dziewczyny. Jakieś piękne wspomnienie z wakacji.
4: Ja na przykład w Egipcie wyszłam do morza i przepiękna krystaliczna woda.
0: Widziałaś wszystko?
4: Tak.
0: Co najpiękniejszego tam było widać?
4: Rafa koralowa, jak jeszcze nurkowałam, przy okazji dużo rozgwiazd.
0: A, ale masz cudowne wspomnienie. A ty, Pola?
5: Jak płynęliśmy łódką, to później byliśmy na takiej ładnej plaży i później wracaliśmy, no to musieliśmy jeszcze snurkować i tam była rafa koralowa, kolorowe rybki, więc to było mega ładne.
0: Aha, i wszystko to zostało zapisane w głowach, co?
5: Tak.
0: My sobie tutaj poza anteną rozmawialiśmy, czy lepiej jest oglądać, czy lepiej jest słuchać? Jak to u was, dziewczyny, jest?
5: Zależy, ale ja chyba tak wolę bardziej oglądać, ale czasami wolę słuchać, jak już mam dosyć trochę.
4: Ja też lubię słuchać, bo można dużo sobie wyobrazić.
0: To jest piękne, prawda, że każdy z nas może tę samą historię zobaczyć w swojej wyobraźni inaczej niż ten drugi. Dziękuję wam za spotkanie. Kogo pozdrawiacie?
5: Rodziców. Rodzinę.
0: Oczywiście. I my się dołączamy.
5: I koleżanki.
0: I koleżanki, te, które zobaczycie już niedługo, prawda? Troszkę się cieszycie, że wracacie do szkoły?
5: Tak, bardzo.
0: No to super. To dla wszystkich koleżanek i rodziców. Whole and Olds już teraz na 106.2 kwadrans po 10.00.

0: Oj tak, jedźmy bezpiecznie, Miles Smith. Za nami 21 minut po 10. Teraz posłuchajmy świętego Jana Pawła II.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Kraków, 9 czerwca 1997 roku, przemówienie do duszpasterzy i wiernych w kościele świętej Jadwigi Królowej.
3: Wiem, że jest to wspólnota żywa, promieniująca duchem wiary, a także wielką troską człowieka, jego rozwój, nie tylko duchowy, również kulturalny i fizyczny. Życie to koncentruje się w wielu grupach, we wspólnotach modlitewnych, liturgicznych, charytatywnych, kulturalnych, sportowych. Każdy może w nich znaleźć miejsce dla rozszerzenia swoich zainteresowań, a także dla pogłębienia wiary. Życie wspólnot działających w parafii, zarówno tych związanych bezpośrednio z liturgią, katechezą czy modlitwą, jak też i tych, które promują kulturę czy sport, jest prawdziwie owocne, budujące człowieka, gdy w ostatecznym rozrachunku przybliża go do Chrystusa. Do tego Chrystusa, który codziennie składa siebie w ofierze Ojcu, całkowicie oddaje siebie ludziom, aby ich uświęcić.

0: to Shania Twain na antenie Radia Warszawa. Za 29 minut będzie godzina 11.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: No ja tutaj się odsłoniłam trochę rano z tym, że właśnie po nocach piekę ciasta i pytałam was, kochani, jak to jest u was? No i odbieram telefony. Halo?
2: To jest tak, że ja jestem nietypowa kobieta, bo z kuchnią nie bardzo, ale odnośnie właśnie konkretnie ciast, to jest coś takiego jak ciasta, jak to mówię, na szybko, czyli bez pieczenia. Na herbatnikach, na biszkoptach, są różne, jest troszkę, można kombinować z masami do wafli, takie to jest, dawno się mówiło, nie wiem, pyszynger, czy no, wafle przekładane tam masą krówkową, kakaową, coś takiego, nie? To na przykład jeszcze jest galaretką, można zrobić, także ja to coś na szybko po prostu, bo generalnie.
0: Ale to właśnie w nocy? Tak w nocy?
2: Nie, w nocy nie. W nocy to ja, jak jestem w pracy, to mi wystarczy. Ja w nocy to jest w domu do spania, ja to w dzień.
0: Aha, to rozsądnie.
2: Z tego względu, bardziej w dzień, dlatego mówię, że z tego względu, że pracuję też w nocy, więc ja tylko przyjdę do domu, to odespać i wtedy się włączam, ale...
0: No tak.
2: Znaczy, zdarza się robić wieczorem, ale nie jakoś tam późno w nocy. Tam najpóźniej, no nie wiem, 20, przed spaniem, przed nocą.
0: Rozumiem. A jak ma pani na imię?
2: Ania.
0: Pani Aniu, bardzo dziękuję. Jeszcze z pracy pani dzwoni.
2: Także udało mi się taka chwila właśnie, że z poniedziałku spokojnie, także myślę, nawet w internecie można znaleźć. Masa ta z galaretką jest bardzo prosta, bo śmietana, galaretka, boże, masła, to zależy ile kto co, czego chce. Bardziej słodkie, mniej słodkie, tam jeszcze cukier idzie, więcej śmietany, czy więcej, żeby było czuć masła. No jedna galaretka w każdym razie rozpuścić, przyłożyć wafla i jest gotowe.
0: Dobrego dnia pani życzę słodkiego.
2: Wzajemnie.
0: Po tym wszystkim dziękuję. Wzajemnie. Dziękuję. Bardzo nam pani narobiła smaka. Dziękuję. Jakby ktoś jeszcze chciał się podzielić swoimi doświadczeniami i czymś przepysznym, co warto zrobić pod koniec sierpnia, to bardzo proszę 512-700-444, 512-700-555. Za 27 minut będzie 11. To już Kim Wilde na 106.2 FM.

0: To jest to, wyśpiewał Wiktor Waligura, a my teraz mamy wam coś do przekazania.
1: Dzień dobry, pozdrawiamy
0: słuchaczy Radia Warszawa. Tak, dzień dobry, pozdrawiamy słuchaczy Radia Warszawa. Właśnie to zostało powiedziane przez wspaniałą grupę kochanych dzieciaków, które kończą swoje wakacje. Przepraszam, młodzież, widzę po oczach, źle powiedziałam, to już jest młodzież. Także pozdrawiamy was, kochani słuchacze. Za 19 minut będzie godzina 11, teraz ksiądz Piotr zaprasza.
2: RTCK Wydawnictwo prezentuje. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Prosto z serca. Część czwarta. Zostaw Bogu jego tajemnicę.
3: Tak jak wiecie, wielu ludzi się przejechało na tym, że chciało znać tajemnicę Pana Boga. Pani Pułtawska mówi, że Jan Paweł II powiedział kiedyś: zostawmy Bogu jego tajemnicę. A ja muszę zrozumieć, dlaczego moja mama była chora. A ja muszę zrozumieć, dlaczego mi się nie wiedzie. A ja muszę zrozumieć... Słuchaj, zakładaj plecak, idziemy w góry. Zostaw te pytania. Zostawmy Bogu jego tajemnicę. Pokorne to. Trzeba rzeczywiście się skruszyć. Ale to jest droga do szczęścia. I jeszcze jedna rzecz. Ktoś powiedział, co to jest małżeństwo? Jest to wspólnota dwojga ludzi, którzy nieustannie sobie przebaczają. Jak nie umiesz przebaczać, nie wchodź w małżeństwo. Nie sprawdzaj, czy twoja żona umie powiedzieć kocham cię, czy twój narzeczony umie powiedzieć kocham cię, bo już to ci mówiliście sobie 100 razy. Nie sprawdzaj się, czy będziesz dobry w łóżku, bo jak jesteś zdrowy, to będziesz dobry. Najwyżej coś trzeba będzie poprawić, lekką korektę wprowadzić. Ale sprawdź, czy twój chłopak umie mówić jedno słowo: przepraszam. Jeśli przez całe narzeczeństwo ani razu cię nie przeprosił, uważaj. Jeśli przez całe narzeczeństwo ona cię nie przeprosiła ani razu, uważaj. Małżeństwo to wspólnota ludzi, którzy ciągle sobie przepraszają. Ciągle muszą sobie wybaczać. Tak jak w tym klasztorze. Co robicie? Upadamy i wstajemy. Upadamy i wstajemy. Na sądzie ostatecznym prokuratorem naszym będzie demon, który będzie mówił tylko prawdę i całą prawdę i zbuduje dla nas przed majestatem Boga akt oskarżenia. Akt oskarżenia. I wtedy nam przyjdzie liczyć tylko na miłosierdzie Boże. Musimy już teraz się ćwiczyć, że to nie my kierujemy swoim życiem religijnym, nie my je konstruujemy. Ono jest marne. Nam się nie chce wierzyć, bo myślimy, że jakby Bóg skonstruował we mnie życie religijne, to bym rozmodlony, miłość uśmiechnięty. A ja mam marne życie religijne, więc Bóg na pewno się w tym nie miesza. Bóg by wszedł w duchowość Jana Pawła II, to on wszedł. Nie, twoje duchowość jest marna, ale gdyby Bóg odszedł, to by była tragedia kompletna, klapa. Ktoś powiedział, ludzie chodzą do kościoła, a potem przeklinają. Co to za kościół? Ja mówię, jakby nie było kościoła, to by wychodzili i mordowali. Nie tylko przeklina, teraz to tylko przeklinają. W porównaniu do morderstwa to zasadnicza różnica. Nastawić się realnie na to, że będzie nie cudownie, nie genialnie. Będzie jak Ty Boże chcesz, a my tylko Cię będziemy prosić, żebyśmy szli do nieba. Kto z nas może powiedzieć, że zawsze chciał dobra? Przeważnie staram się chcieć dobra, ale nieraz mi się chciało tak, nie chciał się iść spowiadać, meczek w telewizji, jak palce lizać, Barcelonka z Realem będzie pykać, a ja będę siedział tych babć, słuchał ich problemów. O Boże, żeby się coś stało, żeby prądu zabrakło w kościele. No tak. Albo człowiek oglądał, co nie powinien oglądać, albo plotkował o drugim księdzu, co nie wiem plotkować. I proszę Państwa, może jeszcze parę uwag na temat sytuacji nieprawdopodobnej.

Matka przychodzi i prosi o ratunek dla dziecka, a on się ani słowa. Wyobraź sobie, że idziesz do proboszcza, pierwsza w nocy dzwonisz, zaraz poproszę go, żeby księdze proboszczu, przepraszam, że o tej porze, ale matka dostała jakiegoś ataku, może by ksiądz przyszedł z olejami, a tak drzwi przed nosem, pst, i skarbiec, fru, fru. Każdy by się wkurzył. Te klechy kopane, tylko force to prosić umieją, a jeden proboszcz się denerwował, jak dzieciak hałasował pieniążkiem, bo się bawił w czasie mszy świętej i sobie tak turlał pieniążek. Proboszcza to strasznie denerwowało, ale jeszcze bardziej go zdenerwowało, że już było po zebraniu tacy, on dalej tym pieniążkiem się bawił.

0: Prism. 11 minut zostało do godziny 11.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: Jest troszkę takich stron, które obserwuję, trochę takich kont na Instagramie, między innymi kulturalnie, niebanalnie, bardzo lubię, bo oni jakoś tak potrafią dotknąć mojego serca, przenieść myśli w takie różne miejsca, nad którymi się po prostu nie zatrzymuję, coś pięknego. No i tak trafiłam na takie treści dotyczące czułości, że czułość brzmi na przykład tak. Zrobię więcej, weźmiesz sobie do domu, albo wiem, że nie lubisz dzwonić.

Bądź, więc zadzwoniłam za ciebie. Ja byłam świadkiem ostatniej takiej rozmowy właśnie małżeńskiej, gdzie mąż nie lubi umawiać się do lekarza i żona mówi, dobrze, zadzwonię, umówię cię. No i też co tam, przywiozłam ci truskawki i kiszone, albo podleję ci kwiaty, tylko powiedz, raz w tygodniu czy dwa? Albo nie nastawiaj budzika, obudzę cię. Albo daj mi tę cięższą. Albo nie spiesz się, mam czas. Jakie to piękne. Obyśmy taką czułość rozdawali i takiej czułości doświadczali.

0: Księżyc i Halina Frąckowiak za nami. Piosenka z roku 1985. Dacie wiarę? 2 minuty zostały do 11.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Bez względu na to, jak ten pierwszy człowiek, którego spotykam w ciągu dnia, potraktuje mnie, to jednak do mnie należy decyzja i jak ja jego potraktuję.
3: Wydaje ci się, że ty już zmienić się nie możesz? Mamy na to sposób. Prosty poradnik, czyli ABC społecznej krucjaty miłości błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Na wakacyjny cykl Czas to miłość, ABC społecznej krucjaty miłości zapraszamy od poniedziałku do piątku po 9:15 i 20:20. Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic.
4: Muzyczna podróż w czasie. Rock and roll, rock, blues, jazz, soul, funky, reggae i muzyka gospel. Muzyka klasyczna i rozrywkowa, audycje autorskie, ciekawi goście, okolicznościowe składanki. W każdą sobotę o godzinie 17 na audycję Barwy Muzyki zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
5: Świat wewnętrzny kościoła to skarbiec, który mieni się najpiękniejszymi kamieniami. Postaramy się go dla Was, drodzy słuchacze, otworzyć wraz z moimi gośćmi, którzy będą gośćmi w Szkole RUT, czyli Radiowym Uniwersytecie Teologicznym. Dziś po 22:00 serdecznie zapraszam. Grzegorz Kozłowski.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
1: Po reklamie.
0: Jest 11:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
7: PiS złoży projekt ustawy podwyższającej próg podatkowy. Wołodymyr Zełenski w Dniu Niepodległości Ukrainy dziękuje żołnierzom za obronę niepodległości. Warszawiacy pamiętali o ofiarach reżimów totalitarnych w Europejskim Dniu Ich Pamięci. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. PiS złoży projekt ustawy podwyższającej próg podatkowy do 180 tysięcy złotych. Zapowiedział to wiceszef partii Przemysław Czarnek. Według niego propozycja ma być prostszą i efektywniejszą alternatywą dla projektu rządowego, który zakłada podwyższenie obecnego progu ze 120 tysięcy złotych do 130. Przemysław Czarnek podkreślał na konferencji prasowej, że propozycja PiS-u pozwoli pracującym Polakom zatrzymać większą część dochodów.
8: Skomplikowanie systemu podatkowego nie leży w interesie żadnego Polaka. Skomplikowanie systemu podatkowego nie leży w interesie budżetu państwa polskiego. My proponujemy prostą rzecz, której domagają się Polacy, podniesienie progu podatkowego ze 120 do 180 tysięcy złotych i oszczędności dla polskich rodzin nawet 12 tysięcy złotych rocznie, a przy wspólnym rozliczaniu się małżonków nawet 24 tysiące złotych rocznie.
7: Propozycja rządu zakłada, że oprócz podniesienia pierwszego progu podatkowego do 130 tysięcy złotych, wprowadzona zostanie nowa stawka 24%, która będzie obowiązywała dla dochodów w przedziale od 130 tysięcy do 150 tysięcy złotych, a stawka 32% będzie dotyczyć nadwyżki dochodów powyżej 150 tysięcy złotych.
9: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: Wołodymyr Zełenski podziękował ukraińskim żołnierzom i wszystkim Ukraińcom za obronę suwerenności swego kraju. Dziś na Ukrainie po raz 35 obchodzony jest Dzień Niepodległości. Po raz 5 Ukraińcy obchodzą go w warunkach pełnoskalowej rosyjskiej agresji. O szczegółach Paweł Buszko.
10: Ukraiński prezydent swoje kilkunastominutowe przemówienie poświęcił obronie niepodległości na wojnie z Rosją.
11: Сотні тисяч імен.
10: Setki tysięcy imion, losów, charakterów utrzymują front, utrzymują naszą niepodległość. Dziękuję wszystkim naszym żołnierzom, którzy przez te wszystkie lata, przez wszystkie dni i teraz, w tej chwili walczą, aby Ukraina żyła. Wołodymyr Zełenski podkreślił, że rosyjskie ataki, zarówno te powietrzne, jak i lądowe, będą się wzmagać. Rosja nie chce pokoju, chce mobilizacji. Musimy wzmacniać wojsko, mieć wszystko, aby utrzymać obronę. Aby zapewnić wyposażenie i wzmocnienie ukraińskiej armii, dziś w Kijowie spotykają się przywódcy koalicji chętnych. Część z nich uczestniczy w spotkaniu online, a część, tak jak m.in. brytyjski premier Andy Burnham, przyjechała do ukraińskiej stolicy osobiście.
9: To dzieje się w okolicy.
7: Warszawiacy pamiętają o Polakach zamordowanych przez nazistów i komunistów. Wczoraj obchodziliśmy Europejski Dzień Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych. 23 sierpnia 1939 roku III Rzesza i Związek Radziecki zawarły pakt Ribbentrop-Mołotow, którego tajny protokół zawierał plany podziału Polski. Mieszkańcy stolicy uczcili pamięć ofiar obu reżimów, przychodząc na uroczystą zmianę warty przed grobem nieznanego żołnierza.
11: Pamiętamy o tych ludziach, dlatego przyszliśmy tutaj.
12: No dzięki nim mamy to teraz, co mamy, tak? Nie wiadomo, czy ta Polska by istniała w takiej, a nie w innej formie, gdyby nie oni, nie ich walka i walka o lepszy byt dla przyszłych pokoleń, tak?
13: To niestety jest nasza historia. Tylko że no niestety mam wrażenie, że nic nie wyciągamy z tej historii, a powinniśmy o tym pamiętać, żeby to się nie powtórzyło po prostu.
7: W czasie II wojny światowej życie straciło prawie 6 milionów polskich obywateli.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
0: 16 stopni w Mielisku Mazowieckim, 17 w Ożarowie, 18 w Warszawie, w Legionowie, w Nowym Dworze Mazowieckim, Pruszkowie, Piasecznie, Grodzisku i Otwocku i wygląda na to, że to jest dzisiejsze maksimum. No może gdzieniegdzie jeszcze jeden stopień podskoczy do 19. W każdym razie towarzyszą nam też chmury i tych chmur będzie więcej, bo wieje mocno z zachodu, silniej i porywiście chwilami i z tych chmur może dzisiaj popadać. Chyba jednak nie będzie grzmiało, ale popadać może.
4: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
0: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, tych, którzy dołączyli, obudzili się, rozkręcili już. Ach, te poniedziałki, one zawsze są wyzwaniem po weekendzie. No i dobrze, mamy za sobą poniedziałkowe wstawanie. Dziękujmy dobremu Bogu, że nam pomógł znowu to uczynić. No to zapraszam serdecznie na kolejną wspólną godzinę z Radiem Warszawa. Zofia Kozrawska tutaj przy mikrofonie. Jak zawsze jestem ciekawa, kto po drugiej stronie. Radio Warszawa. Na 106 Anastasia.

0: 13 minut po 11.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: Przeczytałam słowa arcybiskupa Galbasa, który powiedział do młodych mężczyzn, którzy teraz w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie odbywają swój turnus rekolekcji w ramach 57. edycji kursu lektorskiego Archidiecezji Warszawskiej. No, w pierwszym takim turnusie uczestniczyły 33 osoby, teraz 28. I pięknie arcybiskup powiedział słowa, które myślę, że mogą pomóc każdemu z nas, dlatego że mówił o tym, że wiara polega na słuchaniu Boga, na przyjęciu Jego słowa i dostosowaniu do Niego swojego życia. I też no właśnie zwrócił uwagę na takie nasze zaplombowanie wewnętrznego ucha poprzez hałas, który w sobie mamy. Nie słyszymy słowa w hałasie i nie chodzi o ten zewnętrzny hałas, ale o ten wewnętrzny, o ten hałas emocji, walk, które przeżywamy. Żeby usłyszeć Słowo Boże, trzeba podjąć wysiłek i się wewnętrznie wyciszyć. Jak to zrobić?

0: 20 po 11.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział trzeci. Technika i panowanie. Wielkość osoby ludzkiej wobec obietnic sztucznej inteligencji. Punkty 121 i 122. Ograniczenia, serce i wielkość istoty ludzkiej. Moralne zepsucie wynikające z ograniczoności właściwej stworzeniu, zło, które w sposób oczywisty porusza serce człowieka, rujnuje społeczeństwo i ludzkie życie, dochodząc aż do skrajnych postaci odczłowieczenia. A jednak także ta bolesna forma ograniczenia pozostawia otwarte szczeliny dla dobra. Nawet wtedy, gdy istota ludzka się dehumanizuje i wywołuje tragedię, małe światełko nadal świeci w człowieczeństwie i pozostaje zdolne rozpalić się na nowo, za łaską Boga, na drogach nawrócenia i pojednania. Viktor Frankl słusznie mówił, że w chwilach grozy mieliśmy okazję przekonać się, jaki naprawdę jest człowiek. Jest on wszak istotą, która skonstruowała komory gazowe w Auschwitz, a zarazem tą samą istotą, która wchodziła do owych komór z podniesioną głową i modlitwą pańską Szema Izrael na ustach. Kiedy skończoność zostaje przyjęta w prawdzie, nie zubaża istoty ludzkiej, lecz otwiera ją na rozpoznanie oblicza Boga i drugiego człowieka. Właśnie dlatego, że doświadcza ograniczenia, zranienia, bólu, porażki, może ona uznać własną i cudzą godność za nienaruszalną. I właśnie w tym samym doświadczeniu ograniczenia człowiek pozostaje zdolny do przeczuwania braterstwa jako większego od siebie i uznawania niesprawiedliwości jako zgorszenia. Kultura i sztuka, gdy są autentyczne, strzegą tej iskry, nie dopuszczając do normalizacji zła. W ten sposób niektóre dzieła nabrały wartości quasi-profetycznych. Dziewiąta symfonia Beethovena jako pragnienie jedności, Guernica jako potępienie dehumanizacji, czy lista Schindlera jako wezwanie, by przeszłości nie skazywać na zapomnienie.

0: Mi sądę za nami, 26 minut zostało do 12.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: Dziś Kościół katolicki wspomina świętego Bartłomieja, apostoła Bartłomieja, którego ewangelista Jan nazywa Natanaelem. Bartłomiej oznacza po hebrajsku tyle co syn Tolomaja. Mhm. Natomiast Natanael to jest imię oznaczające Bóg dał. Niewiele wiemy, jeśli chodzi o jego pochodzenie. No, pochodził z Kany Galilejskiej. Niektórzy uważają, że Jezus pojawił się na weselu w Kanie właśnie ze względu na Natanaela. No i podkreślane są też więzy przyjaźni, jakie łączyły właśnie Bartłomieja z Filipem. Mówią niektórzy Filip i Bartłomiej. I to właśnie nie z własnej inicjatywy Natanael spotkał się z Jezusem, ale zachęcony przez Filipa, bo to on o Jezusie mu powiedział i Natanael miał wątpliwości, czy rzeczywiście to on powiedział, czy może być coś znaczącego z Nazaretu. Według badaczy był najlepiej wykształconym wśród apostołów i być może dlatego też przedstawiał swoje wątpliwości, bo znał oczekiwania żydowskie co do Mesjasza, ale nie wiedział, że Jezus nie jest wyłącznie z Nazaretu. Więc usłyszał bardzo ważne słowa zachęty ze strony Filipa i one mnie dzisiaj poruszyły, bo ten Filip, niezrażony sceptycyzmem swojego przyjaciela, zachęcał go słowami: chodź i zobacz, może to jest właśnie to. Może tak powinniśmy siebie nawzajem zachęcać, jak ktoś jest sceptyczny względem Jezusa. Chodź i zobacz, a Jezus zrobi resztę. Święty Bartłomieju, módl się za nami. No to już Edyta Bartosiewicz oczywiście. Za 24 minuty będzie 12.

0: Michael Patrick Kelly za nami. Za 17 minut będzie godzina 12. A może ktoś by chciał dzisiaj cudawianki, gliniane garneczki wybrać się na takie spotkanie inspirowane polską sztuką ludową i słowiańskimi tradycjami. Jeśli tak, to od 17 do 18.30 w Bibliotece Komiksowo przy Alei Solidarności 90. No i sorki, ale to zaproszenie dla młodzieży od 12 do 18 roku życia. Także wiem, kochani, ja też bym poszła. No ale nie, to dla nich. Także dobrze się tam zgłosić, że będzie ta młodzież chciała się wybrać dziś od 17 do 18.30.
1: Late na wynos z Radiem Warszawa.
0: A to już Tina Turner. Za 16 minut będzie 12.

0: Za 4 minuty będzie godzina 12. To jest ta chwila, w której mamy szansę usłyszeć Słowo Boże. Fragment Pisma Świętego przeczyta Ewa Ziętek, rozważania opracował i czytać je będzie dla nas ksiądz dr Błażej Węgrzyn.
1: Czytanie z Księgi Apokalipsy Świętego Jana Apostoła. Anioł tak się do mnie odezwał. Chodź, ukażę Ci oblubienicę, małżonkę baranka. I uniósł mnie w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą i ukazał mi miasto święte, Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Boga. Źródło Jego światła podobne do kamienia drogocennego, jakby do jaspisu o przejrzystości kryształu. Miało ono mur wielki, a wysoki. Miało 12 bram, a na bramach 12 aniołów i wypisane imiona, które są imionami 12 pokoleń synów Izraela. Od wschodu 3 bramy i od północy 3 bramy i od południa 3 bramy i od zachodu 3 bramy. A mur miasta ma 12 warstw fundamentu, a na nich 12 imion 12 apostołów baranka.
2: Wydaje się, że pierwsze czytanie najlepiej jest interpretować w ścisłej łączności z Ewangelią. W niej Bartłomiej i Natanael, zachwycony znajomością swego serca przez Jezusa, słyszy od Niego zapowiedź. Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Czy może być coś większego od bycia poznanym przez Boga? Wiele osób zatrzymuje się na tym aspekcie swojej modlitwy. Jezus mnie zna do głębi. Przenikasz i znasz mnie, Panie. Tymczasem czytanie z Apokalipsy pozwala poszerzyć tę perspektywę, ukościelnić ją, by tak rzec. Oto jej autor podczas niedzielnej liturgii doznaje zachwycenia i otrzymuje szereg wizji, których treścią jest Kościół, czyli Chrystus pośród nas. Dzisiejsze końcowe wizje objawiają Kościół jako oblubienicę, małżonkę baranka i zarazem miasto święte, Jeruzalem nowe. Pobrzmiewają tu starotestamentalne teksty prorockie, personifikujące Izraela z jego świątynią jako kobietę umiłowaną przez Boga. Skoro więc i ja, i ty, jak Bartłomiej Natanael, jesteśmy osobiście rozpoznani przez Pana, to zmienia się także więź między nami. Stajemy się organiczną jednością, o której mówią dzisiejsze obrazy apokaliptyczne. Zauważmy przy tym, że zarówno Bartłomiej Natanael, jak i autor Apokalipsy pozwolili Jezusowi i aniołowi poprowadzić się w wierze dalej. Pozwólmy i my.

0: Jest 12, pomódlmy się.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
2: I poczęła z Ducha Świętego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Oto ja, służebnica Pańska.
2: Niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: A Słowo ciałem się stało
2: i zamieszkało między nami.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
2: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
1: Módlmy się, prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż, zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Módlmy się o miłosierdzie Boże dla zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
2: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Amen.
1: Módlmy się za pracowników, słuchaczy i darczyńców naszego radia przez wstawiennictwo naszego patrona, błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego.
3: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego Dziewiczej Matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę. Przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen. Pan z wami.
2: I z Duchem Twoim.
1: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
2: Amen.
1: Trwajcie w pokoju Chrystusa.
2: Bogu niech będą dzięki.
0: 3 minuty po godzinie 12:00. Posłuchajmy teraz dzisiejszej Ewangelii, którą przeczyta ksiądz Krzysztof Stosur, a skomentuje ksiądz Kamil Szelest.

0: Ewangelii świętego Jana. Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: Znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie i prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Rzekł do niego Natanael: Czyż może być co dobrego z Nazaretu? Odpowiedział mu Filip: Chodź i zobacz. Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do niego i powiedział o nim: Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Powiedział do niego Natanael: Skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus: Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym. Odpowiedział mu Natanael: Rabbi, ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś Królem Izraela. Odparł mu Jezus: Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci, widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem powiedział do niego: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego.
1: Dziś w Ewangelii Filip spotyka Natanaela i mówi mu, że znalazł Jezusa, który jest Mesjaszem. Natanael w swoim pytaniu, czy jesteś dobrego z Nazaretu, pokazuje może pewne niedowierzanie, ale i autentyczność, z jaką przeżywa rzeczywistość. Po tym, jak spotyka się z Jezusem, rozmawia z Nim i zadaje Mu pytania, uznaje w Jezusie Syna Bożego. Jest to piękny obraz tego, czym w naszym życiu jest modlitwa. Nie rozpoznamy Boga, gdy nie włożymy wysiłku w spotkanie Go. Ten wysiłek polega m.in. na autentycznej, prawdziwej chęci postanięcia w prawdzie przed Bogiem. Na takiej modlitwie odkrywamy istotę naszego wysiłku. Odkrywamy, że najważniejszy jest Dawca, że to On jest skarbem, a dar, o który prosimy, dar otrzymany poprzez modlitwę, jest tylko dodatkiem. To sam Bóg jest najważniejszym darem. W tej perspektywie modlitwa przestaje być trudnym obowiązkiem, a spotkaniem z tym, który jest Dawcą, z tym, który jest źródłem naszej tożsamości, punktem odniesienia. Taka modlitwa jest czasem odpoczynku. W tej perspektywie modlitwa ma moc nas przemieniać. Może przemienić nasze serce, uzdolnić do przeciwstawienia się złu, przeciwstawienia się stawianiu naszego osobistego szczęścia czy radości ponad prawdę, a przede wszystkim daje nam możliwość spojrzenia na nasze życie z Bożego punktu widzenia. Możliwość dostrzeżenia w Jezusie z Nazaretu Syna Bożego. Syna Bożego, który nas pokochał, odkupił. Syna Bożego, który pokłada w nas nadzieję i nieustannie wzywa każdego z nas do coraz większej zażyłości. Syna Bożego, który wzywa do dzielenia się tą miłością, którą sami zostaliśmy obdarowani.

0: Łaska na wino ogarnia mnie. Dobrze jest to sobie przypomnieć, uświadomić. TGD, Patrycja Ciska i Katarzyna Kurzawska nam to wszyscy wyśpiewali. 11 minut po 12.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
0: No tu i ówdzie zaczęło padać, między innymi w Warszawie. Pada już teraz, z tego co widzę, na prognozach aktualnych w Legionowie, w Ożarowie Mazowieckim i w Grodzisku. Tam 18 stopni, podobnie w Nowym Dworze Mazowieckim, Pruszkowie, Piasecznie i Otwocku też 18. W Mińsku najchłodniej 17, w Warszawie mimo deszczu 19 stopni. Cieplej raczej nie będzie, raczej ta temperatura będzie spadać. Towarzyszy nam silny wiatr z zachodu.
1: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
0: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy Radia Warszawa, którzy w tym nostalgicznym czasie, kiedy to nagle zaszło słońce i przyszedł deszcz, są razem z nami. Bądźcie, nie przerywajmy tego spotkania. 12 minut po 12, Zofia Kozorawska, zapraszam serdecznie na kolejną już dziś wspólną godzinę. Jak to dobrze rozpocząć z Wami, kochani, popołudnie? Zapraszam. Radio Warszawa. Umak and Umak już teraz na 106.2.

Earth, Wind and Fire, 23 minuty po 12. No właśnie, September, taki tytuł miała ta piosenka, już ten wrzesień zbliża się, ale jeszcze mamy trochę tego sierpnia i może taka mała podpowiedź, bo właśnie też czytałam o tej podpowiedzi, że warto skorzystać z tych sierpniowych poranków, które są bardzo wdzięczne, bo już jest troszkę chłodniej, więc dobrze się oddycha po nocy takim chłodnym porankiem i gdyby tak wstać wcześniej niż zwykle do pracy. Nie mówię tego do tych, którzy tutaj prowadzą poranek z Radiem Warszawa, ale do nas, zwykłych wyjadaczy chleba, no to wtedy miasto jest ciche, wtedy nikt nie dzwoni, nikt nie pisze, nikt niczego nie chce, bo wszyscy śpią i można spokojnie i się pomodlić, i pomyśleć, i pooddychać jakoś tak inaczej, i śniadanie zjeść może i spokojniej też. Hania Kuzimowicz już teraz.

0: The Clash. Jest 12:30.
1: Wiadomości z życia Kościoła. Michał Koźlik, zapraszam. Prezydium Konferencji Episkopatu Polski zabiera głos na tydzień przed nowym rokiem szkolnym. Z niepokojem płynącym z troski o młode pokolenie obserwujemy działania Ministerstwa Edukacji, piszą biskupi Wojda, Kupny i Marczak oraz komentują zmiany w lekcjach religii i edukacji zdrowotnej. Apelują do ministerstwa o cofnięcie zmian w sposobie organizacji lekcji religii i o podjęcie dialogu. Pragniemy jasno powiedzieć, że lekcje religii nie są przywilejem Kościoła, są konstytucyjnym prawem uczniów i rodziców, piszą biskupi. W kontekście edukacji zdrowotnej biskupi doceniają jej znaczenie dla profilaktyki chorób i zdrowia psychicznego oraz odpowiedzialnych postaw społecznych, ale ich obawy dotyczą prezentowanej wizji człowieka, małżeństwa i rodziny. Podkreślają, że problemu nie rozwiązuje pozostawienie modułu dotyczącego seksualności jako nieobowiązkowego.
2: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Trwa praska pielgrzymka pomocników Maryi Matki Kościoła na Jasną Górę. Wczoraj grupy wyruszyły z Januszewic w województwie łódzkim w powiecie opoczyńskim, a na nocleg dotarły do Łysin w województwie śląskim. W tym roku pielgrzymom towarzyszy przesłanie z piątego ślubu jasnogórskiego, mówi dyrektor pielgrzymki ksiądz Rafał Goliński.
3: Przesłanie, które przyświeca nam jako drogowskaz, korzystamy w naszym programie z piątego ślubu jasnogórskiego. Chcemy jakby sięgać z głębi tego nauczania prymasa, zwłaszcza, że mamy 70. rocznicę jasnogórskich ślubów. Podejmujemy tematykę społeczną, a naszym hasłem jest żyjmy w miłości, sprawiedliwości społecznej, a więc takie, myślę, że takie przesłanie dotyczące tego, żeby dbać o siebie nawzajem.
1: Na Jasną Górę pielgrzymi dotrą we wtorek 25 sierpnia przed uroczystością Matki Bożej Częstochowskiej. Biskup Romuald Kamiński przewodniczył niedzielnej mszy świętej i wygłosił homilię w katedrze warszawsko-praskiej. W nawiązaniu do słów świętego Piotra z Ewangelii powiedział, że jeśli ktoś uważa Jezusa za Mesjasza, to powinien świadczyć o tym całym swoim życiem.
4: My w swoim życiu staramy się być wierni tej definicji, ale nie werbalnie, że powiedzieliśmy, ale nadać tej odpowiedzi sens praktyczny poprzez każdy fragmencik naszego życia, aby był zgodny z zamysłem woli Bożej.
1: Biskup zachęcił również do tego, aby modlitwę i ufność zachowywać zarówno w radosnych, jak i trudnych chwilach życia. Historia Alicji Lęczewskiej, nauczycielki ze Szczecina, która zaczęła słyszeć głos Jezusa, to główny temat filmu Mistyczka, który we wrześniu wejdzie na ekrany polskich kin. W kinie Wisła na Żoliborzu pokazano go przed premierą. Film opowiada o kilkudziesięciu latach z życia głównej bohaterki, od jej nawrócenia w latach 80. aż do końca życia w 2011 roku. Jej rolę odgrywa Dorota Chotecka-Pazura. Ekipa filmowa zadbała o dokładne odwzorowanie życia Alicji Lęczewskiej oraz jej otoczenia, podkreśla reżyser Jan Sobierajski.
5: Mieliśmy wielu konsultantów, od konsultanta biograficznego Iwony Kępisty, która dbała o to, żeby jak najlepiej przedstawić postać Alicji Lęczewskiej. Mieliśmy konsultanta w postaci Doroty Lęczewskiej, bratowej Alicji, która była z nami każdego dnia na planie i dbała o to, żeby każdy detal wyglądał tak jak w rzeczywistości.
1: Film Mistyczka można traktować jako dzieło religijne, ale może on znaleźć także odbiorców wśród niewierzących, dodaje reżyser.
5: To jest dramat biograficzny, pokazujący życie polskiej przeciętnej kobiety, która w tej swojej przeciętności, szczerości życia odnalazła sens życia, odnalazła szczęście, czyli to, czego szuka każdy człowiek. Dlatego ten film jest dla każdego człowieka.
1: Film w kinach w całej Polsce będzie dostępny od 11 września. Patronem medialnym jest Radio Warszawa.

0: nocy z Placu Broni i Ela. Za 20 minut będzie 13.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: A w studiu Radia Warszawa nie Ela, tylko Wojtek. Cześć Wojtku, witam
2: cię. Dzień dobry.
0: A ty w kinie byłeś dopiero
2: Byłem wczoraj w kinie, wczoraj wieczorem. Był przedpremierowy jeszcze pokaz filmu Mistyczka o Alicji Lęczewskiej, która była tą tytułową mistyczką i rozmawiała z Jezusem. Mistyczkę, czyli Alicję Lęczewską, zagrała Dorota Chotecka-Pazura, a głosu Jezusowi użyczył jej mąż, Radosław Pazura. Więc ciekawe zestawienie na ekranie. Poza tym Sławomir Orzechowski w roli brata Alicji Lęczewskiej. No moim zdaniem film dość dobrze dopracowany, jeżeli chodzi o takie szczegóły i techniczne, i merytoryczne. No i film dla wielu widzów wzruszający.
0: Wzruszyłeś się?
2: Byłem służbowo, więc no...
0: Nie dałeś się ponieść?
2: Nie dałem się ponieść, ale...
0: Jejku, że ty tak umiesz wyłączyć taką opcję. Ja to nie umiem tak. Nawet jak coś robię służbowo, to i tak się wzruszam.
2: Było blisko, ale włączyła się ta myśl, że musisz to jeszcze opisać. Okay. Musisz o tym opowiedzieć. Ale wiele osób z tego, co widziałem i słyszałem po wyjściu z kina, no to wzruszenia były.
0: Czyli ty po prostu musisz zobaczyć ten film jeszcze raz, tak dla siebie.
2: Możliwe, że tak. Premiera 11 września. Ale jeszcze w kinie Wisła będą dwa pokazy przedpremierowe na początku września i spotkania z twórcami i z aktorami.
0: Super, będziemy o tym przypominać, podpowiadać i zapraszać. Dziękuję, to był Wojciech Dudkowski.
2: Dziękuję Państwu.

Aha, dzień gorącego lata. No dziś jest taki dzień lata wstygnącego, bym powiedziała, ale może to być Big Day, jak nazwa zespołu, który śpiewał dzień gorącego lata. A może ktoś by się chciał poruszać troszkę? Rusza mnie Zumba. To są bezpłatne zajęcia Zumba Fitness, które się odbywają w Jabłonnie. Często zachęcamy do tych zajęć, bo czemuż by nie? Piękne okolice, piękne miejsce od 19 zupełnie za darmo można przyjść i ci, którzy chodzą na Zumbę, to mówią, że potańczyć po prostu. Co tam? Fitness. Taniec taki, o. Tylko jeszcze adresu nie podałam. No to Partyzantów 124A w Chotomowie. I panie i panowie, nie trzeba się zapisywać. Można po prostu przyjechać. Dobrze wygodnie się ubrać i wrzucić na luz troszkę. Za 10 minut 13.

0: To Starship i Sara. Pozdrawiamy wszystkie słuchaczki Sary, oczywiście, jak zawsze. Dwie minuty zostały do 13.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Zapraszam Was bardzo serdecznie na wakacyjne audycje w Radiu Warszawa Włoskie Skarby. To panorama przepięknej miejscowości, kultury, sztuki, duchowości wspaniałych Włoch. Każdą sobotę i niedzielę o godzinie 16:40 Radio Warszawa. Ksiądz Witold Kawecki.
3: Czy złość zawsze niszczy?
4: A czy miłość zawsze pomaga?
3: O tym, jak budować więź w rodzinie
4: i jak towarzyszyć dzieciom w drodze do dojrzałości,
3: porozmawiamy w piątek o 22:00.
4: W audycji Złością czy miłością? Elżbieta Stawińska,
3: Marcin Wnoszyński.
4: Zapraszamy.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Szukasz dobrego żłobka dla swojego dziecka? Tajemniczy Ogród to pierwszy katolicki żłobek w Wołominie i okolicy. Zapewniamy troskliwą opiekę, rodzinną atmosferę i wychowanie oparte na chrześcijańskich wartościach. To miejsce, gdzie dzieci czują się bezpiecznie i każdego dnia odkrywają świat z radością. Zapisy już trwają. Więcej informacji znajdziesz na www.to.wolomin.pl. Czekamy na Was!
6: Nasze media diecezjalne są naprawdę wydatną pomocą dla dzieła ewangelizacyjnego. Zwracam się do Was, siostry i bracia, którzy prowadzicie firmy, przedsiębiorstwa. Pomyślcie, czy możliwy byłby Wasz udział we wspieraniu Radia Warszawa.
7: Serdecznie zapraszamy Państwa na stronę radiowarszawa.com.pl i wejście w zakładkę Wspieraj, by pomóc nam dalej nadawać i dzielić się dobrem. Z całego serca dziękujemy za Państwa obecność, życzliwość i wsparcie.
1: Po reklamie.
0: Jest 13:00, zapraszamy na wiadomości Radia Warszawa.
8: Szef MON-u żegna zmarłego generała Mirosława Różańskiego. Czeskie śmigłowce wracają do służby w Polsce. Trwa wyjaśnianie przyczyn wypadku. W Warszawie 19-latka wjechała hulajnogą pod tramwaj. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz żegna zmarłego generała Mirosława Różańskiego, dowódca misji w Afganistanie i w Iraku i były dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych. Odszedł w wieku 63 lat. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że Mirosław Różański do końca swoich dni współtworzył odporność sił zbrojnych.
9: Żołnierz, dowódca, odważny człowiek, zaangażowany i bezkompromisowy, zaangażowany w sprawy Wojska Polskiego, każdego z żołnierzy Wojska Polskiego, rozwoju sił zbrojnych, rozwoju różnego rodzaju działalności związanej z geopolityką, polityką międzynarodową, jako szef Komisji Obrony Narodowej, stawiający przed nami bardzo wysoko zawieszoną poprzeczkę.
8: Mirosław Różański zainicjował i wprowadził nowy model szkolenia strzelców wyborowych w wojskach lądowych. Wdrażał w siłach zbrojnych transporter opancerzony KTO Rosomak. Generał sformował pierwszy w pełni zawodowy batalion zmotoryzowany w Afganistanie. W 2007 roku uczestniczył w 8. zmianie polskiego kontyngentu wojskowego w Iraku. Został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej i medalem za zasługi dla obronności kraju.
10: To są wiadomości Radia Warszawa.
8: Czeskie śmigłowce bojowe stacjonujące w Polsce w ramach misji NATO wracają do służby po miesięcznej przerwie. Maszyny zostały wcześniej uziemione po wypadku helikoptera na czeskim poligonie.
11: Dwa śmigłowce Viper biorą udział w misji zabezpieczającej wschodnią flankę NATO po ubiegłorocznym incydencie z rosyjskimi dronami. Przed powrotem do służby maszyny przeszły kontrolę techniczną, a ich załogi odbyły dodatkowe szkolenia. Nasze śmigłowce w Polsce po spełnieniu wszystkich wymaganych warunków są ponownie w gotowości, poinformowały Siły Zbrojne Republiki Czeskiej. Czeska armia zawiesiła wcześniej loty śmigłowców Viper i Venom po katastrofie jednej z maszyn. Doszło do niej pod koniec lipca podczas rutynowego lotu szkoleniowego. Zginęła jedna żołnierka, a czterech wojskowych zostało rannych. Przyczyny wypadku są nadal wyjaśniane. Śledztwo jest prowadzone pod kątem spowodowania zagrożenia wskutek zaniedbania.
8: informował Wojciech Stobba.
10: Dzieje się blisko.
8: 19-latka wjechała hulajnogą pod tramwaj. O groźnym zdarzeniu w centrum stolicy mówi Radiu Warszawa młodszy aspirant Jakub Filipiak z Komendy Stołecznej Policji.
12: W dniu dzisiejszym o godzinie 7:57 otrzymaliśmy informację o zdarzeniu, gdzie kierująca hulajnogą wjechała pod tramwaj. Funkcjonariusze ustalili, że kobieta poruszająca się na hulajnodze nie dostosowała się do sygnalizacji świetlnej i wjechała na przejście dla pieszych na czerwonym świetle wprost pod nadjeżdżający tramwaj linii 9.
8: Kobieta trafiła do szpitala z obrażeniami nogi i głowy. Mundurowi apelują o rozsądek podczas korzystania z hulajnóg elektrycznych.
13: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
0: Teraz znowu słońce, ale może znowu przyjść deszcz. Taką dzisiaj mamy pogodę zabawną. 16 stopni teraz w Ożarowie Mazowieckim, Pruszkowie i w Grodzisku, 17 w Warszawie, w Legionowie, w Piasecznie, w Otwocku, w Łominie i w Mińsku Mazowieckim też 17. Dzisiejsze maksimum no to 18-19 stopni, ale odczuwalna temperatura może być nieco niższa, dlatego że wieje bardzo mocny wiatr z zachodu i ten wiatr będzie nam dziś towarzyszyć.
13: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was, kochani słuchacze Radia Warszawa. 4 minuty po 13. Zofia Kozrawska tutaj. Jak się macie? Czy to już jest ten moment, kiedy rozglądacie się za obiadem? Myślę, że niektórzy tak. Smacznego Wam wszystkim, a tym, którzy podróżują, bezpiecznych powrotów, w zasadzie dotarcia do celu i powrotów później, choć no tak, chodzą nam po głowie te powroty, jako że sierpień się kończy. W takim razie bezpiecznej drogi z nami, z Radiem Warszawa. Zapraszam. Jimmy Cliff rozpoczyna ta godzina 5 po 13.

0: 16 za nami. 11 minut po 13.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: W studiu Grzegorz Kozłowski. Cześć, dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć Zofia.
0: Ty sobie piłeś jakąś kawkę dzisiaj?
2: Jedną, taką małą. Ale chleba zjadłem.
0: Taką
2: dużo.
0: Na E? Tak, Grzegorz tutaj chodzi po radiu i gryzie suchy chleb. Chleb dla Grzegorza. Ale to jakiś przepyszny.
2: Ale on jest z makiem, on nie jest taki sam.
0: Nie jest taki sam. Ale niczym nie posmarowany, tak?
2: Dobrze wiedziałem. Niczym. Wspaniały jest. Wspaniały.
0: No. Wspaniały, niczym nie posmarowany chleb. Co jeszcze wspaniałego w Radiu Warszawa dzisiaj?
2: No to tak, drodzy słuchacze, jakbyście odwiedzili naszą stronę internetową. Może wpierw, jakbyście weszli na naszego Facebooka, to zobaczycie, że mamy nowe zdjęcie w tle. Takie już troszeczkę bardziej wakacyjno, późno sierpniowe.
0: Patrz, no więc, nie zauważyłam.
2: No to proszę, to zaglądaj, bo też tam jesteś.
0: Dobrze wiedzieć.
2: Tak, a oprócz tego, no to na naszej stronie znajdziecie artykuł poświęcony muzyce sakralnej. Papież Leon XIV wypowiadał się ostatnio na ten temat. Bardzo, wydaje mi się, głęboko ten temat poruszył, dotykając tego, że sama liturgia jest pierwsza względem muzyki, która jest na niej, i że muzyka jest właśnie służebna względem liturgii. O tym też wrócił trochę do tematu chorału gregoriańskiego, który wydaje mi się też jest bardzo ciekawym, trochę zapomnianym tematem, że nawet Sobór Watykański II o nim mówił właśnie, że to jest ten taki pierwszy ze śpiewów Kościoła, jeżeli chodzi o liturgię, a dziś gdzie słyszysz chorał?
0: No gdzie niegdzie.
2: Prawda? Nawet bym powiedział, że mniej niż gdzie niegdzie.
0: Ale zdarza się, owszem, zdarza się, no ale faktycznie bardziej w takich kręgach, że tak powiem, muzycznie zorientowanych.
2: No więc właśnie, no więc jakby ta odnowa liturgiczna, która gdzieś trochę powraca u papieża Leona, myślę, że tutaj też jest zauważona przez niego. Oczywiście jest to kontynuacja jego rozważań i myśli na temat Soboru Watykańskiego II, które powakacyjnie ponownie zaczął podejmować w ramach środowych audiencji. Myślę, że ci, którzy są zainteresowani tym, jak właściwie rozumieć te dokumenty, to z przyjemnością powinni poświęcić trochę czasu właśnie na zajrzenie do tych rozważań papieża Leona. Nie są one długie, pojawiają się też na naszej stronie, no i dziś właśnie ten poświęcony muzyce.
0: I w tej wersji pisanej dobrze jest się nad nimi zatrzymać, bo to tak czasem tak. Jak coś ktoś powie, to za szybko umyka.
2: A potem można śpiewać.
0: Potem można wyśpiewać, tak. Można. Jeszcze o Bernardzie widzę, że coś jest na naszej stronie.
2: Tak, też możemy o Bernardzie przeczytać. Był patronem w ubiegłym tygodniu, no i też o nim informacje. Też niezwykły człowiek, patron Europy, Bernard z Clairvaux, no taki wielki założyciel też, no właściwie takiej średniowiecznej myśli monastycznej, no taki rozwój wczesnego kościoła, średniowiecznego kościoła. Myślę, że warto też zajrzeć i poczytać trochę o nim.
0: Bardzo dziękuję. To wszystko na naszej stronie radiowarszawa.pl, a zachęcał Grzegorz Kozłowski.
2: Dziękuję.
0: Miłośnik chleba.
2: Tak będzie, tak.

0: Vixen chce zostać tu 21 minut po 13. Zapraszamy.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Jacek Grzybowski.
2: 13 sierpnia 2026 roku. Msza święta z okazji 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej w konkatedrze Matki Bożej Zwycięskiej na Kamionku.
3: Gdy wyszedł sługa, spotkał jednego ze współsług, który był mu winien 100 denarów. Znowu jednostka monetarna z tamtych czasów. Jeden denar miał wtedy wartość około 4 groszy czystego srebra. Jeden dzisiaj grosz czystego srebra kosztuje 7 zł, czyli 100 denarów to około 3000 zł, licząc na nasz. W porównaniu z 340 tysiącami kilogramów złota to jest żadna suma. I ten współsługa pada na kolana i mówi: miej cierpliwość nade mną, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia za te 100 denarów, dopóki nie odda długu. Istotą tej przypowieści jest dysproporcja, jakby skala nieporównywalna, nieprawdopodobny, nie do spłacenia dług został darowanym, a on uparł się na owe 100 denarów. Chodzi zatem o to w życiu duchowym, że przypowieść nie mówi, iż dług nie jest ważny. Trzeba oddać należności, trzeba szukać sprawiedliwości. To, co się zawiniło, trzeba odpokutować. To, co się zabrało, trzeba oddać. Obaj słudzy mówią: ulituj się nade mną, a oddam tobie. Ile, kiedy, nie wiadomo, ale obiecują rację sprawiedliwości. I dobrze. Natomiast istota tej dysproporcji zachowania owego sługi niemiłosiernego jest taka, że większy grzech popełnia ten, który nie rozumie istoty przebaczenia, istoty miłosierdzia, którego sam przecież doznał.
1: Dobre słowo pasterzy.

0: Kto śpiewał Azalia na antenie Radia Warszawa, jest 13.30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Kacper Kowalczyk.
1: Groźny wypadek w centrum stolicy. 19-latka wjechała hulajnogą pod tramwaj. Kobieta trafiła do szpitala z obrażeniami nogi i głowy. Jej stan jest stabilny. Pociągami WKD z Michałowic do Warszawy na jednym bilecie. Od 1 września mieszkańcy gminy będą mogli korzystać z biletu WKD zapisanego na warszawskiej karcie miejskiej podczas jazdy pociągiem, jak i w pierwszej strefie warszawskiego transportu publicznego. Modernizacja w metrze. Wymieniają elektronikę odpowiadającą za sterowanie ruchem na stacjach od placu Wilsona do metra Słodowiec. Prace potrwają do stycznia. Historyczny tramwaj z Gdańska na szynach w Warszawie. Niemal stuletni pojazd TW245 Bergman przyjechał do stolicy w ramach wakacyjnej wymiany komunikacji miejskiej. Można go spotkać na linii turystycznej T. Mimo remisu w Gliwicach, Legia Warszawa wciąż jest liderem piłkarskiej ekstraklasy. Wojskowi w 5 dotychczasowych meczach zdobyli 11 punktów. Warto jednak pamiętać, że część klubów przekładało swoje spotkania ze względu na udział w europejskich pucharach. A ja zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o godzinie 14.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: To był Rob Thomas, a przed nami 21 minut zostało do 14.
1: Sierpień, miesiącem trzeźwości.
2: Ksiądz Marcin Marsolek.
3: Aby się przebudzić, aby mieć trzeźwe myślenie, potrzebujemy ciszy i samotności. Cisza jest miejscem spotkania ze samym sobą. W ciszy człowiek słyszy to, czego nie słyszy w hałasie. Najtrudniejsza podróż człowieka prowadzi do własnego wnętrza. Cisza nie jest pustką, cisza jest przestrzenią, w której słyszymy własne myśli, czujemy własne przeżycia. Żyjemy w świecie pełnym dźwięków, informacje, powiadomienia, rozmowy, opinie. Człowiek może przeżyć cały dzień, ani przez chwilę nie pobyć sam ze sobą. A jednak cisza jest potrzebna. W ciszy pojawiają się pytania, których nie słychać, gdy pędzimy. Kim ja jestem? Dokąd zmierzam? Czy to, co robię, naprawdę jest ważne? Cisza wymaga odwagi. Nie każdy lubi ciszę, bo cisza pokazuje prawdę. W hałasie można uciekać od siebie, w ciszy spotykamy własne myśli, ale właśnie w ciszy zaczyna się prawdziwe życie. Pewien człowiek każdego dnia poświęcał kilka minut na spokojne siedzenie bez telefonu i bez pośpiechu. Po czasie powiedział: nie znalazłem wszystkich odpowiedzi, ale zacząłem zadawać sobie właściwe pytania i to często jest początek mądrego życia. Cisza pomaga uporządkować wnętrze, własne myśli, własną historię życia. Człowiek, który zna siebie, łatwiej podejmuje dobre życie. Kto potrafi być w ciszy, ten zaczyna słyszeć najważniejsze rzeczy.

0: Kombi wybrzmiał na antenie Radia Warszawa. 2 minuty nas dzielą od godziny 14. Dzień dobry, Ewa Pietrzak już w studiu.
1: Dzień dobry.
0: Zwarta i gotowa.
1: Mhm,
0: spotkał cię deszcz,
1: padało.
0: Czy nie?
1: Ja tak między kropelkami tradycyjnie.
0: No, czyli w podskokach do radia. Bardzo dobrze, wszystko się udało na czas. Dziękuję bardzo za spotkanie. Zofia Kozrawska, Ewa Pietrzak przejmuje antenę. Do miłego usłyszenia jutro.
1: Zapraszam.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: My się nie uczymy miłości ludzkiej. Pan Jezus nam nie powiedział: uczcie się miłości swojej. Moja miłość jest wzorem. Możesz jej się nauczyć. Dopiero to zrozumiesz, kiedy ty otworzysz się na miłość ode mnie, kiedy tą miłość przyjmiesz i kiedy zaczniesz słuchać moich słów.
4: Droga do świętości może być prosta? Tak, jeśli poznasz lepiej ABC społecznej krucjaty miłości błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zapraszamy cię na tę wakacyjną drogę w Radiu Warszawa od poniedziałku do piątku po 9:15 i po 20:20. Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Zapraszamy do folwarku księżnej Anny. Wyjątkowego miejsca w sercu pięknego Podlasia nad Bugiem. Oferujemy komfortowe noclegi, restauracje z wykwintnymi podlaskimi specjałami premium oraz profesjonalną organizację wesel i imprez okolicznościowych. Odpocznij, zasmakuj regionalnej kuchni i przeżyj wyjątkowe chwile w niepowtarzalnej atmosferze. Folwark księżnej Anny. Tradycja, smak i gościnność. Więcej na naszych mediach społecznościowych.
6: Odkryj piękno Mazowsza w sercu Warszawy. 4. Festiwal Kultury Mazowsza w Multimedialnym Parku Fontanen już w sobotę 29 sierpnia od godziny 12. Czekają na ciebie występy artystyczne, warsztaty i spotkania z mazowiecką kulturą. A wieczorem koncerty gwiazd. Justyna Jary i Elegancka Kapela, Warszawska Orkiestra Sentymentalna oraz Patrycja Markowska. Wstęp wolny. Na wydarzenie zaprasza Samorząd Województwa Mazowieckiego.
2: Po reklamie.
1: Tu Radio Warszawa na 106,2 FM, jest godzina 14.
7: Finał przesłuchania sprawcy tragicznego wypadku w Krakowie. Prace nad budżetem Unii Europejskiej. Remont na pierwszej linii metra. Wiadomości Radia Warszawa, Kacper Kowalczyk, zapraszam. Umyślne naruszenie przepisów ruchu drogowego, które doprowadziło do wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Taki zarzut usłyszał 26-letni kierowca, który w Krakowie potrącił małżeństwo z dzieckiem. Kobieta i mężczyzna zmarli, 8-miesięczny chłopiec w ciężkim stanie trafił do szpitala. Sprawca nie przyznał się do winy. Do tragedii doszło w sobotę, w miejscu, w którym obowiązywało ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Ze wstępnych ustaleń biegłych wynika, że przyczyną zdarzenia była nadmierna prędkość. Sprawca zakwestionował tę opinię, mówi Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie.
8: Nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, wyjaśniając, iż przyczyną tego, iż nie oponował pojazdu, była nierówna nawierzchnia drogi, stracił panowanie nad tym samochodem, chciał wyprowadzić ten samochód z poślizgu, co mu się nie udało, samochód się obrócił i uderzył w pieszych.
7: Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia.
9: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: Po wakacjach Unia Europejska wraca do pracy nad nowym budżetem wspólnoty na lata 2028-2034. Jak informuje Beata Płomecka, przewodniczący Rady Antonio Costa, jutro rozpoczyna objazd unijnych stolic, gdzie porozmawia z przywódcami europejskich krajów. Wizyty mają potrwać do 17 września.
10: Objazd po unijnych stolicach ma potrwać do 17 września. Rozpocznie się w Bratysławie, następnie Antonio Costa poleci do Tallina. Kolejnym przystankiem na trasie jego podróży jest Ryga, następnie Wilno i Praga. Wstępny projekt unijnego budżetu opiewającego na 2 biliony euro opublikowała w lipcu ubiegłego roku Komisja Europejska. Teraz na Irlandię, która kieruje pracami Unii w tym półroczu, spada wprowadzenie zmian przed październikowym szczytem, a na szefa Rady Europejskiej doprowadzenie do kompromisu. To będzie niesłychanie trudne zadanie, bo trzeba pogodzić oczekiwania dwóch obozów. Po jednej stronie są płatnicy netto, m.in. Holandia, Szwecja czy Niemcy, a drugi obóz to kraje jak Polska, które chcą utrzymania hojnego wsparcia na rozwój regionów i rolnictwo. Beata Płomecka.
7: Warszawskie metro modernizuje systemy sterowania ruchem na odcinku od metra Słodowiec do placu Wilsona. Zmiany mają na celu szybsze wykrywanie i diagnozowanie przyczyn usterek, mówi Andrzej Reinson z Biura Prasowego Metra Warszawskiego.
11: W ramach prac serwisowych zmieniane będą urządzenia odpowiedzialne za detekcję pociągów, ale nie tylko. Modernizowane będą także obwody odpowiedzialne za napędy zwrotnicowe oraz poprawne działanie semaforów. Dzięki temu szybciej i dokładniej będzie można diagnozować awarie, a także monitorować na bieżąco stan urządzeń w metrze.
7: Prace potrwają do stycznia. Kolejną modernizacją będzie wymiana systemów łączności. Na stacjach Centrum, Świętokrzyska, Ratusz Arsenał i Dworzec Gdański do końca roku wymienione zostaną stare interkomy, czyli urządzenia do komunikacji głosowej.
9: To się dzieje w Kościele.
7: Prezydium Konferencji Episkopatu Polski zabiera głos na tydzień przed nowym rokiem szkolnym. Z niepokojem płynącym z troski o młode pokolenie obserwujemy działania Ministerstwa Edukacji Narodowej, piszą biskupi Wojda, Kupny i Marczak, komentując zmiany w lekcjach religii oraz w edukacji zdrowotnej. Prezydium Episkopatu podkreśla, że wychowanie młodego pokolenia nie jest zadaniem jednej instytucji. Rodzina, szkoła, wspólnoty religijne, organizacje społeczne i państwo powinny ze sobą z szacunkiem współpracować. Stąd też apel do Ministerstwa Edukacji Narodowej o cofnięcie zmian w sposobach organizacji katechezy szkolnej i podjęcie realnego dialogu. W kontekście edukacji zdrowotnej biskupi doceniają jej znaczenie dla profilaktyki chorób, zdrowia psychicznego oraz odpowiedzialnych postaw społecznych. Ich obawy dotyczą prezentowanej wizji człowieka, małżeństwa i rodziny. Podkreślają, że problemu nie rozwiązuje pozostawienie modułu dotyczącego seksualności jako nieobowiązkowego. Na teraz to wszystko. Zapraszam na skrót wiadomości lokalnej o 14.30.
12: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
13: Deszczyk już był, o czym wspominała Zosia, a teraz niewielkie przejaśnienia i rozpogodzenie, a później znowu niebo się zachmurzy i popada deszcz po godzinie 15. 18 stopni o tej porze w Warszawie, tyle samo w słonecznym Legionowie. Przewaga chmur w Nowym Dworze Mazowieckim, tam 17 kresek powyżej zera, tyle samo w deszczowym Pruszkowie, a w Piasecznie 18 stopni i także będzie lało.
12: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
13: Zanim spełnił swoje marzenie o karierze muzycznej, występach na wielkich scenach i na stadionach, pracował piekarni. Harry Styles na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania. Ewa Pietrzak, witam serdecznie. Dzień dobry. 5,5 minuty po godzinie 14.00.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: 12 minut po godzinie 14, co czeka nas w tej godzinie na antenie Radia Warszawa. I jak Państwo się czują z tym, że to tak sprawdza ostatni, nie, przepraszam, przedostatni wakacyjny poniedziałek dla dzieci i dla młodzieży szkoły podstawowej i szkoły licealnej. W tej godzinie między innymi wiadomości lokalne. W skrócie fragmenty dzienniczka świętej siostry Faustyny, to przed godziną 15, a o godzinie 15 transmisja koronki do Bożego Miłosierdzia, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. I z wielką radością za moment na naszej antenie zagram dla Państwa utwór zatytułowany Nie ma miejsca jak dom. Ja ciągle uważam i szukam w życiu tego, co dobre, że to jest analiza tych słów także z Pisma Świętego, tak? Tam skarb twój, gdzie i serce twoje. Mrozo widocznie miał piękne, szczęśliwe i beztroskie dzieciństwo, a Mrozo to jest Łukasz Mróz, fizjoterapeuta. Taki porządny zawód. Państwo sprawdzą, ile dzisiaj kosztuje taki masaż półgodzinny albo 40-minutowy, prawda? Troszeczkę kosztuje, ale jednak Mrozu woli pisać teksty piosenek i dla nas śpiewać. Później coś dla tych, którzy już zatęsknili za wakacyjnym ciepełkiem, o szczęściu Albano i Romina Power.

Już 20 minut po godzinie 14. No Felicita miała troszeczkę więcej słońca nam zapewnić, a na razie pochmurno i deszczowo. Synoptycy zapowiadają, że nawet dzisiaj w niektórych miejscach na Mazowszu może zagrzmić i tak porządnie popadać. Nie ma gotu i psalm 126. Z serdecznymi pozdrowieniami dla pani Haliny, bo dziś imieniny Haliny, czyli nie tylko 1 lipca, ale także 24 sierpnia dla pani Haliny z miejscowości Cisie.

0: Na 106.2 FM 14.30 wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Kacper Kowalczyk.
1: Rozbudują autostradę A2 między Warszawą a Łodzią. Celem inwestycji ma być zwiększenie przepustowości trasy. Prace mają zostać przeprowadzone do 2028 roku. Jutro dzień otwarty w pierwszym miejskim żłobku w Markach. Placówka przy ulicy Zygmuntowskiej będzie otwarta od 16 do 19. Koszt budowy tego miejsca to prawie 35 milionów złotych. Składali dokumenty o przyjęcie do służby w policji w Łazienkach Królewskich. Za nami kolejny dzień kandydata zorganizowany przez stołecznych mundurowych. Wydarzenie było okazją m.in. do poznania policyjnego sprzętu. Do końca sierpnia przy Jeziorku Kamionkowskim można bezpłatnie wypożyczać kajaki. Sprzęt znajduje się na wysokości klubu sportowego Drukarz. Projekt jest realizowany w ramach budżetu obywatelskiego. Tylko jeden punkt dzieli Polonię Warszawa i liderującą w pierwszej lidze Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Czarne koszule w piątej kolejce rozgrywek wgrały 3-1 z Termaliką Niecieczą. Dwie bramki dla stołecznej ekipy zdobył Ernest Terpiłowski. Trzecie trafienie dołożył Ilkay Durmusz.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: 36 minut po godzinie 14 i już, drodzy Państwo, pochmurne niebo powolutku zanika, więcej przejaśnień i rozpogodzeń na warszawskiej Pradze. A teraz jeszcze powrócimy do tego, o czym była mowa w skrócie naszych wiadomości. Państwo pamiętają, że były czasy, że najszybszym białym człowiekiem na świecie był kto? Marcin Urbaś. Nie dość, że fenomenalnie biegał, to też grał na basie i pięknie śpiewał. Najszybszy biały człowiek tym razem chce biegać dla Polski, a jest nim Amerykanin, 24-letni, dobrze policzyłam, tak? Sam, uwaga, Blaskowski, taki to Amerykanin, Polak, biega 100 metrów w troszeczkę więcej niż 9 sekund i ma polskie korzenie. Wiem tylko, że jeszcze żaden Polak nie złamał granicy 10 sekund, a ja to zrobię w pierwszym starcie, jako Polak powiedział. No i sam chcę uczynić Polskę najpiękniejszym sprinterskim krajem na świecie. Chcę dla Polski wygrywać medale. I jeszcze tak poszperałam, posprawdzałam. Przodkowie Sama pochodzą z miejscowości Sompolna w okolicach Konina.
1: Si l'eau ne prend que la couleur que la lumière lui donne, quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui ai pas.

0: Czy Helenka Kowalska przeczuwała, że po latach to, co spisywała w swoim dzienniczku, będzie emitowane również na antenie Radia Warszawa? Za 2 minuty, godzina 15.
1: Godzina miłosierdzia. Z dzienniczka świętej Faustyny.
2: A kiedy spoczęłam przy Jego najsłodszym sercu, powiedziałam Mu: Jezu, tak wiele mam Ci powiedzieć. I rzekł mi Pan łaskawie: mów, córko moja. I zaczęłam wywodzić bóle serca swego i to, że tak bardzo mi na sercu leży cała ludzkość, że Cię nie wszyscy znają, a ci, co znowuż znają Ciebie, nie kochają Cię tak, jak godzien jesteś miłości. To znowu widzę, jak Cię strasznie obrażają grzesznicy. To znowuż widzę wielkie uciśnienie i prześladowanie wiernych, szczególnie sług Twoich. To znowu widzę wiele dusz, które lecą na oślep w straszną przepaść piekielną.

spojrzenie moje z tego obrazu jest takie, jako spojrzenie z krzyża. Jezu miłosierny, w godzinie Twojej śmierci w duchu przenosimy się na Golgotę, by być z Tobą w chwili najtrudniejszej dla Ciebie, w ostatnim momencie Twojego życia. Zatrzymujemy się przy Twoim spojrzeniu. Spojrzeniu, które nie osądza, ale kocha. Nie odrzuca, ale podnosi. To spojrzenie z krzyża, pełne miłosierdzia, obejmuje teraz każdego z nas. W dzisiejszej Ewangelii słyszymy słowa skierowane do Natanaela. Widziałem Cię, zanim zawołał Cię Filip, gdy byłeś pod figowcem. Tak jak widziałeś Natanaela, gdy nikt inny na niego nie patrzył, tak widzisz, Jezu, każdego z nas. Widzisz nasze ukryte zmagania, codzienny trud, walkę z własną słabością, wysiłki podejmowane z miłości, trud przebaczania. Nic nie umyka Twojej uwadze. Twoje spojrzenie z krzyża nie jest spojrzeniem z daleka. To jest spojrzenie tego, który wszedł w ludzkie cierpienie i pozostał wierny aż do końca. Dlatego, gdy wydaje się nam, że jesteśmy sami, Twoje spojrzenie, Jezu, przypomina nam, że jesteś blisko. Ono daje siłę do powstania po upadku, umacnia w chwilach próby i pomaga z nadzieją nieść codzienny krzyż. Gdy brakuje nam sił, Ty dodajesz odwagi. Gdy nie widzimy wyjścia, Ty otwierasz przed nami drogę nadziei. Gdy serce ogarnia lęk, Twoje miłosierdzie przynosi pokój. Dla zasług Twojej bolesnej męki prosimy Cię, Jezu. Spraw, abyśmy każdego dnia żyli świadomością, że jesteśmy nieustannie widziani przez Ciebie i kochani miłością bez granic. Niech pamięć o Twoim spojrzeniu z krzyża umacnia nas w trudnościach, rozpala naszą ufność i pomaga wytrwale iść drogą dobra.

0: Miłosierny Panie, stajemy przed Tobą z ufnością i powierzamy Ci cały świat oraz nasze codzienne zmagania. Wspieraj Ojca Świętego Leona, wszystkich pasterzy Kościoła, osoby konsekrowane i wiernych świeckich, aby byli żywym znakiem Twojej miłości w świecie. Prosimy zarządzących w naszej Ojczyźnie i odpowiedzialnych za losy narodów. Spraw, aby podejmowali konkretne wysiłki dla budowania sprawiedliwości i pokoju. Umacniaj tych, którzy dziś nie doświadczają miłości, czują się samotni, odrzuceni, zagubieni. Daj im doświadczyć Twojego spojrzenia, pełnego miłości i troski. Udziel łaski nawrócenia żyjącym w grzechach ciężkich i nałogach, aby skorzystali z czasu miłosierdzia i nie zginęli na wieki. Prosimy za ludzi młodych, którzy szukają swojej drogi. Prowadź ich Twoimi drogami miłości i dobra. Prosimy za małżeństwa i rodziny przeżywające trudności. Odbuduj w nich miłość, jedność i wierność. Prosimy za ubogich, bezdomnych i zapomnianych. Bądź dla nich, Jezu, wsparciem i nadzieją. Wysłuchaj próśb złożonych przed Twym cudownym obrazem i przy grobie świętej Faustyny oraz w sercach pielgrzymów i modlących się z nami przez transmisje telewizyjne, radiowe i internetowe. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebian.
2: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki,
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima, la divinità, del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
4: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion.
5: Отче предвечный, приношу Тебе тело и кровь, душу и божество, возлюбленного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий.
6: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki,

0: Jezu miłosierny, dziękujemy Ci za Twoją bezgraniczną miłość, za Twoje spojrzenie pełne miłosierdzia i przebaczenia, które płynie z krzyża i nieustannie spoczywa na każdym z nas. Niech pamięć o Twojej męce podjętej z miłości do nas umacnia każdego dnia naszą ufność i przemienia nasze spojrzenie, abyśmy tak jak Ty patrzyli na innych z miłością. Uwielbiamy Twoje nieskończone miłosierdzie.
1: Zakończyliśmy transmisję Koronki do Bożego Miłosierdzia z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Czas na dzisiejszą Ewangelię, którą odczyta ksiądz Krzysztof Stosur, a skomentuje ksiądz Kamil Szelest.
2: Ewangelii świętego Jana. Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie i prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Rzekł do niego Natanael: czyż może być co dobrego z Nazaretu? Odpowiedział mu Filip: chodź i zobacz. Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do niego i powiedział o nim: patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Powiedział do niego Natanael: skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus: widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym. Odpowiedział mu Natanael: Rabbi, ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś Królem Izraela. Odparł mu Jezus: czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci, widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem powiedział do niego: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego.
3: Dziś w Ewangelii Filip spotyka Natanaela i mówi mu, że znalazł Jezusa, który jest Mesjaszem. Natanael w swoim pytaniu, czy jesteś dobrego z Nazaretu, pokazuje może pewne niedowierzanie, ale i autentyczność, z jaką przeżywa rzeczywistość. Po tym, jak spotyka się z Jezusem, rozmawia z Nim i zadaje Mu pytania, uznaje w Jezusie Syna Bożego. Jest to piękny obraz tego, czym w naszym życiu jest modlitwa. Nie rozpoznamy Boga, gdy nie włożymy wysiłku w spotkanie Go. Ten wysiłek polega m.in. na autentycznej, prawdziwej chęci postanięcia w prawdzie przed Bogiem. Na takiej modlitwie odkrywamy istotę naszego wysiłku. Odkrywamy, że najważniejszy jest Dawca, że to On jest skarbem, a dar, o który prosimy, dar otrzymany poprzez modlitwę, jest tylko dodatkiem. To sam Bóg jest najważniejszym darem. W tej perspektywie modlitwa przestaje być trudnym obowiązkiem, a spotkaniem z tym, który jest Dawcą, z tym, który jest źródłem naszej tożsamości, punktem odniesienia. Taka modlitwa jest czasem odpoczynku. W tej perspektywie modlitwa ma moc nas przemieniać. Może przemienić nasze serce, uzdolnić do przeciwstawienia się złu, przeciwstawienia się stawianiu naszego osobistego szczęścia czy radości ponad prawdę, a przede wszystkim daje nam możliwość spojrzenia na nasze życie z Bożego punktu widzenia. Możliwość dostrzeżenia w Jezusie z Nazaretu Syna Bożego. Syna Bożego, który nas pokochał, odkupił. Syna Bożego, który pokłada w nas nadzieję i nieustannie wzywa każdego z nas do coraz większej zażyłości. Syna Bożego, który wzywa do dzielenia się tą miłością, którą sami zostaliśmy obdarowani.

0: 15.30 na zegarze. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Kacper Kowalczyk.
1: W Mińsku Mazowieckim wybudują 2 km nowej ścieżki rowerowej. Trasa będzie przebiegać wzdłuż malowniczego stawu Łazienki, ulicą Budowlaną, Małaszczycką, Jasną, Leśną i Kołową. Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii przejdzie remont. Prace obejmą ocieplenie dachu oraz ścian, a ich koszt wyniesie około 800 tysięcy złotych. Remont ma potrwać do czerwca przyszłego roku. Najpierw jechał ponad 90 km na godzinę w terenie zabudowanym i przejechał na czerwonym świetle, a potem uciekał przed policją. Mundurowi z Marek zatrzymali 29-latka ignorującego przepisy drogowe. Mężczyźnie grozi 5 lat więzienia. Parking P+R Młociny po remoncie. Ostatnie piętro parkingu jest już otwarte. Są tam panele fotowoltaiczne, pompa ciepła i magazyn energii, a kierowcy mogą korzystać z nowej posadzki. Zbliża się czwarty festiwal kultury Mazowsza. W sobotę teren multimedialnego parku Fontan na Podzamczu zamieni się w przestrzeń pełną muzyki i tradycji. Na scenie m.in. Warszawska Orkiestra Sentymentalna i Patrycja Markowska. A ja zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o godzinie 16.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: 39 minut po godzinie 15. My tutaj też poza anteną o takich ważnych sprawach życiowych rozmawiamy, a teraz będzie między innymi o pracy. Drodzy Państwo, no niby nic nowego, a jednak brakuje nauczycieli. I sprawdzamy teraz dane. No, w połowie lipca w Banku Ofert Pracy dla Nauczycieli było ponad 20 tysięcy ogłoszeń. Od początku lipca dyrektorzy opublikowali prawie 11 tysięcy nowych ofert, a z danych przekazywanych przez Kuratoria Oświaty wynika, że najwięcej wakatów jest w województwach mazowieckim, ponad 4 tysiące, małopolskim 2,5 tysiąca, dolnośląskim prawie 2 tysiące oraz śląskim ponad 2 tysiące. Inaczej jest z ofertami pracy w województwach świętokrzyskim dla nieco ponad 400 nauczycieli i kujawsko-pomorskim. Tutaj brakuje tylko 550 pedagogów. No to, drodzy Państwo, nic nowego, prawda, że nauczycieli brakuje, a dodam jeszcze więcej, i dobrych nauczycieli brakuje, i pedagogów brakuje. No to będzie taka praca, tak myślę, która będzie niezastąpiona. Sztuczna inteligencja takiego dobrego nauczyciela z powołania nie zastąpi nigdy. Za 20 minut, godzina 16.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Za 10 minut przywitamy godzinę 16. Drodzy Państwo, no jesteśmy, wiem, że też słuchani w szpitalach, w szpitalu w Otwocku między innymi. Pozdrawiamy, kochani, życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. A jak Otwock, to zupełnie na momencik zmieniamy kierunek, bo już otrzymałam taką szczegółową informację na temat tej nowej ścieżki rowerowej. No i od razu było pytanie, dokładnie gdzie? Wzdłuż jakich ulic? Kiedy dokładnie? To już przypominam, w Mińsku Mazowieckim zostaną wybudowane 2 kilometry nowej ścieżki rowerowej. Ile Państwo jadą kilometr na przykład rowerem? No ile? 10 minut? 10, 9? Jak człowiek chce, to może nawet 7, a jak tak powolutku, to 15. Trasa będzie przebiegać wzdłuż malowniczego stawu Łazienki, ulicą, już mówię, Budowlaną, Mała Szczycką, Jasną, Leśną i Kołową. I to będą, możemy powiedzieć, aż 2 kilometry, a dla mnie to jednak tylko 2 km.

0: Za niecałe 3 minuty godzina 16, o 16 wiadomości z kraju i ze świata.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Świat wewnętrzny kościoła to skarbiec, który mieni się najpiękniejszymi kamieniami. Postaramy się go dla Was, drodzy słuchacze, otworzyć wraz z moimi gośćmi, którzy będą gośćmi w Szkole RUT, czyli Radiowym Uniwersytecie Teologicznym. Dziś po 22:00 serdecznie zapraszam, Grzegorz Kozłowski.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
4: Ksiądz Mariusz Wedziuk, dyrektor, redaktor naczelny Radia Warszawa. Zarządzanie stacją to wymagające zadania menedżerskie. Realizuje je od ponad 17 lat. W tym procesie Państwa hojność jest kluczowym filarem naszej stabilności oraz dowodem na to, że nasza misja jest ważna i potrzebna. Zapraszam Państwa do współtworzenia misji Radia Warszawa, także poprzez regularne wsparcie finansowe. Informacje, jak to zrobić, na stronie radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj. Z góry serdecznie dziękuję za zrozumienie i okazywaną życzliwość.
5: Miłość na całe życie nie istnieje. Każdy kryzys oznacza koniec małżeństwa. Dobre małżeństwa się nie kłócą. Po latach zostaje już tylko przyzwyczajenie. Nie, to tylko mity. Każda para przechodzi przez różne etapy, może się rozwijać, umacniać i na nowo odkrywać swoją bliskość. Wejdź na małżeństwo.pl, poznaj propozycje wspólnoty Małżeńskie Drogi i wybierz to, czego właśnie dziś potrzebujecie, bo każda para jest w drodze.
6: Zapraszamy do folwarku Księżnej Anny. Wyjątkowego miejsca w sercu pięknego Podlasia nad Bugiem. Oferujemy komfortowe noclegi, restauracje z wykwintnymi podlaskimi specjałami premium oraz profesjonalną organizację wesel i imprez okolicznościowych. Odpocznij, zasmakuj regionalnej kuchni i przeżyj wyjątkowe chwile w niepowtarzalnej atmosferze. Folwark Księżnej Anny. Tradycja, smak i gościnność. Więcej na naszych mediach społecznościowych.
1: O reklamie.
0: Radio Warszawa na 106,2 FM, minęła godzina 16.
7: Od wczoraj możliwa transkrypcja małżeństw jednopłciowych. Urzędy otrzymały wzory, TK orzekł, że to niezgodne z konstytucją. Pomysł na obniżenie cen energii. Ministrowie 6 państw Unii, w tym Polski, wyszli z inicjatywą. Historyczny tramwaj z Gdańska jeździ po Warszawie. Pojazd ma prawie 100 lat. Wiadomość Radia Warszawa, Kacper Kowalczyk. Wczoraj weszły w życie nowe przepisy dotyczące transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych w Polsce. Pary, które zawarły małżeństwo za granicą, będą mogły złożyć wniosek o rejestrację go w każdym urzędzie stanu cywilnego. Krzysztof Kuczyński.
8: Wicepremier Krzysztof Gawkowski powinien skupić się na poważnych rzeczach, jak wyciek danych medycznych milionów Polaków, komentuje rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Podkreślił także, że rozporządzenie jest niezgodne z polską konstytucją.
9: Przede wszystkim z artykułem 18 polskiej konstytucji, który szczególnie chroni związek kobiety i mężczyzny, bo to właśnie kobieta i mężczyzna stanowią małżeństwo. Pan prezydent o tym wielokrotnie mówił, wetując ustawę o statusie osoby najbliższej.
8: Z kolei posłanka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda krytykuje podejście Pałacu Prezydenckiego w tej sprawie.
10: Tak naprawdę nie dostrzegają olbrzymiej liczby polskich obywatelek i obywateli, którzy oczekują na bezpieczeństwo, na prawo i na godność i na to, że polskie państwo dostrzeże ich potrzeby.
8: Niektórzy włodarze gmin odmawiają stosowania przepisów dotyczących transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych.
7: Włodarze gmin powołują się na konstytucję oraz orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Już w maju głosy w tej sprawie zabrał przewodniczący Komisji Konferencji Episkopatu Polski do spraw rodziny, arcybiskup Wiesław Śmigiel, który podkreślił niezgodność takich rozwiązań z konstytucją. Jako chrześcijanie patrzymy na małżeństwo nie tylko jako na instytucję prawną, ale również jako na rzeczywistość zakorzenioną w prawie naturalnym i objawionym zamyśle Boga wobec człowieka. Nauczanie Kościoła katolickiego od początku w sposób niezmienny wskazuje, że małżeństwo jest trwałym związkiem kobiety i mężczyzny, opartym na wzajemnym darze miłości, otwartym na przekazywanie życia oraz budowanie wspólnoty rodzinnej, podkreślił metropolita szczeciński.
11: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: 6 krajów, w tym Polska, ma pomysł, jak obniżyć wysokie ceny energii. Ministrowie finansów Polski, Austrii, Niemiec, Portugalii, Włoch oraz minister gospodarki z Hiszpanii zaapelowali do irlandzkiej prezydencji o opodatkowanie nadzwyczajnych zysków koncernów naftowych. W związku z wojną na Bliskim Wschodzie firmy naftowe czerpią wysokie zyski, napisali ministrowie 6 krajów, dodając, że to jeden z największych wstrząsów podażowych od dekad. Podkreślili, że rosnące ceny energii i tym samym koszty życia wywołują niezadowolenie w społeczeństwach. Według nich dotychczasowe działania nie przyniosły rezultatów, dlatego potrzebne są zdecydowane działania na szczeblu unijnym i opodatkowanie nadzwyczajnych zysków firm naftowych. Ministrowie przypomnieli, że Unia już raz sięgnęła po podobny mechanizm. Po rosyjskiej napaści na Ukrainę wprowadziła składkę solidarnościową od nadzwyczajnych zysków firm energetycznych.
11: Dzieje się blisko.
7: Stuletni tramwaj z Gdańska na warszawskich torach. Po stolicy kursuje wyjątkowy Bergman z Gdańska, wyprodukowany w 1927 roku. O historii tego zabytkowego pojazdu mówi rzecznik prasowy warszawskich tramwajów Witold Urbanowicz.
12: W tym roku gościmy wyjątkowy tramwaj z Gdańska. Jest to tramwaj Bergman, który został wyprodukowany w 1927 roku w gdańskiej fabryce wagonów. Ten tramwaj służył mieszkańcom Gdańska do 1973 roku. Jest to najstarszy zachowany gdański tramwaj elektryczny.
7: Bergman do Warszawy przyjechał w ramach wymiany zabytkowego taboru związanej z obchodami 160-lecia tramwajów w stolicy.
11: Dzieje się w sporcie.
7: Dobry weekend polskich piłkarzy we Francji. Sebastian Szymański i Przemysław Frankowski chwaleni za pojedynek Stade Rennes z Paris Saint-Germain. Szymański strzelił piękną bramkę z dystansu i został najwyżej oceniony przez francuskie media ze wszystkich zawodników. Frankowski zaliczył asystę przy drugiej bramce. W efekcie gospodarze zdobyli punkty z faworyzowanym rywalem.
13: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
0: Proszę uważać, bo dziś w pogodzie niemal wszystko. I deszcze, i burze, i rozpogodzenia, i przejaśnienia. Optymalna temperatura, ale jak będziemy iść tak przyspieszonym tempem, to bardzo łatwo dostaniemy zadyszki. Bo jest duszno po prostu. 19 stopni o tej porze w Warszawie. Temperatura w nocy spadnie do 11 stopni. 18 stopni mamy o tej porze w Ożarowie Mazowieckim, w Markach, w Wołominie i w Sulejówku.
13: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
11: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: 6 minut po godzinie 16, aż musiałam spojrzeć na zegar, prawda? Która to już godzina. Pozdrawiam wszystkich podróżujących, być może tych rodziców zatroskanych, którzy o tej porze sprawdzają, czy ty masz buty na zmianę do szkoły, tak? Podręczników to, z tego co pamiętam, nie trzeba o to martwić się w szkole podstawowej, prawda? Zupełnie inaczej, jeżeli chodzi o technikum, szkoły zawodowe, licea, no i podręczniki do religii, to pewnie już na stronie internetowej konkretnej placówki powinny się pojawić. Ja chcę Państwa uspokoić. Everything But The Girl, taka formacja z utworem Missing na 106.2 FM. Taką samą piosenkę śpiewało takie kubańskie trio. Ja mówię kubańskie trio, bo panowie są z Kuby, ale działali w Miami. No Mercy, tacy panowie. A teraz ta formacja i myślę, że taka znakomita produkcja. Ewa Pietrzak, dzień dobry, zapraszam.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: 10 minut po godzinie 16, a ja w ręku mam, drodzy Państwo, taką książkę, do której wracam. Zaufać miłości. Codzienność z Teresą z Lisie. Piękna okładka. Zetknęłam się z nią podczas targu wydawców katolickich i tak od czasu do czasu. Ona jest niewielkiej tutaj szerokości, tak gabarytowej, dlatego od czasu do czasu wrzucam ją do plecaka albo do torebki. Maria Franciszka Teresa, czyli Święta Teresa, Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza, francuska karmelitanka Bosa, towarzyszy ojcu Krzysztofowi Popławskiemu od ponad 40 lat. Najpierw poznał jej życiorys, a potem zetknął się z pismami karmelitanki. Jeszcze później napisał na jej temat pracę magisterską. Zaufać miłości, taka duchowa biografia, ale więcej na temat tego, w jaki sposób Polacy też podchodzą i do Tereski, do jej rodziców. Ja widziałam te tłumy modlące się przy relikwiach, rodzicach świętej Tereski od Dzieciątka. Już między innymi o tym będziemy rozmawiać już za niecałe 4 minuty. Ale wcześniej korki, koreczki, utrudnienia. Z centrum w kierunku Marek pojedziemy w 49 minut, do Otwocka 50 minut, do Pruszkowa 41 minut również, w kierunku Łomianek 45 minut, Błonie 64 minuty. A teraz sprawdzimy sytuację, jak wygląda odwrotnie, już momencik, do centrum. Z Łomianek do centrum 48 minut, z Otwocka niespełna godzina, Błonie 70 minut do Śródmieścia, tak powiem, a z Pruszkowa 48 minut do centrum Warszawy.

0: Gość Radia Warszawa.
1: 16 po 16. Drodzy Państwo, dziś jest z nami ojciec Krzysztof Popławski, dominikanin, duszpasterz, rekolekcjonista, a także misjonarz na Tajwanie, w Chinach w latach 2006-2014, prowincja opolskich dominikanów, a w latach 2014-2020 socjusz generała zakonu do spraw Europy Wschodniej i Środkowej. Obecnie ojca Krzysztofa można spotkać w Rzymie, jest spowiednikiem w Bazylice Santa Maria Maggiore. Szczęść Boże, witam serdecznie na antenie Radia Warszawa.
2: Szczęść Boże.
1: Ojcze, dzisiaj pochmurno w Rzymie? Bo u nas tak, troszeczkę, w Warszawie.
2: Tutaj pochmurno bywa rzadko, więc słońce świeci, aczkolwiek już słabiej niż świeciło na początku miesiąca.
1: No, to takie pocieszenie, bo u nas też dzisiaj ta pogoda jest troszeczkę kapryśna. Święta Tereska od Dzieciątka Jezus towarzyszy ojcu od ponad 40 lat. Kiedy po raz pierwszy ojciec z nią się zetknął?
2: Po raz pierwszy to jeszcze w szkole średniej, ponieważ w naszej parafii pracowały siostry terezjanki i one jakoś odnosiły się do duchowości świętej Teresy z Lisieux. Natomiast tak pierwsze poważniejsze spotkanie to było w nowicjacie salezjańskim, ponieważ nim zostałem dominikaninem, przez 4 lata byłem salezjaninem i w Czerwińsku nad Wisłą po raz pierwszy przeczytałem jej dzieje duszy. I to było moje pierwsze spotkanie, które później owocowało kolejnymi lekturami. Napisałem pracę magisterską o świętej Teresie, a potem przez lata towarzyszyła mi nie tylko w sensie intelektualnym, ale także duchowym. Więc jeżeli miałbym mówić o świętych mi najbliższych, to na pewno należy do pierwszej trójki.
1: A, no dobrze, to od razu kolejne pytanie. Kto jeszcze w tej trójce się znajduje?
2: Święta Faustyna i obecnie święty Bartolo Longo.
1: Ach, tak.
2: Dominikański tercjarz od Różańca i od Pompejański.
1: Cóż mogą myśleć na ten temat święty Dominik i święty Jacek, czy błogosławiony Czesław? No to rozmowa chyba na inną
2: święty
1: okazję.
2: Święty Tomasz Akwino, myślę, że wszyscy absolutnie akceptują tego typu wybory, zwłaszcza, że też mi bardzo blisko towarzyszą z racji zakonu.
1: Do książki Dzieje duszy jeszcze powrócimy, ale ojcze, przypomnijmy, na wniosek których krajów w 2023 roku UNESCO wpisało na listę wydarzeń rocznicę urodzin świętej Teresy z Lisieux?
2: Tak, to w tym wspomnianym przez panią roku była 150. rocznica urodzin świętej Teresy i wtedy Francja, Belgia i Włochy zwróciły się z taką prośbą, z takim wnioskiem. No, było to niewątpliwie dosyć zaskakujące, że akurat te kraje, no może najmniej zaskakujące, że Francja oczywiście, ale również Belgia, która bardziej jest kojarzona właśnie jako sekularyzowane społeczeństwo, czy też Włosi, którzy mają tylu swoich świętych, że czasami ma się wrażenie, że już na innych specjalnie nie zwracają uwagi.
1: A jakie argumenty przedstawiła wówczas francuska dyplomatka, by w ten sposób uczcić właśnie świętą Teresę od Dzieciątka Jezus?
2: Znaczy jedną z rzeczy to podkreślała, że święta Teresa z Lisieux ma ten niezwykły element ufności, tego zasiewania ufności. Ale dwa takie najpoważniejsze argumenty, które sformułowała, to była zdolność łączenia ludzi i to, że była bardzo silną postacią kobiecą. Nawet jeżeli myślimy często właśnie, czy też mówimy o Tereska, młoda dziewczyna, ale to tak naprawdę była bardzo silna kobieta.
1: No, czy właśnie dzięki tej książce Dzieje duszy dowiadujemy się, że to była silna kobieta, pełna emocji, wrażliwości, bo była dla wszystkich, tak mogę w skrócie powiedzieć, zupełnie od siebie?
2: To znaczy, Dzieje duszy, no, trzeba pamiętać, że w jakiś sposób zostały oczyszczone przez jej siostry, żeby trochę stworzyć taki, nie chciałbym powiedzieć, święty obrazek, ale niewątpliwie ja też mam tak pamiętam z pierwszej lektury, wiele rzeczy mnie tam zachwyciło odnośnie jej odniesienia do Pana Boga, do Jezusa, także do życia wspólnego. Natomiast kiedy poznaje się całą historię życia, także życia w klasztorze, to właśnie to, o czym wspomniałem, że też się ujawnia jakaś ogromna siła, która ma swoje oparcie w takim całkowitym zaufaniu Panu Bogu i też mówieniu o tym, że w jej przypadku bycie silną kobietą to jest także związane z tym, że jak dziecko oddaje się Panu Bogu. Tu też trzeba wrócić do źródeł Karmelu, czy powiedzmy do duchowości karmelitańskiej. Święta Teresa Wielka, czyli ta, która zreformowała Karmel, bardzo mocno podkreślała, że siostry mają być silnymi kobietami. Że dokładnie to jest takie wyzwanie w życiu, życie klauzurowe, że ono wymaga po prostu ogromnej też siły, zarówno fizycznej, jak i psychicznej.
1: A co o miłości właśnie mówi ta święta?
2: Teresa, można powiedzieć, są takie dwa przenikające się wymiary, ponieważ w pierwszym i takim absolutnie podstawowym sensie mówi o doświadczeniu miłości Pana Boga, że jesteśmy kochani, ale nie jest to związane z uczuciami tylko i wyłącznie, bo czasami tych uczuć nie ma. Bardzo mocno utkwiło jej w pamięci to, co kiedyś powiedział jej spowiednik. Musisz uwierzyć, że Pan Bóg cię kocha. I w tym musisz, nie ma nic złego, bo w tym jest też pewien element bardzo konkretnej wiary. Musisz uwierzyć, że Pan Bóg cię kocha. Ale ona też sama mówiła o swoim takim doświadczeniu miłosiernej miłości Ojca. I to jest taki jeden wymiar i on jest uzupełniany, czy też najbardziej widoczny w jej odpowiedzi, która była związana z taką miłością, która jest codzienną wiernością temu, co do niej należało. Temu, co było związane z jej życiem klasztornym, z obowiązkami, które miała. Tak można najprościej powiedzieć, że ta miłość była oparta na faktach i na konkretach codziennego życia, służby innym, takiej wierności tym różnym sprawom, które do niej należały.
1: Zmieniamy na chwilę temat, a może nie zmieniamy za bardzo. Polacy z radością modlili się przy relikwiach świętej Teresy i jej rodziców. Od pewnej mamy wtedy usłyszałam, że ta rodzina jest jej bliska, bo musiała pokonać wiele trudności. Była to i śmierć mamy, prawda? Problemy emocjonalne ojca. Jacy byli rodzice córek, które wybrały życie zakonne? Wiadomo, że to był dom kochający.
2: Znaczy, warto zacząć od tego, że przede wszystkim to byli niezwykle zaradni życiowo ludzie. Zelia Martin, matka Teresy, była, moglibyśmy tak powiedzieć współczesnym językiem, szefową pewnego małego biznesu koronczarskiego. Świetnie sobie z tym radziła, a ojciec Ludwik Martin prowadził zakład zegarmistrzowski i po latach okazało się, że bardzo udanie inwestował pieniądze, więc to jest pewna taka rzecz, myślę, że istotna. Byli po prostu z jednej strony zaradni życiowo, a z drugiej strony całkowicie wszystko powierzali Panu Bogu. Mieli 9 dzieci, z którego 5 przeżyła. I z korespondencji, bo Zelia Martin bardzo dużo pisała zarówno do swojej siostry, która była wizytką Cannes, jak i pisała później do swoich starszych córek. Bardzo pięknie jakby ukazuje takich dwoje ludzi, którzy są oddani Bogu i dzieciom, którzy też z jakąś mądrością, miłością, ale też bardzo konkretnymi wymaganiami tworzyli taką przestrzeń do duchowego rozwoju, jak i też konkretnych uzdolnień córek, bo na przykład jedna z sióstr Genovefa okazało się, że ma duże umiejętności malarskie, ale też potem robiła znakomite zdjęcia, dzięki czemu na przykład dzisiaj mamy całą taką kolekcję zdjęć związanych i z Karmelem, i z życiem świętej Teresy z Lizjego. Ale teraz, tak jak kończąc ten wątek, rzeczywiście śmierć obojga była pełna cierpienia, bo Zelia zmarła na raka piersi, Ludwik bardzo tam w podeszłym wieku poważnie chorował, psychicznie tak naprawdę, i przez 3 lata przebywał w szpitalu dla psychicznie chorych, więc ten moment cierpienia nie został im oszczędzony.
1: Szkoda, że musimy już kończyć. Szybko upłynął czas naszej rozmowy. Myślę, że do tych życiorysów siostry Teresy od Dzieciątka Jezus, jej rodziców, jej sióstr, no i tego, że to była przedsiębiorcza, pobożna rodzina, jeszcze powinniśmy powracać. A może tylko na koniec taki krótki wątek, że papież Franciszek też w sposób szczególny świętą Teresę sobie ukochał. Ta biała róża.
2: Tak, to jest znana kwestia, że papież Franciszek, jeszcze będąc biskupem w Argentynie, miał zwyczaj powierzać jej różne intencje i zawsze składał białą różę przed ważnymi decyzjami, przed ważnymi wydarzeniami. Tak też było między innymi przed jego ostatnim pobytem w szpitalu. Był bardzo mocno związany ze świętą Teresą z Lizji, zresztą też napisał ekshortację apostolską na jej temat.
1: Ojciec Krzysztof Popławski, dominikanin, był dzisiaj z nami. Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie i za tę rozmowę. Do usłyszenia z Panem Bogiem.
2: Bogiem dziękuję.

0: 16.31 na zegarze.
1: Wiadomości z życia Kościoła, Kacper Kowalczyk, zapraszam. Prezydium Konferencji Episkopatu Polski zabiera głos na tydzień przed nowym rokiem szkolnym. Z niepokojem płynącym z troski o młode pokolenie obserwujemy działania Ministerstwa Edukacji Narodowej, piszą biskupi Wojda, Kupny i Marczak i komentują zmiany w lekcjach religii oraz w edukacji zdrowotnej. Prezydium Episkopatu podkreśla, że wychowanie młodego pokolenia nie jest zadaniem jednej instytucji. Rodzina, szkoła, wspólnoty religijne, organizacje społeczne i państwo powinny ze sobą z szacunkiem współpracować. Stąd też apel do Ministerstwa Edukacji Narodowej o cofnięcie zmian w sposobach organizacji lekcji religii i podjęcie realnego dialogu. Pragniemy jasno powiedzieć, że lekcje religii nie są przywilejem Kościoła, są konstytucyjnym prawem uczniów i rodziców, piszą biskupi. W kontekście edukacji zdrowotnej biskupi doceniają jej znaczenie dla profilaktyki chorób, zdrowia psychicznego oraz odpowiedzialnych postaw społecznych. Ich obawy dotyczą prezentowanej wizji człowieka, małżeństwa i rodziny. Podkreślają, że problemu nie rozwiązuje pozostawienie modułu dotyczącego seksualności jako nieobowiązkowego. Wychowanie tak wrażliwej strefy ludzkiego życia musi szanować prawo rodziców do decydowania o jego kształcie, piszą członkowie polskiego prezydium i podkreślają, że przy tworzeniu programu przedmiotu również zabrakło dialogu z różnymi środowiskami.
2: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: W drugim szczycie pielgrzymkowym na uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej przypadającą 26 sierpnia na Jasną Górę dotarły kolejne grupy pątników, wśród nich przedstawiciele archidiecezji łódzkiej, radomskiej i łowickiej. W tym roku, w 70. rocznicę jasnogórskich ślubów narodu polskiego, towarzyszą im rozważania i konferencje przypominające o obietnicach wobec Matki Bożej, które spisał w więzieniu w Komańczy prymas Wyszyński, a odczytane zostały na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 roku.
3: Dzisiaj akurat miałem możliwość mówienia konferencji o 70. rocznicy i się zastanowiliśmy nad tym, że bardzo łatwo mówić Matce Bożej piękne słowa. Co zostało z tych ślubów? Jak to dzisiaj wygląda? Czy dalej jesteśmy wierni? Czy dalej Maryja jest tak samo dla nas ważna jak wtedy? I czy mamy na tyle siły, aby trwać przy niej?
4: Pewnie, że jest wiele osób i ludzi zagubionych, ale jest wiele ludzi, których te śluby są ważne.
5: Jest ciężko, ale na pewno ta grupa, która jest, na pewno jest wierna.
6: Może forma literacka jest przestarzała trochę, niezrozumiała przez młodych, ale gdy chodzi o ducha tego tekstu, to jest jak najbardziej aktualne, zwłaszcza dzisiaj, kiedy mamy tyle zagrożeń.
7: Dużo jest takich naprawdę mądrych, przemyślanych przez kardynała wskazówek dla przyszłych pokoleń.
1: W tym roku pątnicy archidiecezji łódzkiej przybywali do Maryi pod wspólnym hasłem Matka Wiernego Ludu. Jutro na Jasną Górę licznie dotrą kolejne grupy pielgrzymów.
2: To się dzieje w Kościele.
1: 87 lat temu, tydzień przed wybuchem II wojny światowej, Pius XII wygłosił historyczne, choć niewysłuchane orędzie radiowe o pokoju.
8: 24 sierpnia 1939 roku Pius XII zwrócił się za pośrednictwem papieskiej rozgłośni do rządzących i narodów w obliczu rychłego zagrożenia wojną. Niebezpieczeństwo jest bliskie, ale wciąż jest jeszcze czas. W pokoju niczego się nie traci. W wojnie można stracić wszystko. Niech ludzie znów zaczną się rozumieć. Papież wezwał strony narastającego konfliktu do rozmów. Podkreślił, że to siłą rozumu, a nie oręża, toruje sobie drogę sprawiedliwość. Piotr Kowalczuk, Vatican News.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: 44 minuty po godzinie 16. Czy ktoś z Państwa był w Muzeum Zespołu ABBA w Sztokholmie? No ja nie byłam, tylko tak pytam. Jakby ktoś z Państwa był, to czekam tutaj na takie relacje. A teraz zmiany, jeżeli chodzi o nasze podróże. Przypominam, że warszawska linia M1 przechodzi kolejne modernizacje. Na razie cieszmy się, bo nie ma większych utrudnień. Metro warszawskie inwestuje, uwaga, cytuję, zarówno w poprawę dostępności stacji, jak i w bezpieczeństwo oraz komfort pasażerów. W jaki sposób? No do stycznia przyszłego roku będą prowadzone prace na odcinku między stacjami Plac Wilsona a Słodowiec. Dzięki modernizacji możliwe będzie szybsze wykrywanie i usuwanie usterek, a także sprawniejsza diagnostyka systemu. No ciekawe, na czym to polega. W każdym razie ta naprawa, poprawa ma dokładnie monitorować stan urządzeń i szybciej reagować na ewentualne awarie. No to czyli to jest taka profilaktyka, prawda? Techniczna.

na 106.2 FM, czasami serwis drogowy. Pozdrawiamy wszystkich podróżujących. I teraz wygląda to tak, że z centrum do Marek pojedziemy 47 minut, w kierunku Wawra w 30 minut, do Starej Miłosty już troszeczkę dłużej o 6 minut, 36 minut, do Piaseczna 45, tyle samo Konstancin Jeziorna, Błonie 61, Łomianki 40 minut, a na przykład z Łomianek do Warszawy 46 minut, z Konstancina do centrum stolicy 45, a z Otwocka 51 minut.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Mam do Państwa pytanie. Kto wczoraj był na pokazie przedpremierowym filmu Mistyczka? No ja nie zdążyłam to jechać. Długa historia, tak? No ale jestem ciekawa Państwa pierwszych wrażeń i ocen tego obrazu. W roli głównej Dorota Chotecka-Pazura. Za 3 minuty 17 o 17 wiadomości.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Czy to już?
4: Nie każ mi nawet o tym myśleć.
3: Ale nie ma wyjścia.
4: Czy to na pewno?
3: To już postanowione, pismo poszło.
4: I jak my to mamy powiedzieć słuchaczom?
3: Powiedzieć, że...
4: To już druga połowa sierpnia.
3: A to znaczy, że od poniedziałku do piątku, od 7 do 10 zapraszamy na letni poranek z Radiem Warszawa.
4: A po sierpniu?
3: Psz, o tym nie mówimy.
4: Jarek Wydra.
3: Weronika Ostrowska.
5: Ślubuję Ci miłość.
6: Radiowy kurs małżeński.
5: Świadkowie, praktycy i eksperci.
6: W każdą środę o 22.
5: Zapraszają Anna Murawska
6: i Paweł Zuchniewicz.
2: Ogłoszenie nadawcy.
7: Muzyczna podróż w czasie. Rock and roll, rock, blues, jazz, soul, funky, reggae i muzyka gospel. Muzyka klasyczna i rozrywkowa, audycje autorskie, ciekawi goście, okolicznościowe składanki. W każdą sobotę o godzinie 17 na audycję Barwy Muzyki zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
2: Reklama.
8: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
9: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
10: Szukasz dobrego żłobka dla swojego dziecka? Tajemniczy Ogród to pierwszy katolicki żłobek w Wołominie i okolicy. Zapewniamy troskliwą opiekę, rodzinną atmosferę i wychowanie oparte na chrześcijańskich wartościach. To miejsce, gdzie dzieci czują się bezpiecznie i każdego dnia odkrywają świat z radością. Zapisy już trwają. Więcej informacji znajdziesz na www.to.wolomin.pl. Czekamy na Was.
2: Po reklamie.
1: Tu Radio Warszawa na 106.2 FM, jest godzina 17.
11: Rząd wprowadza transkrypcję małżeństw jednopłciowych. Burmistrz Zakopanego odpowiada, to niezgodne z tradycją i konstytucją. W Kijowie spotkała się koalicja chętnych, wezwania do wsparcia przed zimą. Strażacy podsumowują pracowity weekend. Wiadomości Radia Warszawa, Kacper Kowalczyk. Od dziś w urzędach stanu cywilnego w całym kraju obowiązują nowe wzory dokumentów, w których zamiast obligatoryjnych rubryk dla kobiety i mężczyzny mogą pojawić się dwie kobiety lub dwóch mężczyzn. Zmienione formularze umożliwiają transkrypcję zagranicznych aktów małżeństw paru jednopłciowych. Pierwsze wpisy do polskich ksiąg zrealizowano rano, jednak władze Zakopanego zapowiadają sprzeciw i możliwą odmowę rejestracji.
12: Zaktualizowany system teleinformatyczny działa bez zakłóceń. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podkreśla, że urzędnicy odmawiający wpisów narażają się na konsekwencje.
13: Urzędy, urzędników, wójtów czy burmistrzów przestrzegam, że nierealizowanie prostego rozporządzenia, które pozwala na transkrypcję aktu małżeństwa za granicę w Polsce, to łamanie prawa.
12: Mimo to część samorządowców zapowiada możliwe odmowy wydawania dokumentów. Burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz powołuje się na konieczność ochrony tradycji i polskie orzecznictwo.
14: Bardzo ważnym jest dla nas promowanie tradycyjnego modelu rodziny, ale też bardzo szanujemy przepisy i według obowiązujących przepisów nie możemy wydawać takich aktów.
12: W przypadku odmowy wydania aktu ze strony kierownika urzędu wnioskodawcom przysługuje droga odwoławcza przed sądami administracyjnymi.
11: Informował Piotr Durys. Prezydent Wołodymyr Zełenski wezwał sojuszników Ukrainy do dostarczenia pakietu środków obrony powietrznej przed nadchodzącą zimą w związku z oczekiwanym wznowieniem przez Rosję ataków na infrastrukturę energetyczną kraju. Podczas spotkania koalicji chętnych w Kijowie Wołodymyr Zełenski zwrócił się również do partnerów Ukrainy o pomoc w pokryciu deficytu w wysokości 27 miliardów euro potrzebnego na wydatki sektora obronnego w 2026 roku. Także brytyjski premier Andy Berman wezwał sojuszników, by zrobili wszystko, co w ich mocy i sięgnęli do własnych zasobów obrony powietrznej w celu ochrony Ukrainy przed rosyjskimi atakami. Władimir Putin liczy teraz na to, że zdoła zwyciężyć dzięki kampanii terroru z użyciem pocisków balistycznych wymierzonych w ukraińskich cywilów. To nigdy nie może być droga do zwycięstwa i musimy jasno to komunikować, powiedział premier Wielkiej Brytanii na początku spotkania. Z kolei przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa poinformował, że Unia Europejska przyspiesza uruchomienie pożyczki dla Ukrainy o wysokości 90 miliardów euro, mającej na celu wsparcie tamtejszej obrony powietrznej oraz infrastruktury energetycznej.
0: To są wiadomości Radia Warszawa.
11: Silny wiatr, połamane drzewa i uszkodzone dachy to główne skutki frontu atmosferycznego, który w weekend przeszedł przez Warszawę. O sytuacji z soboty i niedzieli mówi starszy kapitan Wojciech Kapczyński z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
15: Po przejściu frontu atmosferycznego, który od soboty panował w zasadzie w całej Polsce, natomiast no Warszawę również ten front dotknął. Pierwsze zgłoszenia, które otrzymywaliśmy, zaczęły się około godziny 5:20 rano w sobotę, to jest 22 sierpnia. Zgłoszeń, które w związku z tym frontem, który przeszedł, otrzymaliśmy około 550.
11: Silny wiatr uszkodził także dachy. Najważniejsza informacja jest jednak taka, że w wyniku tych zdarzeń nikt nie został poszkodowany.
0: Takie są lokalne inicjatywy.
11: Edukreator na Mazowszu to program, który ma na celu wyłonić nauczycieli oraz szkoły, które przeprowadzają najciekawsze zajęcia pozalekcyjne związane z kulturą. Konkurs odbędzie się po raz 10. Mogą wziąć w nim udział szkoły podstawowe, szkoły średnie oraz sami nauczyciele. Laureatom zostaną przyznane wyróżnienia w 8 kategoriach. Nauczyciele otrzymają nagrodę o wartości 7 tysięcy złotych, z kolei szkoły ponad 10 tysięcy. Mówi Anna Brzezińska z Zarządu Województwa Mazowieckiego.
16: Naszych innowatorów mazowieckich wśród nauczycieli chcieli będziemy nagradzać, a dzisiaj ich poszukujemy i zachęcamy też do zgłoszeń. Ten konkurs ma podkreślić też taką innowację wśród nauczycieli, odwagę, dlatego że to są niesztampowe prowadzone lekcje.
11: Szkoły i nauczyciele mogą wysyłać zgłoszenie do 25 września.
17: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee www.larico.pl.
1: Na warszawskiej Pradze aktualna sytuacja wygląda tak, że są przyjaśnienia i rozpogodzenia, ale uśmiecham się, ponieważ to się ciągle zmienia. Jeżeli chodzi natomiast o temperaturę, to 19 stopni mamy o tej porze w Wołominie, w Józefowie, w Ząbkach i w Pruszkowie, 18 stopni o tej porze w Ożarowie Mazowieckim i w Mińsku Mazowieckim.
17: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee www.larico.pl.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Właśnie przypomniałam sobie, czy ja dzisiaj kawę piłam. Chyba piłam, coś tam było, była jakaś kropelka. Joe Cocker jeszcze o lecie w mieście zaśpiewa. Będzie także Sylwia Grzeszczak z utworem Prawda o nas. Pozdrawiam Państwa serdecznie i apeluję, spieszcie się powoli. Będzie informacje na temat aktualnych utrudnień i korków, ale nie tylko.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Mam nadzieję, że Państwo mają chociaż spokojne popołudnie. Przypomnę dla dzieci i dla młodzieży, że to jest przedostatni wakacyjny poniedziałek, kochani. Spędźcie go miło i przyjemnie. Teraz na momencik przenosimy się do Portugalii. Ja bardzo ucieszyłam się, kiedy usłyszałam o tym, że Cristiano Ronaldo tutaj ożenił się ze swoją Jorginią. Jorginia to jest taka pobożna kobieta. Fatima, tak, modlitwa różańcowa. I okazuje się, że w tej Portugalii, gdzie różnie teraz bywa, parlament przyjął ustawę zakazującą zasłaniania twarzy w miejscach publicznych. Oznacza to de facto koniec noszenia burki i nikabu, a za złamanie tego zakazu grożą karę do, uwaga, 4000 euro. Projekt ustawy przygotowała i przegłosowała prawicowa partia. W odpowiedzi grupa muzułmanów, którzy mieszkają już od lat w Portugalii, ta grupa ogłosiła, że jeśli prawo wejdzie w życie, to oni po prostu opuszczą kraj. Opuszczą Portugalię. Część z nich zapowiada powrót do krajów pochodzenia lub przeprowadzkę do innego państwa europejskiego, gdzie jeszcze nie obowiązują podobne ograniczenia. No i uważają, że nowa regulacja narusza ich wolność religijną. No dobrze, a teraz przejdźmy do drugiej strony. Zwolennicy zakazu podkreślają, że celem jest zwiększenie bezpieczeństwa i tak naprawdę ułatwienie identyfikacji takiej osoby, prawda? Na przykład idzie w ten sposób ubrana służba porządkowa, chce mieć pewność, z kim ma do czynienia. Decyzja Portugalii wpisuje się tak naprawdę w taki inny trend europejskich państw wprowadzających ograniczenia w noszeniu symboli religijnych, które zasłaniają twarz. No i ta ustawa została przekazana do prezydenta, który ma teraz podjąć decyzję. Podpisać ją, zawetować lub skierować do Trybunału Konstytucyjnego. To wszystko dzieje się w Portugalii. Czy w Portugalii mamy korki? Nie w Portugalii, na przykład o Lizbonie, o tak bym powiedziała, bym zapytała o Lizbonę akurat. Pozdrawiam wszystkich zmotoryzowanych, informacje dla Państwa o tej porze. Do centrum z Łomianek pojedziemy w 40 minut, z Otwocka 48, Błonie 62 minuty, z Marek 33 minuty, z Piaseczna 41 minut. A z centrum w kierunku Marek 42 minuty, do Błonia niecała godzina, do Łomianek 38 minut, a do Konstancina o tej porze tylko 42 minuty. Po godzinie 17 u nas OMD na antenie Radia Warszawa. A za moment człowiek, który wie, jak zażegnać każdy konflikt, Paweł Domagazu, utworem Weź, nie pytaj.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: I jak to Pawła domagało nie lubić? No jak? Urodził się we Wrocławiu, wychował w Radomiu, ale mieszka w Warszawie, no właśnie. I tutaj w piosence śpiewał, że jak stuknie mu 50 lat, Pawełek, to już niedługo, bo ty w styczniu skończyłeś 42 lata, 8 lat. No i co, wtedy będziemy egzaminować z treści tej piosenki, prawda? Drodzy Państwo, bardzo dziękuję tutaj za informację a propos tego, co się dzieje na Moście Śląsko-Dąbrowskim. Już teraz powolutku sytuacja wraca do normy i pozdrawiam tych wszystkich, którzy są z nami od samego rana i dziękuję za Państwa wsparcie.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: 30 minut po godzinie 17. Ważna informacja dla tych wszystkich, którzy zastanawiają się, ile lekcji będzie w szkole. Drodzy Państwo, no od 1 września tych przedmiotów będzie więcej, a to w związku z tym, że wkracza do szkół nowy przedmiot. Ja będę to powtarzać, bo jak ja tego nie będę powtarzać, to kto? Czy ktoś zapytał, prawda, rodziców, może nauczycieli, a także zainteresowane dzieci, ile w związku z tymi nowymi przedmiotami będą przybywały w szkole? Ile? Ile godzin? Zastanawiam się. Wcześniej ten przedmiot był nieobowiązkowy, teraz już będzie obowiązkowy i będzie potrzebny do kwalifikacji, tak? Klasyfikacji, przepraszam. Dyrektor szkoły zdecyduje, czy zajęcia zostaną zaplanowane w klasach pierwszej, drugiej, trzeciej, pierwszej, drugiej, trzeciej i czwartej, czy pierwszej i trzeciej. I to mowa tutaj o liceach, technikach i szkołach. Chodzi o edukację zdrowotną, między innymi. Z dodatkowego przedmiotu edukacja zdrowotna, zdrowie seksualne uczniowie nie będą otrzymywać stopni.

I wiadomość z ostatniej chwili. Nie żyje senator generał Mirosław Różański, poinformowała marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Zanim zaangażował się w politykę, był jednym z najważniejszych oficerów Wojska Polskiego. Służbę wojskową zakończył jako dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych. Wcześniej między innymi dowodził polskim kontyngentem w Iraku. No, będziemy pamiętać tutaj również w naszych modlitwach o panu generale. Za 20 minut godzina 18 i utrudnienia. Na 106.2 FM sprawdzamy aktualną sytuację. Nie jest tak źle, jak było. Jest teraz, można powiedzieć, lepiej, jeżeli chodzi o dojazd z centrum Warszawy do Marek. To 36 minut. Tutaj w kierunku Rembertowa i Sulejówka od 30 do maksymalnie 40 minut. W kierunku Otwocka 38, z centrum Warszawy oczywiście. Do Łomianek 35, do Piaseczna 39 minut. A to centrum z Łomianek 37 minut, z Pruszkowa 38, a z Nadarzyna 39.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: 47 minut po godzinie 17, ale jakoś zrobiło się ciemno w studiu. Nie wiem, co się stało. Nie wiem. Jeszcze wracając do szkoły, to powiem o tym, że 29 sierpnia w Świątyni Opatrzności Bożej odbędzie się odprawa ta katechetyczna dla proboszczów, wikariuszy, braci, sióstr zakonnych i katechetów świeckich, a w archidiecezji warszawsko-praskiej, tutaj blisko obok, jak Państwo myślą, gdzie? W katedrze warszawsko-praskiej oczywiście również odprawa katechetów, czyli już z końcem 29 dzień sierpnia, to jest kiedy? To jest poniedziałek dopiero, za tydzień.

patrzę na kalendarz, mówię, że 29 dzień sierpnia to jest poniedziałek, to jest oczywiście sobota, no jeżeli chodzi o kalendarz, to u mnie naprawdę różne jakieś innowacyjne formy zaczęły działać. W każdym razie to odprawa w sobotę 29 sierpnia.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Redaktor Wojciech Dąbrowski, cały zdrowy, uśmiechnięty. Jestem. A zmokłeś troszeczkę, czy nie?
2: Nie.
1: Nie.
2: Dlaczego miałem zmoknąć?
1: No bo pada teraz już prawie. Jeszcze
2: prawie,
1: nie.
2: To jeszcze nie.
1: Bardzo ważna sprawa. Już mówiłam o tym radiosłuchaczom. Przeczytałam w dzienniku Gazeta Prawna. Dwa nowe przedmioty zostaną wprowadzone w tym roku szkolnym.
2: Jakie?
1: Ja się zastanawiam, ile godzin nasze dzieci będą w tej szkole spędzały. W szkole podstawowej, w szkole ponadpodstawowej.
2: Jakie?
1: Edukacja zdrowotna, edukacja, przepraszam, sfery chyba tutaj seksualnej. Dobrze pamiętam? Tak. Mhm. Jest nawet informacja, kto będzie uczył tego.
2: Jak
1: ile
2: dla
1: godzin?
2: Mnie mogą siedzieć i z 10 godzin, byleby się czegoś nauczyły mądrego.
1: Naprawdę?
2: Więcej dzieci
1: ale
2: w szkole.
1: Ale 10 godzin w tych niewygodnych ławkach, naprawdę tak uważasz?
2: To aby trzeba jak najdłużej? Wygodne ławki postawić.
1: Nie, no nie. No.
2: Jak dla mnie?
1: Ja myślałam, że cię wciągnę w dyskusję, że za dużo.
2: Nie,
1: szkoła
2: nie,
1: ma uczyć oczywiście,
2: ma uczyć,
1: wspierać,
2: oczywiście.
1: Tak.
2: Tylko pytanie, czego uczy, nie?
1: O.
2: Najważniejsze.
1: Mhm.
2: Bo jeżeli ma uczyć czegoś, co się absolutnie do niczego w życiu nie przyda i co dzieciom jest niepotrzebne, no to tylko kręgosłupy będą miały chore. A jak będzie uczyła czegoś potrzebnego, to niech siedzą nawet 10.
1: Ale z tego, co pamiętam, to w naszych czasach dawnych,
2: tak,
1: to w podręcznikach od biologii była mowa o zdrowiu fizycznym, aktywności fizycznej, o odżywianiu,
2: było.
1: O zdrowiu społecznym, o dojrzewaniu.
2: Bo to jest biologia właśnie. Uh-huh,
1: a teraz jest właśnie jakaś niespodzianka. No dobrze.
2: No, niech tak będzie. No,
1: Wojciech Dąbrowski z Państwem
2: będę,
1: zostaje.
2: Będę,
1: tak,
2: będę,
1: Ewa
2: będę.
1: Pietrzak, do usłyszenia. Pozdrawiam.
3: Ogłoszenie nadawcy.
4: My się nie uczymy miłości ludzkiej. Pan Jezus nam nie powiedział, uczcie się miłości swojej. Moja miłość jest wzorem. Możesz jej się nauczyć. Dopiero to zrozumiesz, kiedy ty otworzysz się na miłość ode mnie, kiedy tą miłość przyjmiesz i kiedy zaczniesz słuchać moich słów.
5: Droga do świętości może być prosta? Tak, jeśli poznasz lepiej ABC społecznej krucjaty miłości błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zapraszamy cię na tę wakacyjną drogę w Radiu Warszawa od poniedziałku do piątku po 9.15 i po 20.20. Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic.
3: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
7: Miłość na całe życie nie istnieje. Każdy kryzys oznacza koniec małżeństwa. Dobre małżeństwa się nie kłócą. Po latach zostaje już tylko przyzwyczajenie. Nie, to tylko mity. Każda para przechodzi przez różne etapy. Może się rozwijać, umacniać i na nowo odkrywać swoją bliskość. Wejdź na małżeństwo.pl. Poznaj propozycje wspólnoty Małżeńskie Drogi i wybierz to, czego właśnie dziś potrzebujecie. Bo każda para jest w drodze.
8: Masz biznes. Chcesz być sławny, ale nie taki, co to pies sąsiada macha na niego ogonem, tylko taki, że nawet koty na Mokotowie zaczynają mruczeć? Z Radiem Warszawa twoja firma trafi do każdego zakątka miasta. Nieważne, co robisz. Piekarnia, warsztat, szkoła tańca dla psów. My sprawimy, że twoi klienci będą tak blisko, że prawie poczujesz ich oddech na karku. Reklamuj się u nas. Zadzwoń teraz. Radio Warszawa. Tu twoja reklama zrobi zamieszanie.
3: Po reklamie.
2: Radio Warszawa właśnie. 106,2 FM, minęła 18.
9: Kacper Kowalczyk, zapraszam na lokalne podsumowanie dnia. Silny wiatr, połamane drzewa i uszkodzone dachy to główne skutki frontu atmosferycznego, który w weekend przeszedł przez Warszawę. O sytuacji z soboty i niedzieli mówi starszy kapitan Wojciech Kapczyński z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.
10: Po przejściu frontu atmosferycznego, który od soboty panował w zasadzie w całej Polsce, natomiast no Warszawę również ten front dotknął. Pierwsze zgłoszenia, które otrzymywaliśmy, zaczęły się około godziny 5:20 rano w sobotę, to jest 22 sierpnia. Łącznie zgłoszeń, które w związku z tym frontem, który przeszedł, otrzymaliśmy około 550.
9: Silny wiatr uszkodził dachy, jednak nie doszło do zawalenia żadnego budynku ani innych poważnych katastrof. Najważniejsza informacja jest taka, że w wyniku tych zdarzeń nikt nie został poszkodowany. Ze względu na dużą liczbę interwencji, część zgłoszeń musiała poczekać na realizację, ponieważ strażacy nie byli w stanie dotrzeć jednocześnie do wszystkich miejsc. Mimo dużej liczby zdarzeń, warszawscy strażacy poradzili sobie bez wsparcia jednostek z innych powiatów. 19-latka wjechała hulajnogą pod tramwaj. O groźnym zdarzeniu z centrum stolicy mówił Radio Warszawa młodszy aspirant Jakub Filipiak z Komendy Stołecznej Policji.
11: W dniu dzisiejszym o godzinie 7.57 otrzymaliśmy informację o zdarzeniu, gdzie kierująca hulajnogą wjechała pod tramwaj. Funkcjonariusze ustalili, że kobieta poruszająca się na hulajnodze nie dostosowała się do sygnalizacji świetlnej i wjechała na przejście dla pieszych na czerwonym świetle wprost pod nadjeżdżający tramwaj linii 9.
9: Kobieta trafiła do szpitala z obrażeniami nogi i głowy. Mundurowi po raz kolejne apelują o rozsądek podczas korzystania z hulajnóg elektrycznych. Warszawskie metro modernizuje systemy sterowania ruchem na odcinku od metra Słodowiec do placu Wilsona. Zmiany mają na celu szybsze wykrywanie i diagnozowanie przyczyn usterek, mówi Andrzej Reinson z Biura Prasowego Metra Warszawskiego.
12: W ramach prac serwisowych zmieniane będą urządzenia odpowiedzialne za detekcję pociągów, ale nie tylko. Modernizowane będą także obwody odpowiedzialne za napędy zwrotnicowe oraz poprawne działanie semaforów. Dzięki temu szybciej i dokładniej będzie można diagnozować awarie, a także monitorować na bieżąco stan urządzeń.
9: Prace potrwają do stycznia. Kolejną modernizacją będzie wymiana systemów łączności na stacjach Centrum, Świętokrzyska, Ratusz Arsenał i Dworzec Gdański. Do końca roku wymienione zostaną stare interkomy, czyli urządzenia do komunikacji głosowej.
12: Zmiany będą dotyczyć także komunikacji z pasażerami. Wymienione zostaną srebrne interkomy starszego typu, które są zlokalizowane m.in. na antresolach stacji. Nowe urządzenia będą miały wzmocnione tzw. wandaloodporne obudowy i zapewnią wyższą jakość połączeń ze stanowiskiem dyżurnego stacji metra.
9: Na pierwszej linii metra zamontowano też już nowe ścieżki prowadzące, a na wybranych stacjach powstały dodatkowe windy. Stuletni tramwaj z Gdańska na warszawskich torach. Po stolicy kursuje wyjątkowy tramwaj Bergman z Gdańska, wyprodukowany w 1927 roku. O historii tego zabytkowego pojazdu mówi rzecznik prasowy warszawskich tramwajów Witold Urbanowicz.
13: W tym roku gościmy wyjątkowy tramwaj z Gdańska. Jest to tramwaj Bergman, który został wyprodukowany w 1927 roku w gdańskiej fabryce wagonów. Ten tramwaj służył mieszkańcom Gdańska do 1973 roku. Jest to najstarszy zachowany gdański tramwaj elektryczny.
9: Tramwaj służył mieszkańcom Gdańska do 1973 roku, a następnie przez krótki czas pełnił funkcję wagonu technicznego. Ze względu na swoją wartość historyczną został zachowany jako zabytek i w 2025 roku przeszedł gruntowny remont, podczas którego przywrócono mu historyczny wygląd. Bergman do Warszawy przyjechał w ramach wymiany zabytkowego taboru związanej z obchodami 160-lecia tramwajów w stolicy.
13: Wymieniamy się zabytkowymi tramwajami od kilku lat. Pierwotnie wszystko zaczęło się od wymiany z Krakowem. Ta wymiana sukcesywnie się rozrastała i w tym roku mamy 4 wypożyczone wagony. Oprócz Bergmana z Gdańska są to wagony z Krakowa, Poznania i Wrocławia.
9: W Warszawie można również zobaczyć historyczne pojazdy z Krakowa, Poznania i Wrocławia. Zabytkowymi tramwajami można podróżować na liniach turystycznych 36 i T. Mimo że Legia Warszawa tylko zremisowała w weekend w Gliwicach 1-1, to wciąż jest liderem piłkarskiej ekstraklasy. Wojskowi w 5 dotychczasowych meczach zdobyli 11 punktów. Warto jednak pamiętać, że część klubów przekładało swoje spotkania ze względu na udział w europejskich pucharach. W tym roku Legia Warszawa świętuje też 110. rocznicę powstania klubu. Z tej okazji 6 września zostanie rozegrane jubileuszowe spotkanie, w którym wystąpi wiele gwiazd. Na Murawie zobaczymy m.in. Dariusza Dziekanowskiego czy Leszka Pisza.
0: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
14: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
2: Gdzieś tam kropi w stolicy delikatnie, tak to bywa w tych dniach. Od kilku dobrych dni 17 stopni na termometrach w tym momencie notujemy w stolicy, nawet 17,5, 18 Pruszków, Ołtarzew, 19 Wólka, Leszno. i Campinos. 17 w Jakubowie i w miejscowości Dobrej, jeśli chodzi o wiatr, zachodni słaby, a ciśnienie do góry 1000, prawie 8 hektopaskali.
14: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
2: Pamiętacie Państwo, że mamy sierpień, czyli miesiąc trzeźwości? Jeśli nie, to o tym przypomnimy w tej godzinie. W tej godzinie także audycja Dobre Słowo, a nie, przepraszam, za godzinę przypomnimy o tym, że sierpień miesiącem trzeźwości, źle spojrzałem. W tej godzinie miejski informacje z dróg i Dobre Słowo papieża Leona XIV, a muzycznie Piotr Rubik już teraz ze swoim wielkim przebojem. Wojciech Dąbrowski, dobry wieczór, witam i zapraszam.

0: jesteś inspiracją. Piękna piosenka miłości, oczywiście Love Somebody, grupa Chicago, 14 minut po godzinie 18. Ulica Żelazna, zakorkowana od ulicy Solidarności do ulicy Grodzkiej. Ciasno w Alei Niepodległości, na odcinku od Wawelskiej do Batorego postoimy. Także na trasie toruńskiej od Prymasa Wyszyńskiego aż do Wisłostrady, czyli całkiem duży korek. Korek na Świętokrzyskiej od Marszałkowskiej do ulicy Tamka. Tu także liczymy się z utrudnieniami. Podobnie jak dalej na S8 w kierunku Marek, ciasno na Puławskiej w kierunku Piaseczna i na Połczyńskiej w kierunku Błonia. W drugą stronę także korek przypominam o różnych zmianach, m.in. na Sierakowskiego, między innymi na Pradze, ale także oczywiście Aleja Solidarności w wielu miejscach. Zmiany organizacji ruchu, o tym trzeba pamiętać i uwzględnić te kilka minut więcej do jazdy, czy do pracy, czy z pracy, czy może ktoś na uczelnię jeszcze o tej porze jedzie. Chyba nie, na uczelnię to raczej nie, jeszcze trochę za wcześnie, ale może gdzieś ktoś się porusza. W pozostałych miejscach to klasyczne korki warszawskie.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: każdy, kto oglądał kiedykolwiek serial Przyjaciele, na pewno ten utwór zna na pamięć. Każde słowo tegoż właśnie utworu, a każde słowo tego człowieka warto pamiętać, warto wsłuchiwać się w te słowo, no i jak się tylko da, to realizować przesłanie.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział trzeci. Technika i panowanie. Wielkość osoby ludzkiej wobec obietnic sztucznej inteligencji. Punkty 121 i 122. Ograniczenia, serce i wielkość istoty ludzkiej. Moralne zepsucie wynikające z ograniczoności właściwej stworzeniu, zło, które w sposób oczywisty porusza serce człowieka, rujnuje społeczeństwo i ludzkie życie, dochodząc aż do skrajnych postaci odczłowieczenia. A jednak także ta bolesna forma ograniczenia pozostawia otwarte szczeliny dla dobra. Nawet wtedy, gdy istota ludzka się dehumanizuje i wywołuje tragedię, małe światełko nadal świeci w człowieczeństwie i pozostaje zdolne rozpalić się na nowo, za łaską Boga, na drogach nawrócenia i pojednania. Viktor Frankl słusznie mówił, że w chwilach grozy mieliśmy okazję przekonać się, jaki naprawdę jest człowiek. Jest on wszak istotą, która skonstruowała komory gazowe w Auschwitz, a zarazem tą samą istotą, która wchodziła do owych komór z podniesioną głową i modlitwą pańską Szema Izrael na ustach. Kiedy skończoność zostaje przyjęta w prawdzie, nie zubaża istoty ludzkiej, lecz otwiera ją na rozpoznanie oblicza Boga i drugiego człowieka. Właśnie dlatego, że doświadcza ograniczenia, zranienia, bólu, porażki, może ona uznać własną i cudzą godność za nienaruszalną. I właśnie w tym samym doświadczeniu ograniczenia człowiek pozostaje zdolny do przeczuwania braterstwa jako większego od siebie i uznawania niesprawiedliwości jako zgorszenia. Kultura i sztuka, gdy są autentyczne, strzegą tej iskry, nie dopuszczając do normalizacji zła. W ten sposób niektóre dzieła nabrały wartości quasi-profetycznych. Dziewiąta symfonia Beethovena jako pragnienie jedności, Guernica jako potępienie dehumanizacji, czyli lista Schindlera jako wezwanie, by przeszłości nie skazywać na zapomnienie.

0: wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
1: Ponad 1500 mężczyzn uczestniczyło w nocy z piątku na sobotę w Camino Świętego Józefa. Taka pielgrzymka, nocna pielgrzymka, modlitewna ulicami Sydney. Uczestnicy, idąc za figurą Świętego Józefa, pokonali ponad 20 km, zatrzymując się w 7 kościołach na modlitwę i adorację. Tegoroczna edycja zgromadziło około 300 osób więcej niż w roku poprzednim, co oznacza wzrost frekwencji około 25%. Organizatorzy podkreślili, że pielgrzymka z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Dobrze, że po drugiej stronie, nazwijmy to globusa, także pielgrzymują z tym wspaniałym świętym Józefem, a u nas także pielgrzymki, zwłaszcza, że to sierpień, miesiąc pielgrzymkowy. I do tego tematu pielgrzymek jeszcze będziemy dziś na pewno wracać.

0: Za 12 minut godzina 19, to jest wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: I słońce się znowu pojawiło. To dobry prognostyk na kolejne dni. Przewodniczący konferencji Episkopatu Ukrainy Obrządku Łacińskiego, biskup Witalij Skomarowski, mówi o 35. rocznicy uzyskania przez kraj niepodległości. To dziś od Związku Radzieckiego. Co powiedział? Cieszymy się wolnością. Dziś cieszymy się wolnością sumienia. Obecna wojna pozwoliła mi zrozumieć, jak bezcennym darem dla każdego narodu jest pokój. 35 lat po uzyskaniu niepodległości, która przyniosła narodowi ukraińskiemu prawdziwą i realne przeżywaną wolność religijną, kraj nadal mierzy się z dramatyczną próbą wojny. Cóż my możemy robić? Modlić się o pokój, o w końcu pokój, także na Ukrainie.

0: wieczór w dobrej atmosferze za minutę 19.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Na plaży nad Zegrzem, na leżaku na bulwarach albo w hamaku na działce, latte na wynos, latem smakuje świetnie. Zapraszam od poniedziałku do piątku od 10 do 14. Zofia Kozerawska.
3: Zapraszam Was bardzo serdecznie na wakacyjne audycje w Radiu Warszawa Włoskie Skarby. To panorama przepięknej miejscowości, kultury, sztuki, duchowości wspaniałych Włoch. Każdą sobotę i niedzielę o godzinie 16:40 Radio Warszawa. Ksiądz Witold Kawecki.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Nasze media diecezjalne są naprawdę wydatną pomocą dla dzieła ewangelizacyjnego. Zwracam się do Was, siostry i bracia, którzy prowadzicie firmy, przedsiębiorstwa. Pomyślcie, czy możliwy byłby Wasz udział we wspieraniu Radia Warszawa.
5: Serdecznie zapraszamy Państwa na stronę radiowarszawa.com.pl i wejście w zakładkę Wspieraj, by pomóc nam dalej nadawać i dzielić się dobrem. Z całego serca dziękujemy za Państwa obecność, życzliwość i wsparcie.
6: Odkryj piękno Mazowsza w sercu Warszawy. Czwarty Festiwal Kultury Mazowsza w multimedialnym parku Fontan już w sobotę 29 sierpnia od godziny 12. Czekają na Ciebie występy artystyczne, warsztaty i spotkania z mazowiecką kulturą. A wieczorem koncerty gwiazd Justyna Jary i Elegancka Kapela, Warszawska Orkiestra Sentymentalna oraz Patrycja Markowska. Wstęp wolny. Na wydarzenie zaprasza Samorząd Województwa Mazowieckiego.
1: Po reklamie.
0: Minęła już 19.
7: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
8: Leon XIV spotkał się z przedstawicielami Ordynariatu Polowego Portugalii. W najsłabszych trzeba dostrzec Chrystusa, powiedział papież do przedstawicieli Hiszpańskiej Federacji Marsodety. Watykan podał program rozpoczynającej się wizyty arcybiskupa Paula Richarda Gallaghera w Rosji. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Przedstawiciele portugalskiego duszpasterstwa wojskowego przybyli do Rzymu z okazji 60-lecia jego ustanowienia. Leon XIV przypomniał o wartościach ważnych w służbie wojskowej, o posłuszeństwie, dyscyplinie, lojalności, odpowiedzialności i odwadze. Papież za wzór wskazał im ewangelicznego setnika z Kafarnaum, który potrafił łączyć odpowiedzialność za innych z pokorą wobec Boga.
9: Jeśli z jednej strony ten żołnierz był świadomy swojej władzy, to z drugiej, wobec Syna Bożego, ukazał siłę wiary i odwagę pokory. Człowiek bowiem, niezależnie od tego, jak wielką ponosi odpowiedzialność, jak wielką sprawuje władzę i jak bardzo jest nienaganny, zawsze pozostaje głodny nieskończoności i spragniony wieczności.
8: 150 przedstawicieli Federacji Marsodeto z Toledo spotkało się z Leonem XIV z okazji 45-lecia organizacji. Wspiera ona osoby z niepełnosprawnością intelektualną i porażeniem mózgowym oraz ich rodziny. Papież podkreślił wartość ich codziennej, często niewidocznej pracy.
10: Una tarea ardua, indudablemente.
9: Jest to niewątpliwie trudne zadanie, wymagające wiele ukrytej pracy, której nikt nie widzi i którą tylko Bóg może wynagrodzić. Jednocześnie wielką radość daje odkrywanie w obliczu każdego człowieka samego Jezusa Chrystusa, umiejętność dostrzegania w życiu osób najsłabszych i najbardziej bezbronnych spojrzenia Chrystusa, który zwraca się do nas z wezwaniem, pozwala nam wzrastać jako społeczeństwo ludzkie i chrześcijańskie.
8: Sekretarz do spraw relacji z państwami i organizacjami międzynarodowymi będzie przebywał w Rosji od 25 do 28 sierpnia. Wizyta będzie miała wymiar dyplomatyczny, ekumeniczny i duszpasterski.
11: Jutro papieski przedstawiciel spotka się z ministrem spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Siergiejem Ławrowem, a także z metropolitą Antonim, który kieruje Wydziałem Zewnętrznych Stosunków Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego. Z kolei w środę zaplanowane jest jego spotkanie z Jurijem Uszakowem, prezydenckim doradcą do spraw polityki międzynarodowej. W czwartek 27 sierpnia arcybiskup Gallagher spotka się z duchowieństwem i osobami zakonnymi. Będzie przewodniczył mszy świętej w katedrze Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Moskwie, a następnie spotka się z biskupami.
8: 87 lat temu Pius XII wygłosił historyczne orędzie radiowe o pokoju.
12: Mulla!
11: Pius XII zwrócił się do rządzących i narodów w obliczu narastającego zagrożenia wojną. Jego słowa po 87 latach pozostają przejmująco aktualne. Wzywał przywódców do porzucenia oskarżeń i gróźb oraz do szukania porozumienia. Przypominał, że sprawiedliwość powinna opierać się na sile rozumu, a nie oręża. Niczego nie traci się przez pokój, wszystko może zostać stracone przez wojnę, powiedział wówczas papież.
7: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Niby tylko godzina różnicy, ale jednak wieczorem robi różnicę. 16 stopni w Warszawie. Mamy najcieplejsze miejsce w tej chwili na Mazowszu. Laski, Wólka, Ołtarzew, Pruszków 15, Olesień, Mińsk, Mazowiecki, Jakubów 14. 13 stopni nie ma nigdzie, przynajmniej na razie, ale wszystko się może przecież wydarzyć. Ciśnienie 1740, czyli powolutku zaczyna spadać, a jeśli chodzi o wiatr, do 3 metrów na sekundę południowo-zachodni. Czyli wiatr także zmienia kierunek. Tak to już jest. 5,5 minuty po godzinie 19. Wojciech Dąbrowski, witam serdecznie, zapraszam. New Boys już za chwilę na naszej antenie w utworze Reality. Będzie Garou w duecie z Celine Dion. No i będzie też m.in. grupa Breakout. Pojawi się także ksiądz Piotr Pawlikiewicz, audycja prosto z serca i nie tylko. Serdecznie zatem zapraszam do tego, aby pozostać na 106,2.

0: 12,5 minuty po godzinie 19.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Pamiętacie Państwo taki projekt, bodajże jeszcze przed wakacjami, no ja wiem, wakacje jeszcze trwają, ale już końcóweczka, rządowy projekt o tym, żeby w restauracjach, między innymi w restauracjach, klient, który coś zamawia, mógł otrzymać za darmo pół litra wody, kranówki, takiej wody do popicia. Jak wiemy, w restauracjach woda najtańszych nie należy, ale w wakacje okazało się, że ten projekt upadł, rząd wycofał się z tego projektu. Podobno był za drogi dla restauratorów. No ale teraz może rząd powróci do tego projektu. Rząd wycofał projekt ustawy opublikowanej, opakowaniowej, zapis o darmowej kranówce na życie. Ale jednak ma być osobna regulacja w tej sprawie. Kolejne miasta i wodociągi zachęcają lokale do serwowania wody z kranu. Woda należy bowiem do najczęściej kontrolowanych produktów spożywczych. Taka ciekawostka w samym Wrocławiu. Każdego roku specjaliści wykonują, jeśli chodzi o wodę wrocławską, około 100 tysięcy analiz. Ministerstwo Klimatu i Środowiska planowało wpisać do projektu ustawy opakowaniowej ten projekt, obowiązek podania pół litra darmowej wody na życzenie z kranu, no ale projekt upadł. No to może będzie drugi, zupełnie nowy. No tylko pytanie, kiedy ten projekt przerodzi się w ustawę, kiedy ta ustawa przejdzie przez rząd i tak dalej, cała ścieżka legislacyjna jest dosyć długa, no i kiedy to wejdzie tak naprawdę w życie.

0: Rebellion, proszę. I Taylor Swift w Radiu Warszawa na 106.2 FM, 21 minut po 19.
1: RTCK Wydawnictwo prezentuje. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Prosto z serca. Część czwarta. Zostaw Bogu jego tajemnicę.
2: Tak jak wiecie, wielu ludzi się przyjechało na tym, że chciało znać tajemnicę Pana Boga. Pani Pułtawska mówi, że Jan Paweł II powiedział kiedyś: zostawmy Bogu jego tajemnicę. A ja muszę zrozumieć, dlaczego moja mama była chora. A ja muszę zrozumieć, dlaczego mi się nie wiedzie. A ja muszę zrozumieć... Słuchaj, zakładaj plecak, idziemy w góry. Zostaw te pytania. Zostawmy Bogu jego tajemnicę. Pokorne to. Trzeba rzeczywiście się skruszyć. Ale to jest droga do szczęścia. I jeszcze jedna rzecz. Ktoś powiedział, co to jest małżeństwo? Jest to wspólnota dwojga ludzi, którzy nieustannie sobie przebaczają. Jak nie umiesz przebaczać, nie wchodź w małżeństwo. Nie sprawdzaj, czy twoja żona umie powiedzieć kocham cię, czy twój narzeczony umie powiedzieć kocham cię, bo już to ci mówiliście sobie 100 razy. Nie sprawdzaj się, czy będziesz dobry w łóżku, bo jak jesteś zdrowy, to będziesz dobry. Najwyżej coś trzeba będzie poprawić, lekką korektę wprowadzić. Ale sprawdź, czy twój chłopak umie mówić jedno słowo: przepraszam. Jeśli przez całe narzeczeństwo ani razu cię nie przeprosił, uważaj. Jeśli przez całe narzeczeństwo ona cię nie przeprosiła ani razu, uważaj. Małżeństwo to wspólnota ludzi, którzy ciągle sobie przepraszają. Ciągle muszą sobie wybaczać. Tak jak w tym klasztorze. Co robicie? Upadamy i wstajemy. Upadamy i wstajemy. Na sądzie ostatecznym prokuratorem naszym będzie demon, który będzie mówił tylko prawdę i całą prawdę i zbuduje dla nas przed majestatem Boga akt oskarżenia. Akt oskarżenia. I wtedy nam przyjdzie liczyć tylko na miłosierdzie Boże. Musimy już teraz się ćwiczyć, że to nie my kierujemy swoim życiem religijnym, nie my je konstruujemy. Ono jest marne. Nam się nie chce wierzyć, bo myślimy, że jakby Bóg skonstruował we mnie życie religijne, to bym rozmodlony, miłość uśmiechnięty. A ja mam marne życie religijne, więc Bóg na pewno się w tym nie miesza. Bóg by wszedł w duchowość Jana Pawła II, to on wszedł. Nie, twoje duchowość jest marna, ale gdyby Bóg odszedł, to by była tragedia kompletna, klapa. Ktoś powiedział, ludzie chodzą do kościoła, a potem przeklinają. Co to za kościół? Ja mówię, a jakby nie było kościoła, to by wychodzili i mordowali. Nie tylko przeklina, teraz to tylko przeklinają. W porównaniu do morderstwa to zasadnicza różnica. Nastawić się realnie na to, że będzie nie cudownie, nie genialnie. Będzie jak Ty Boże chcesz, a my tylko Cię będziemy prosić, żebyśmy szli do nieba. Kto z nas może powiedzieć, że zawsze chciał dobra? Przeważnie staram się chcieć dobra, ale nieraz mi się chciało tak, nie chciał się spowiadać meczek w telewizji, jak palce lizać. Barcelonka z Realem będzie pykać, a ja będę siedział tych babć, słuchał ich problemów. O Boże, żeby się coś stało, żeby prądu zabrakło w kościele. No tak. Albo człowiek oglądał, co nie powinien oglądać, albo plotkował o drugim księdzu, co nie wiem plotkować. I proszę Państwa, może jeszcze parę uwag na temat sytuacji nieprawdopodobnej w Biblii opisanej. Ksiądz Orzechowski mówi, że jak księża mówią kazanie na ten temat, to kaszlą i kichają, bo nie wiedzą, co powiedzieć. Więc tak chcą jak czytają Ewangelię, to tak chcą zakasłać tutaj treść. A o które chodzi słowa? Jezus podążył w stronę Tyru i Sydonu, a oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic, wołała: ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida. Moja córka jest ciężko odręczona i przez złego ducha. I teraz następuje zdanie szokujące. Powinniśmy aż podskoczyć. Lecz on nie odezwał się do niej ani słowem. Jezus? Ten dobry? Ten miłosierny? Ten, który życie za nas oddał? Matka przychodzi i prosi o ratunek dla dziecka, a on się ani słowem. Wyobraź sobie, że idziesz do proboszcza, pierwsza w nocy, dzwonisz. Zaraz poproszę go, żeby... Księże proboszczu, przepraszam, że o tej porze, ale matka dostała jakiegoś ataku. Może by ksiądz przyszedł z olejami. A tak drzwi przed nosem. Pst, i skarbiec. Fru, fru. Każdy by się wkurzył. Te klechy kopane. Tylko w Polsce to prosić umieją. A jeden proboszcz się denerwował, jak dzieciak hałasował pieniążkiem, się bawił w czasie mszy świętej i sobie tak turlał pieniążek. Proboszcza to strasznie denerwowało, ale jeszcze bardziej go zdenerwowało, że już było po zebraniu tacy, on dalej tym pieniążkiem się bawił.

0: 32 minuty po 19.
1: Sierpień, miesiącem trzeźwości.
2: Ksiądz Marcin Marsolek.
3: Aby się przebudzić, aby mieć trzeźwe myślenie, potrzebujemy ciszy i samotności. Cisza jest miejscem spotkania ze samym sobą. W ciszy człowiek słyszy to, czego nie słyszy w hałasie. Najtrudniejsza podróż człowieka prowadzi do własnego wnętrza. Cisza nie jest pustką, cisza jest przestrzenią, w której słyszymy własne myśli, czujemy własne przeżycia. Żyjemy w świecie pełnym dźwięków, informacje, powiadomienia, rozmowy, opinie. Człowiek może przeżyć cały dzień, ani przez chwilę nie pobyć sam ze sobą. A jednak cisza jest potrzebna. W ciszy pojawiają się pytania, których nie słychać, gdy pędzimy. Kim ja jestem? Dokąd zmierzam? Czy to, co robię, naprawdę jest ważne? Cisza wymaga odwagi. Nie każdy lubi ciszę, bo cisza pokazuje prawdę. W hałasie można uciekać od siebie, w ciszy spotykamy własne myśli, ale właśnie w ciszy zaczyna się prawdziwe życie. Pewien człowiek każdego dnia poświęcał kilka minut na spokojne siedzenie bez telefonu i bez pośpiechu. Po czasie powiedział: nie znalazłem wszystkich odpowiedzi, ale zacząłem zadawać sobie właściwe pytania i to często jest początek mądrego życia. Cisza pomaga uporządkować wnętrze, własne myśli, własną historię życia. Człowiek, który zna siebie, łatwiej podejmuje dobre życie. Kto potrafi być w ciszy, ten zaczyna słyszeć najważniejsze rzeczy.

0: za 14 minut 20.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Co prawda wakacje już się powolutku kończą, ale jeszcze imprezy wakacyjne trwają. W najbliższą sobotę, to jest 29 sierpnia, ależ ten czas pędzi. Multimedialny Park Fontan ma stać się miejscem spotkań z kulturą Mazowsza. Między innymi będzie czwarty Festiwal Kultury Mazowsza, który odbędzie się na warszawskim Podzamczu. W programie znalazły się koncerty, spektakle, ale będą także warsztaty, pokazy rękodzieła oraz strefa regionalnych smaków, mówiąc krótko, dobre jedzenie. Na miejscu zaprezentują się mazowieckie instytucje kultury, lokalni twórcy, będą także zespoły artystyczne. Nie zabraknie także wystaw związanych z historią naszego regionu oraz interesujących warsztatów. Artyści zaprezentują sztukę ludową, tradycyjne stroje, regionalne rękodzieła. W programie znalazły się także pokazy linorytu, zdobienia gliny, prezentacje zabytków techniki kolejowej oraz zajęcia poświęcone, i tu uwaga, kulturze kurpiowskiej. Będą także atrakcje dla najmłodszych. Dzieci będą mogły uczestniczyć w warsztatach, animacjach, spektaklach inspirowanych lokalnymi opowieściami oraz, co najważniejsze, będą tradycje. No i także przysmaki Mazowsza, o czym już nieraz na antenie Radia Warszawa mówiliśmy.

0: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa na 106,2 FM, jeszcze wakacyjny. Za niecałą minutę wybije godzina 20.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Czy to już?
3: Nie każ mi nawet o tym myśleć.
2: Ale nie ma wyjścia.
3: Czy to na pewno?
2: To już postanowione, pismo poszło.
3: I jak my to mamy powiedzieć słuchaczom?
2: Powiedzieć, że...
3: To już druga połowa sierpnia.
2: A to znaczy, że od poniedziałku do piątku, od 7 do 10 zapraszamy na letni poranek z Radiem Warszawa.
3: A po sierpniu?
2: Psz, o tym nie mówimy.
3: Jarek Wydra.
2: Weronika Ostrowska.
4: Ślubuję Ci miłość.
5: Radiowy kurs małżeński.
4: Świadkowie, praktycy i eksperci.
5: W każdą środę o 22.
4: Zapraszają Anna Murawska
5: i Paweł Zuchniewicz.
1: Ogłoszenie nadawcy.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
0: No i w Warszawie w okolicach 16 stopni, 15 to już Pruszków, Raszyn, Grodzisk Mazowiecki i Baranów, tam gdzie lotnisko, 14 stopni Stanisławów, Borucza, Wiktoria, Rabiany i Jadów. Jeśli chodzi o dzisiejszą noc, to dziś temperatura spadnie do stopni 10, o poranku 10-11, ale później zrobi się słoneczniej, nawet 22-23 stopnie. Według synoptyków jutro opady deszczu raczej występować nie powinny.
6: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
0: Ale my oczywiście poczekamy cierpliwie, zobaczymy jak to będzie. Minuta po 20. Dobry wieczór. Wojciech Dąbrowski, witam serdecznie i zapraszam. Ania Karwan zaśpiewa piosenkę Słucham Cię w radiu co tydzień. Pani Aniu, dlaczego nie codziennie? Będzie także Whitney Houston czy Golec Orchestra. Ale będzie także Weronika Ostrowska, Michał Dziedzic. Czyli jak to w wakacje, czas to miłość, obecny społecznej krucjaty miłości. No to pozostańcie z nami.

Warszawa to stare miasto. Archeolodzy zbadali kolejny relikt dawnej zabudowy w warszawskim Morysinie. Odsłonięcie murów domu stróża, elementów Pałacu Myśliwskiego pomoże Muzeum Pałacu w Wilanowie w przygotowaniu prac konserwatorskich. No jak już się wszystko pięknie, ładnie zakonserwuje, to będziemy mogli to oglądać i korzystać. Ale to dopiero za jakiś czas.

0: To jest wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa. Czas to miłość, już teraz Weronika Ostrowska, ksiądz Michał Dziedzic, ABC, ABC Społecznej Inicjatywy Miłości. W Radiu Warszawa na 106,2 FM.
1: Czas to miłość. Rozmowy o ABC Społecznej Krucjaty Miłości prymasa Stefana Wyszyńskiego. Zapraszają ksiądz Michał Dziedzic i Weronika Ostrowska. Punkt 9. Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie.
2: Ja to tak sobie myślę, żebym chciała zmienić świat na taki, który będzie piękny, dobry i pełen dobrych, życzliwych dla siebie ludzi.
3: Tak, chociaż muszę powiedzieć, że ostatnio spotkałem jednego człowieka, który mówi, proszę księdza, ja to nie jestem za bardzo specjalnie przekonany do ludzi. Po prostu są źli, są słabi, nie są życzliwi. I właśnie w ten sposób możemy zmieniać ten świat. Nie przez jakieś wielkie rzeczy, chociaż takie też dobrze robić, ale przez małe, drobne gesty każdego dnia. Życzliwości, łagodności, akceptacji, uśmiechu, wsparcia drugiego człowieka, nie kopania go. Dobrym słowem, uśmiechem, jakąś życzliwością.
2: Tak trochę przekornie o tym, że ja bym chciała zmienić świat, bo jak słyszę tę frazę, zmienianie świata, to od razu mam w głowie też kolejną myśl, która mi mówi, aha, świat, czyli to nie chodzi wcale o to, żeby od siebie zacząć, a prymas Wyszyński chyba w ABC Społecznej Krucjaty Miłości mówi zupełnie co innego. Zacznij od siebie.
3: Inwestuj w swoje serce, napełnij się też miłością Pana Boga, aby z tą miłością później iść dalej. Inspiruje nas bardzo kardynał Wyszyński, inspirują nas też święci. Ostatnio gdzieś znalazłem tekst świętej matki Teresy z Kalkuty, która powiedziała, jeśli chcesz zmienić świat, idź do domu i kochaj swoją rodzinę. Można powiedzieć, że właśnie tam jest największe, najpiękniejsze świadectwo tego, czy rzeczywiście potrafimy kochać, czy chcemy się uczyć miłości, czy chcemy okazywać tą miłość po prostu innym.
2: Włącz się w społeczną pomoc bliźnim, otwórz się ku ubogim i chorym, użyczaj ze swego, staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie. Jak o tym myślę, jak słyszę te słowa, to ja myślę właśnie o tym, żeby trochę wyjść poza rodzinę, że jakby nie tylko w rodzinie widzieć tych moich bliźnich, ale też poza.
3: Tak mi się wydaje, że tutaj akcent jest też na to położony. Natomiast, żeby powrócić do tego wątku, też myślmy o tym, że w domu może być ktoś ubogi, w domu może być ktoś potrzebujący, to w domu może być ktoś, kto czuje jakiś brak i że też możemy być pomocą dla nich, ale tu idziemy w tym punkcie właśnie, wyjdź też z tego domu, prawda? Spotykasz wielu ludzi na swojej drodze, którzy też potrzebują, którzy gdzieś mają jakieś takie sytuacje w swoim życiu, które sprawiły, że czegoś im brak i akurat ty to masz, co możesz im dać.
2: I te słowa, włącz się w społeczną pomoc bliźnim, brzmią dla mnie echem słów papieża Franciszka znów, zejdź z kanapy, czyli zacznij działać, zaangażuj się, nie marnotraw swojego życia na tej kanapie, przed telewizorem, albo przed komórką,
3: no
2: tylko
3: właśnie,
2: zrób
3: bardziej,
2: coś.
3: No właśnie, też o tym od razu sobie pomyślałem, że mamy taką tendencję, zwłaszcza jest to problem wśród młodzieży, ale w sumie nie tylko, że łatwo jest się zamknąć w pokoju, myśleć tylko o czubku swojego nosa, zamknąć się w swoich sprawach. A proszę zobaczyć, ile razy może żeśmy się przekonali, kiedy spotkaliśmy drugiego człowieka w jego biedzie, ile mogliśmy docenić rzeczy, które myśmy otrzymali. Kiedy zobaczyliśmy, ile ludzie też może pomagają, jak oni nas potrafili zainspirować, że komuś pomogli zrobić zakupy, gdzieś coś zawieźć. No niesamowite są takie serdeczne serca ludzkie, które można spotkać, ale którymi my możemy się stać, prawda? Czyli wychodzę zobaczyć, jeżeli idę, wychodzę z tego domu, no to spróbujmy zobaczyć poza domem od najbliższych osób. Moi sąsiedzi, moi koledzy, koleżanki z klasy, na studiach.
2: Ale wcale nie jest łatwo oderwać oczu od smartfona, bo teraz, jak powiedziałeś o tym, żeby zobaczyć kogoś, to popatrzmy na nasze ulice. Przecież my nawet często, idąc do komunikacji miejskiej i w komunikacji miejskiej i wysiadając z komunikacji miejskiej, cały czas mamy przed oczami tylko własny smartfon.
3: Ale mnie to trochę też nie dziwi, bo pamiętam, jak nie było smartfonów, to wielu ludzi też czytało książki. Więc ja bym powiedział, że tak, to zależy jeszcze, co tam się czyta, co się szuka i rzeczywiście do czego wykorzystujemy te elementy. momenty. Pewnie niedobrze by było, żeby rzeczywiście przemaszerować życie, nie spoglądając w prawo i w lewo, nie zadziwiając się tym światem, nie podziwiając krajobrazów i wejść tylko w te multimedia.
2: Może ktoś na takim smartfonie planuje na przykład zbiórkę charytatywną w tym momencie.
3: Może tak być. No ja przyznam szczerze, że ja też bardzo często jak idę, to sobie coś czytam, coś doczytuję. Czasami nawet brewiarz odmawiam na spacerze. No tak. I to może wyglądać i niestety czasami, oj, ksiądz i też jednak dał się złapać. Może tak być, ale czasami też sprawdzam rzeczy zupełnie mogłoby się wydawać niepotrzebne.
2: Ale może chodzi też o to, żeby nie było tak, że ten smartfon staje się centrum naszego świata w tym momencie, tylko że smartfon widzimy, ale poza tym widzimy też tych ludzi, którzy może od nas w tym danym momencie potrzebują tej pomocnej dłoni. No bo są, bo czekają i chodzi o to, żebyśmy my ich widzieli.
3: No ale możemy też uczyć się w ten sposób empatii, kiedy patrzymy na drugiego człowieka i to zobaczyć, o czym ty powiedziałaś, że nawet sobie takie można zrobić ćwiczenie. Co ten człowiek dzisiaj przeżywa? Co ma wypisane na twarzy? Radość czy smutek? Czy przeżywa coś, czy nie? Czy dba o siebie, czy nie? Czy jakby tak nawet w takiej empatii się uczyć. Ciekawe, co on tam w głowie niesie? Niesie reklamówki z torbami, pochylona osoba, o jakie ciężkie zakupy niesie dla swojego domu. Po prostu obserwować.
1: Czas to miłość.

wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa na 106.2 FM. Mądrością jest być miłosiernym. Pamiętajcie te słowa. Głupotą jest nie być. A powiedział to kardynał Grzegorz Ryś w czasie 13. pielgrzymki czcicieli Bożego Miłosierdzia. Gdzie? No oczywiście w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach, w czasie której zainaugurowano roczne przygotowania do 25. rocznicy zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu przez świętego Jana Pawła II. Obchody tej pielgrzymki czcicieli Bożego Miłosierdzia do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach zaczęły się od koronki do Bożego Miłosierdzia, która była odmawiana jak zwykle w kilku językach. W czasie rozważań kustosz sanktuarium, ksiądz Zbigniew Bielas, przywołał słowa Jezusa zapisane w dzienniczku przez świętą siostrę Faustynę. Po modlitwie uroczysta msza święta pod przewodnictwem metropolity krakowskiego kardynała Grzegorza Rysia rozpoczęła te roczne przygotowania do 25. rocznicy zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu przez świętego Jana Pawła II. Zawierzajmy Bożemu Miłosierdziu wszystkich nas, naszą rodzinę, naszych bliskich, naszych znajomych. Módlmy się koronką do Miłosierdzia Bożego, a ja osobiście jeszcze zachęcam do tego, aby czytać dzienniczek świętej siostry Faustyny. Naprawdę warto, naprawdę dużo mądrych rzeczy można się tam dowiedzieć.

FM i Cyndi Lauper w Radiu Warszawa na 106.2 FM. Ten czas leci nieubłaganie, wiedzą coś na ten temat, chociażby z dzieci. No studenci trochę mniej. Wojny, kryzys klimatyczny i głód to globalne wyzwania, których nie można rozpatrywać w oderwaniu od innych i które wymagają globalnych rozwiązań. Powiedział w homilii w katedrze świętego Szczepana we Wiedniu przewodniczący Caritas Europa prałat Michael Landau. Podkreślił, że pomoc humanitarna i współpraca w rozwoju, zaangażowanie na rzecz pokoju i sprawiedliwości oraz ochrona stworzenia muszą iść zawsze w parze. No i najważniejsze, moje pytanie brzmi następująco. Czy wszyscy ci, którzy rządzą naszym światem, jest ich na pewno trochę tych najważniejszych, słyszą takie wezwania, słyszą takie słowa, chociażby jak wypowiada je, papież Leon XIV, i czy coś robią w tym kierunku, aby pomóc nam wszystkim? No tego do końca nie wiem. Wiem na pewno, że za 10 minut niecałe już na antenie Radia Warszawa wiadomości z życia kościoła o 21:00, natomiast jak zwykle przeniesiemy się do kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, skąd transmitować będziemy apel jasnogórski.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Czy złość zawsze niszczy?
2: A czy miłość zawsze pomaga?
1: O tym, jak budować więź w rodzinie
2: i jak towarzyszyć dzieciom w drodze do dojrzałości,
1: porozmawiamy w piątek o 22:00.
2: W audycji Złością czy miłością? Elżbieta Stawińska,
1: Marcin Wnoszyński.
2: Zapraszamy!
3: Muzyczna podróż w czasie. Rock and roll, rock, blues, jazz, soul, funky, reggae i muzyka gospel. Muzyka klasyczna i rozrywkowa, audycje autorskie, ciekawi goście, okolicznościowe składanki. W każdą sobotę o godzinie 17 na audycję Barwy Muzyki zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Odkryj piękno Mazowsza w sercu Warszawy. 4. Festiwal Kultury Mazowsza w Multimedialnym Parku Fontan już w sobotę 29 sierpnia od godziny 12. Czekają na Ciebie występy artystyczne, warsztaty i spotkania z mazowiecką kulturą. A wieczorem koncerty gwiazd Justyna Jary i Elegancka Kapela, Warszawska Orkiestra Sentymentalna oraz Patrycja Markowska. Wstęp wolny. Na wydarzenie zaprasza Samorząd Województwa Mazowieckiego.
0: Po reklamie.
5: Wiadomości z życia Kościoła. Wojciech Dąbrowski. Biskup Romuald Kamiński przewodniczył mszy świętej i wygłosił homilię w katedrze warszawsko-praskiej. W nawiązaniu do słów świętego Piotra z Ewangelii podkreślił, że jeżeli uważamy Jezusa za Mesjasza, to powinniśmy świadczyć o tym całym swoim życiem.
6: My w swoim życiu staramy się być wierni tej definicji, ale nie werbalnie, że powiedzieliśmy, ale nadać tej odpowiedzi sens praktyczny poprzez każdy fragmencik naszego życia, aby był zgodny z zamysłem woli Bożej.
5: Pasterz podkreślił także, że modlitwę i ufność należy zachować zarówno w radosnych, jak i trudnych chwilach życia.
6: To, co tak pięknie zapisała Matka Teresa Święta, kiedy wyliczała wszystko to, co na co dzień może ją spotkać, czy to będzie jakieś radosne spotkanie, mówi, niech Bóg będzie uwielbiony. Czy przyjdzie sytuacja trudna, niech we wszystkim będzie Bóg uwielbiony. I wylicza mnóstwo takich sytuacji, powiedziałbym skrajnych nawet, ale we wszystkim niech będzie Bóg uwielbiony.
5: Biskup Romuald Kamiński dodał, że słuchanie i wypełnianie Słowa Bożego nadaje życiu sens.
7: To są wiadomości z życia Kościoła.
5: W drugim szczycie pielgrzymkowym na uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej przypadającą 26 sierpnia na Jasną Górę docierają kolejne grupy pątników, wśród nich przedstawiciele archidiecezji łódzkiej, diecezji radomskiej i łowickiej. W tym roku, w 70. rocznicę jasnogórskich ślubów narodu polskiego, towarzyszą im rozważania i konferencje przypominające o obietnicach wobec Matki Bożej, które spisał w więzieniu w Komańczy prymas Wyszyński. Odczytane zostały na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 roku.
8: Dzisiaj akurat miałem możliwość mówienia konferencji o 70. rocznicy i się zastanowiliśmy nad tym, że bardzo łatwo mówić Matce Bożej piękne słowa. Co zostało z tych ślubów? Jak to dzisiaj wygląda? Czy dalej jesteśmy wierni? Czy dalej Maryja jest tak samo dla nas ważna jak wtedy? I czy mamy na tyle siły, aby trwać przy niej?
9: Pewnie, że jest wiele osób i ludzi zagubionych, ale jest wiele ludzi,

0: których te śluby są ważne.
1: Jest ciężko, ale na pewno ta grupa, która jest, na pewno jest wierna.
2: Może forma literacka jest przestarzała trochę, niezrozumiała przez młodych, ale gdy chodzi o ducha tego tekstu, to jest jak najbardziej aktualne, zwłaszcza dzisiaj, kiedy mamy tyle zagrożeń.
3: Dużo jest takich naprawdę mądrych, przemyślanych przez kardynała wskazówek dla przyszłych pokoleń.
4: A na Jasną Górę także wędrują pielgrzymi z praskiej pielgrzymki pomocników Maryi Matki Kościoła. Są już w powiecie częstochowskim w tym roku. Pielgrzymom towarzyszy przesłanie z piątego ślubu jasnogórskiego, mówi dyrektor pielgrzymki ksiądz Rafał Goliński.
5: Przesłanie, które przyświeca nam jako drogowskaz, korzystamy w naszym programie z piątego ślubu jasnogórskiego. Chcemy jakby sięgać z głębi tego nauczania prymasa, zwłaszcza, że mamy 70. rocznicę jasnogórskich ślubów. Podejmujemy tematykę społeczną, a naszym hasłem jest żyjmy w miłości i sprawiedliwości społecznej, a więc takie, myślę, że takie przesłanie dotyczące tego, żeby dbać o siebie nawzajem.
4: Na Jasną Górę pielgrzymi dotrą tuż przed dzień przed uroczystością Matki Bożej Częstochowskiej.
6: To się dzieje w kościele.
4: W Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie miał miejsce drugi turnus rekolekcji w ramach 57. edycji kursu lektorskiego Archidiecezji Warszawskiej. W pierwszym czerwcowo-lipcowym uczestniczyły 33 osoby, natomiast w sierpniowych rekolekcjach wziął udział 28 kandydatów do posługi lektora. Młodzież uczestniczącą w rekolekcjach odwiedził arcybiskup Adrian Galbas. Metropolita modlił się z przyszłymi lektorami podczas nieszporów i wygłosił krótkie rozważanie. Jak podkreślił, wiara polega na słuchaniu Boga, przyjęciu Jego słowa i dostosowaniu do Niego swojego życia. Dodał, żeby usłyszeć Słowo Boże, trzeba podjąć wysiłek i wewnętrznie się wyciszyć.

0: Królowo Polski, w godzinie apelu jako pielgrzymi, zwłaszcza ci z archidiecezji łódzkiej, przychodzimy przed Twój święty obraz, by patrząc w Twoje matczyne oczy, ze wzruszeniem wyśpiewać nasze Jestem, pamiętam, czuwam. Za nami czas rekolekcji w drodze, które głęboko wierzymy, wydadzą w nas godne owoce nawrócenia. W sercach nieśliśmy nasze intencje osobiste, jak i tych, którzy nam je powierzyli. Każdego dnia gromadziliśmy się na słuchaniu Słowa Bożego i łamaniu chleba. Słuchaliśmy konferencji, odmawialiśmy różaniec i modliliśmy się śpiewem. Na naszej drodze Bóg postawił ludzi życzliwych, często nie mogących ukryć wzruszenia, patrząc na pielgrzymujący Kościół. Przynosimy ich w naszych sercach i naszych modlitwach. Był to również czas pojednania i pokuty, radości i pokoju, a także mierzenia się z własnymi myślami czy brakiem sił fizycznych. W chwilach adoracji z naszych oczu płynęły łzy bezsilności, bólu, jak również wdzięczności i radości. W trudzie i niewygodzie zaczęliśmy doceniać proste gesty ludzi idących obok oraz to, że ciepła woda płynąca z domowego kranu to ogromne dobro, którego nie zauważamy. Ten czas rekolekcji pozwolił nam odkryć radość rozmowy, piękno dzielenia oraz bezinteresowność płynącą z ludzkiego serca. Pielgrzymka pozwala zastanowić się nad sobą, docenić piękno życia i doświadczyć braku pośpiechu, konieczności kontrolowania ekranu telefonu czy skrzynki mailowej. Kontemplując przyrodę, mogliśmy znowu doświadczyć piękna zachwytu nad tym, co naturalne, proste i oczywiste. Idąc w kierunku jasnogórskiego sanktuarium, rozważaliśmy hasło Matka wiernego ludu. Matko zawsze wierna słowu, nieustannie posłuszna woli Boga, naucz nas kochać jak Ty. Naucz nas posłuszeństwa w przyjmowaniu woli Ojca Niebieskiego oraz bycia wierną uczennicą i wiernym uczniem Jezusa. Wskaż nam drogę wierności w małżeństwie, kapłaństwie, życiu konsekrowanym i osobistym. Wyproś nam wierność w małych rzeczach, a nade wszystko życia dla Boga. Prosimy, spójrz na dźwigające krzyże codziennego życia, zapłakane i zatroskane oczy i serca matek naszej ojczyzny i naszych parafii. Spójrz na zapracowane i nieobecne serca mężczyzn troszczących się o byt swoich rodzin. Spójrz na dzieci i młodzież z telefonami w ręku, porzucone na rzecz świętego spokoju, na ludzi chorych fizycznie i psychicznie, samotnych, odrzuconych, niezrozumianych i uzależnionych. Wyjdź na ich drogę ziemskiego pielgrzymowania, by doświadczyli Twojej obecności, jakiej doświadczył Twój Syn zmierzając na Golgotę. Uproś sercom naszym wiarę w zmartwychwstanie, która przemieniła zalęknione serca apostołów i miliony serc gotowych umrzeć dla Jezusa. Dziś stojąc w tej kaplicy przed wizerunkiem Czarnej Madonny, do którego zmierzali ludzie i co roku zmierzają zmęczeni pielgrzymi, wpatrujemy się w Twoje oczy, pełne matczynej troski o każdą i każdego z nas. Oczy matki, uważne, nie dzielące ludzi na tych z lewa czy z prawa, ani na tych bardziej lub mniej wierzących. Oczy kochające i serce słuchające tak samo wierzących, jak i niewierzących, biednych i bogatych, ważnych i nieważnych w oczach świata. Naucz nas jednoczyć, a nie dzielić, kochać zamiast nienawidzić, szanować zamiast urągać, rozmawiać zamiast zabijać milczeniem, powstać i trwać w łasce zamiast upadać i trwać w grzechu. Jasnogórska Pani, Tyś naszą hetmanką, Polski Tyś królową i najlepszą matką. Spójrz na polskie domy, na miasta i wioski, niech z miłości Twojej słynie naród polski. Weź w opiekę młodzież i niewinne dziadki, by się nie wyrzekły swej niebieskiej matki. Niech i Kościół Święty, dzieło Twego Syna, u Bożego tronu wspiera Twa przyczyna.
1: Księdzu Krystianowi, który niejako całą objął pielgrzymią brać pielgrzymki łódzkiej, pieszej, na Jasną Górę, która w liczbie blisko 7000 pielgrzymów przybyła dzisiaj, Matko, do Ciebie. Również za tę liczbę chcemy podziękować. Podziękować nade wszystko tym wszystkim, którzy przez cały czas w parafiach formują ludzi, którzy potem mają odwagę wyruszyć na pielgrzymi szlak. Za to chcemy Tobie, Mario, szczególnie dzisiaj podziękować, za wszystkich pielgrzymów z Łodzi, okolic, z całej archidiecezji. Dziękujemy za pielgrzymów z diecezji włocławskiej, 14. rowerowej pielgrzymki z Turku, 416. pieszej pielgrzymki z Sieradza, której przybyło ponad 700 pielgrzymów, oraz 36. pieszej pielgrzymki z Duńskiej Woli. Dziękujemy także za tych, którzy przybyli w pielgrzymce rowerowej z Dobrkowa, z diecezji tarnowskiej, a także z Iwla koło Dukli, z diecezji przemyskiej, pielgrzymów duchowych, którzy towarzyszyli wszystkim pielgrzymom, zwłaszcza tym z Łodzi, a także grupę pielgrzymów z archidiecezji poznańskiej z księdzem Arturem na czele. Mario, weź w opiekę tych wszystkich, którzy jutro do Ciebie przybędą, zwłaszcza w pieszej pielgrzymce z Tarnowa, wszystkich tych, którzy dzisiaj mogli doświadczyć w jasnogórskich konfesjonałach Bożego Miłosierdzia. Modlimy się za wszystkich spowiedników, wszystkich kapłanów tutaj obecnych. Wzbudzaj też, Matko, w sercach młodych mężczyzn odwagę do tego, aby pójść za głosem powołania. Prosimy Ciebie za wszystkie rodziny, małżeństwa, zwłaszcza te małżeństwa, które przeżywają trudności, kryzysy. Prosimy Ciebie, Matko, w intencji dzieci nienarodzonych, wszystkich obrońców życia, o poszanowanie tego prawa, zwłaszcza w naszej ojczyźnie, za tych, którzy sprawują władzę. Prosimy Ciebie, Mario, za nasz pauliński zakon, ojca generała, ojca przeora, za obchodzącego dzisiaj swoje imieniny, ojca sekretarza generalnego, ojca Bartłomieja, jego posługę i poświęcenie. Za nie chcemy Tobie, Mario, podziękować. Prosimy Ciebie także w tych wszystkich intencjach, z którymi tutaj dzisiaj na Jasną Górę przybyli pielgrzymi z zagranicy, z wielu zakątków świata, Europy, za tych, którzy są zapisani w Księdze Wielkiej Modlitwy Apelowej. Modlimy się za media jasnogórskie, Radio Jasna Góra, za posługujących w biurze prasowym, za pracowników Jasnej Góry, ich rodziny, za dobrodziejów tego miejsca. Weź, Matko, wszystkie te nasze sprawy pod Twoją nieustanną pieczę i obronę. Rozważamy tajemnicę zmartwychwstania Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wiedz nas na grzeszenie, ale nas zbaw ze złego.
2: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci.
4: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
10: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej.
11: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
12: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: O mój Jezu,

0: Księży biskupów obecnych, prosimy o błogosławieństwo.
1: Od pokoleń, nie tylko na Jasnej Górze, ale w każdym miejscu Polski, modlimy się słowami pieśni: my chcemy Boga w rodzin kole, w troskach rodziców, w dziatek, snach. My chcemy Boga w książce, w szkole, w godzinach wytchnień, w pracy dniach. Dlatego na początku tego roku szkolnego Prezydium Episkopatu Polski, które reprezentuje tutaj obecny ksiądz sekretarz generalny, ksiądz biskup Marek, wystosowało oświadczenie w sprawie lekcji religii w szkołach i wychowania dzieci i młodzieży pod znamiennym tytułem: młody człowiek zasługuje na więcej. Zapoznajmy się z tym tekstem, zwłaszcza w naszych rodzinach i wspólnotach. Z serca błogosławimy.

Kończymy transmisję Apelu Jasnogórskiego. Dziękujemy za wspólną modlitwę na apelu, a ja zapraszam do wspólnej modlitwy Różańcem Świętym za 10 minut. Dwa numery telefonów będą do Państwa dyspozycji. Gorąco zachęcam do dzwonienia i do modlitwy. 512-700-444, 512-700-555. Teraz na antenie Radia Warszawa Ewangelia i komentarz, który przygotował ksiądz Kamil Żelest.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Jezus przemówił tymi słowami: Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo dajecie dziesięcinę z mięty, kopru i kminku, lecz zaniedbaliście to, co ważniejsze jest w prawie: sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. To zaś należało czynić, a tamtego nie zaniedbywać. Ślepi przewodnicy, którzy przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo dbacie o czystość zewnętrznej strony kubka i misy, a wewnątrz pełne są zdzierstwa i niepowściągliwości. Faryzeuszu ślepy, oczyść wpierw wnętrze kubka, żeby i zewnętrzna jego strona stała się czysta.
1: Jezus przypomina dzisiaj w Ewangelii, co prowadzi do religijnej obłudy. Zwracanie uwagi na zewnętrzne szczegóły przy jednoczesnym zaniedbywaniu swojego wnętrza. Przypomina przy tym, że prawdziwa pobożność rodzi się w czystym sercu. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Jezus w tych słowach wskazuje nam drogę, jakiej pragnie dla każdego z nas. Każda osoba będzie realizowała to wezwanie w trochę inny sposób, w zależności od swojego życiowego powołania. Jednak u wszystkich tych osób czystość serca będzie obejmować sferę intencji, myśli, pragnień, a więc również miłości i uczuć. Chodzi o to, aby starać się patrzeć na człowieka oczami Boga. Święty Jan od Krzyża mówił, aby nigdy nie rozpraszać serca, nawet na najmniejszą chwilkę. Jezus wzywa nas do tego, aby czuwać. Możemy powiedzieć inaczej, aby trwać w Bożej obecności, bo ona chroni nas od upadku. Czystość lub jej brak w naszym życiu wypływa z serca. Dlatego Jezus wskazuje na ten organ duszy i ciała. Nie rozpraszać serca to prowadzić życie bardziej refleksyjne. Zastanawiać się, co lepiej służy mojemu życiu z Bogiem i z drugim człowiekiem. To pokładać wszelką nadzieję i pragnienia w Bogu, Jego obietnicy zbawienia. Bo tylko wtedy jakiekolwiek życiowe trudności nie zmącą spokoju naszego serca. To znaczy przekładać to spojrzenie Jezusa na wszystkie sfery naszego życia. Warto zadać sobie dzisiaj pytanie o to, czy staramy się prowadzić życie refleksyjne, wolne od obłudy, kłamstwa, oszukiwania samego siebie. Czy prosimy Jezusa o życie w prawdzie?

0: Tu Radio Warszawa, jest godzina 21.30, czas na modlitwę Różańcem Świętym, 512 700 444 512 700 555, dwa numery są do Państwa dyspozycji, zatem gorąco zapraszam, zachęcam do wspólnej modlitwy różańcowej. Prosimy o opiekę Matki Najświętszej, Boże Błogosławieństwo i prowadzenie dary Ducha Świętego w posłudze Piotrowej dla Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Steierwalda. Za Radio Warszawa w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników, za księży, dyrektorów Mariusza Wydziuka i Artura Więsika. O nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne, o błogosławieństwo Boże dla powołanych. Modlimy się o pokój na świecie, szczególnie prosimy o pokój na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Módlmy się, abyśmy w dużych miastach, często naznaczonych anonimowością i samotnością, znaleźli nowe sposoby głoszenia Ewangelii, odkrywając twórcze ścieżki budowania wspólnoty. Panie, przemień moje serce i uwolnij mnie od wszelkich złych nawyków, słabości i grzechu. Uczyń mnie silnym w wierze i zaufaniu do Ciebie. Modlimy się o powrót do zdrowia dla siebie, o uwolnienie z nałogu dla Jana i chrzest święty dla Kuby. O to prosi słuchaczka. O zdrowie i potrzebne siły w życiu codziennym dla Reginy i Tadeusza, Bogumiły i Włodzimierza, Łukasza, Ewy, Tomasza, Anety, Beaty, Grzegorza z rodzinami. O radość nieba dla świętej pamięci Bolesławej Jakubika i Zygmunta Jóźwiaka. O pokój dla całej rodziny modli się Magdalena z rodziną. O zdrowie, opiekę Maryi, dar Ducha Świętego dla Adama, modlą się rodzice. Opiekę Matki Bożej, zdrowie dla mamy, Jarka i Edyty, modli się Renata. O miłość w rodzinie dla Katarzyny i Wojciecha. O dar nieba dla zmarłych, świętej pamięci męża Emila, taty Mariana, mamy Janiny. O potrzebne łaski dla Bożeny i jej rodziny, modli się słuchaczka. O uzdrowienie Agnieszki, Moniki, Oskara, Igora, Marzeny. O nawrócenie Kacpra, Antka, Karoliny. O uwolnienie z depresji dla Antka i Karoliny. O błogosławieństwo Boże dla małżeństwa Joanny i Łukasza. O uwolnienie od złych myśli i czynów dla Łukasza, modli się słuchacz. O dobrze zdany egzamin dla Małgorzaty, o dary Ducha Świętego, zwłaszcza dar mądrości, cierpliwości dla niej. O zbawienie duszy dla świętej pamięci Elżbiety, Danuty, Stanisława, Stefana, Jana, modli się słuchacz. O mądrość dla Małgorzaty, Maksymiliana, Mikołaja. O miłość między nimi, o łaskę uzdrowienia Magdy, Teresy, Jacka oraz Gucia, skuteczną terapię, światło Ducha Świętego dla lekarzy prowadzących, siłę do walki z chorobą, dobre wyniki badań Magdy. O Boże błogosławieństwo, ulgę w cierpieniu dla rodziny Małgosi, dzieci i rodziców, modli się słuchaczka. O pokój serca, opiekę Bożą, dar Ducha Świętego dla Barbary w dniu urodzin, modli się Anna. Przez wstawiennictwo świętej Moniki i świętej Jerity, o łaskę nawrócenia i powrót do kościoła dla Macieja i Tomasza, o rozeznanie powołania dla Szymona i Bartka. O jedność w małżeństwie Anny i Piotra, scalenie ich rodziny, o pomoc w rozwiązaniu trudnych spraw rodziny Anny i Łukasza. O uratowanie wzroku Anny i udaną operację dla Łukasza, o pomoc w wychowaniu ich dzieci. O radość życia wiecznego dla Kasi, opiekę dla jej męża i córek. O powrót do zdrowia dla Wiktora z Bruk. O potrzebne łaski, opiekę Matki Najświętszej, pokój serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi i całej rodziny, dar nieba dla świętej pamięci córki Beaty. O radość życia małżeńskiego dla Doroty i Waldka, Ani i Sławka, Dartka i Justyny, Pawła i Magdy, łaski Boże dla księdza Piotra. Przez wstawiennictwo Matki Bożej, świętego Jana Pawła II, świętej Faustyny, o dobre wyniki badań i szczęśliwy powrót z wakacji córki, modli się słuchaczka. O siłę i zdrowie dla Kasi, potrzebne łaski dla Olafa. O Boże błogosławieństwo dla Marceliny i Pawła, o szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla ich dzieciątka, modlimy się jak zwykle za dzieci poczęte, a nienarodzone. Zapraszam zatem do wspólnej modlitwy. Jest już pierwsza osoba chętna, z kim mam przyjemność, kogo witam?
1: Adrianna, Małgorzata, Magdalena i Zofia.
0: Witam serdecznie Was i zapraszam. Pomódlmy się zatem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wierzę w Boga.
1: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
0: Stworzyciela nieba i ziemi.
1: I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego,
0: który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
1: święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu,
1: Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pierwsza tajemnica, zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. Córko, niech Maria będzie dla Ciebie wzorem posłuszeństwa. Synu, bądź taki sam. Maryja czyni to, czego od niej żąda Bóg. Ona w nim żyje, od niego czeka rozporządzeń, a skoro je pozna, poddaje się im natychmiast. Czyńmy i my tak samo. Proszę bardzo, pomódlmy się.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, święć królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwałaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
0: przebacz
2: nam nasze grzechy.
0: Zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać Zosiu, Małgorzato, Magdaleno i Adrianno za wspólną modlitwę. Pozdrawiam serdecznie. Spokojnej nocy.
3: Dziękujemy, nawzajem pozdrawiamy. Spokojnej nocy z Panem Bogiem.
4: Modliliśmy się w intencji
0: Bolesławie. Oczywiście. 512 700 444 512 700 555. Zapraszam do wspólnej modlitwy. Tajemnica druga. Nawiedzenie świętej Elżbiety. O, gdybyś wiedziała, jak bardzo kocham dusze całkowicie oddane mej służbie. One gaszą pożerające pragnienie mojego serca, by być kochanym przez moje stworzenia. Niczego takim duszom odmówić nie mogę, a zwłaszcza kiedy idzie o postęp tej duszy, o jej wzrost w świętości. Pan Bartek jest razem z nami. Szczęść Boże, witam, panie Bartku.
5: Szczęść Boże, witam.
0: I zapraszam.
5: W intencji chciałem się pomodlić w intencji księdza Justyna, księdza Eugeniusza i Piotra z parafii Chrystusa Najwyższego Kapłana na Kobiałce i wszystkich parafian.
0: Pomodlimy się, proszę bardzo.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
5: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać, panie Bartku.
5: Bóg zapłaci również. Pozdrawiam dziewczynki, które się przed chwilą modliły. Niech Pan Bóg błogosławi.
0: Spokojnej nocy z Panem Bogiem. Do usłyszenia.
5: Spokojnej nocy z Panem Bogiem.
0: 512 700 444 512 700 555. Zapraszam do modlitwy. Trzecia tajemnica narodzenia Pana Jezusa. Niemowlęctwo duchowe to umieranie w sobie, to naśladowanie niemowlęctwa Jezusa. A On żył w bardzo trudnych warunkach. Przypomnijmy sobie żółb kamienny, stajnie bydlęcą, a przede wszystkim świadomość ofiary i cierpień za ludzkość całą. Już mówiliśmy, że Jezus swym niemowlęctwem wycierpiał w swojej duszy i na swoim ciele wszystkie cierpienia i katusze późniejszej męki. Wszystko to za nas. Pani Zdzisława jest razem z nami. Szczęść Boże, Pani Zdzisławo, witam.
4: Szczęść Boże.
0: I zapraszam do modlitwy.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy i zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Bóg zapłać, Panie Zdzisławo.
4: Bóg zapłać, z Panem Bogiem.
0: Spokojnej nocy z Panem Bogiem. Do usłyszenia. 512 700 444 512 700 555 tajemnica. Czwarta. Ofiarowanie Pana Jezusa. Od Ciebie żądam ofiary, bo więcej sił czerpiesz z mojego serca. Chcę Cię widzieć ukrzyżowanym przez umartwienie. Złóż na stoście umartwienia wszystkie Twoje upodobania, pragnienia i wysiłki. Ja poświęcę ofiarę, przyjmę ją i połączę ze swoją kalwaryjską i ołtarzową ofiarą. Pani Grażyna jest razem z nami. Szczęść Boże, witam.
6: Szczęść Boże.
0: Zapraszam do modlitwy, proszę bardzo.
6: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota.

Dwa numery są do Państwa dyspozycji. Zapraszam. Tajemnica piąta. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej. Uwielbiaj mnie w świątyniach tych serc, które ledwie zapalą słabiutko płonącą lampkę miłości, a same nie odwiedzą mnie w ciągu dnia ani razu. Wiedz, że moja Mario, że nie opuściłbym tych świątyń za najwspanialsze świątynie materialne, wystawione dla mnie całym przepychem. Tak mi jest drogi nawet ten słabiutki płomyk miłości, ale mi smutno bez towarzystwa osoby ukochanej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nam zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję za wspólną modlitwę Różańcem Świętym. Zapraszam już jutro o stałej porze, jak zwykle, a już za kilka minut Szkoła Rut i Grzegorz Kozłowski. A za wspólnie spędzony wieczór w dobrej atmosferze dziękuję. Wojciech Dąbrowski, kłaniam się i życzę samych radości. Do usłyszenia. Do jutra.

0: Szkoła RUT. Radiowy Uniwersytet Teologiczny. Zaprasza Grzegorz Kozłowski.
1: Dobry wieczór, drodzy słuchacze Radia Warszawa. Spotykamy się ponownie w Szkole RUT, czyli Radiowym Uniwersytecie Teologicznym. Dziś Państwa i moim gościem jest pan Roman Zięba. Dzień dobry, szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, witam.
1: Z którym mieliśmy okazję niedawno się spotkać przy okazji pięknego wydarzenia, jakim było zawieszenie ikony krzyża Chrystusa, Pantokratora, chwalebnego w parafii Barnaby. Świętego Barnaby, parafii w Warszawie, rzadko spotykany w ogóle tytuł kościoła i patron. Może zacznijmy wpierw, nim porozmawiamy, panie Romanie, o tych ikonach, czym one są. To tak na świeżo o tym doświadczeniu. Jakim przeżyciem dla pana było właśnie to, że ta ikona pojawiła się wśród tej wspólnoty i czym jest dla pana taki proces przygotowywania ikony?
2: Ikona w ogóle wiąże się dla mnie z fundamentem, z korzeniem, dlatego że towarzyszyła początkom procesu mojego nawrócenia. Jestem osobą, która do kościoła jakby powróciła w dorosłości i wtedy właśnie ikona była takim znakiem dla mnie, który otworzył mi tą przestrzeń. To była ikona Matki Bożej Kazańskiej. I od wtedy zaczęła się nowa droga dla mnie zupełnie. Zresztą krótko po tym, jak ta ikona się pojawiła w moim życiu, trafiłem na kurs pisania ikon u ojca Jacka Wróbla, jezuity, tu w Warszawie. Nomen omen, te warsztaty nazywały się Droga Ikony, więc ta droga tak się zaczęła. I jakiś czas później trafiłem na Ukrainie, na nauczyciela mojego, który do dziś mnie prowadzi, bo w ikonach ta relacja uczeń-nauczyciel jest bardzo ważna i w ogóle hierarchia, proces, posłuszeństwo. I tak zaczęła się ta moja wędrówka z ikonami. Ten warsztat mój się rozwijał. Z czasem zacząłem sam tworzyć ikony. Potem przyszły polichromie, czyli w kościołach prace. No i od kilku lat, od 5 już lat wykonuję duże polichromie ołtarzowe również. I ta praca w kościele świętego Barnaby na Zaciszu było właśnie takim dużym projektem, bo tu akurat na desce pracowałem. Ten krzyż powstał na dużej 5-metrowej desce lipowej. Wspólnota, która się do mnie zwróciła z tym pytaniem, czy podjąłbym się wykonania takiego krzyża, ona znalazła mnie na Facebooku. Tam prowadzę taką małą witrynę na Facebooku, pracownia Hermeneja. No i właśnie oni zauważyli krzyż, który wykonałem kilka lat wcześniej na Bemowie w kościele świętego Łukasza Ewangelisty. To był inny w ogóle w formie krzyż. Tu chodziło o zupełnie nowy projekt wykonany dla tego kościoła w takim graficznym, geometrycznym, innym zupełnie w ujęciu. I tak naprawdę jest to nowatorski zupełnie pomysł, nowy projekt, nowa ikona. A to nowe ikony zawsze wiążą się z pewnym trudnym procesem rozeznawania, komponowania i tej teologii całej, którą przecież dla ikony istnieje, więc to tu nie ma przypadków, tu nie ma jakichś własnych koncepcji, tu trzeba wszystko łączyć z tradycją kościoła, ze wschodnią szkołą ikonograficzną, bo ja w takim stylu wykonuję ikony, więc to był proces trudny, bardzo wymagający, a jednocześnie bardzo taki, pogłębiający we mnie doświadczenie sakrum, bo robić dużą ikonę dla kościoła to jest wielkie, wielkie wyzwanie.
1: Też jak myślę o ikonach, wspomniał pan tutaj właśnie o tym, że to jest pewna tradycja, do której się gdzieś człowiek włącza, pisząc tę ikonę. Ale właśnie nie zawsze tak jest, że te ikony, które powstają, mają swoją jakąś przeszłość w tradycji. Mam na myśli tutaj jej konkretny wymiar, to jak ona wygląda i co sobą przekazuje. Tak choćby było z Trójcą Rublowa, która też wcześniej pierwowzorów swoich nie miała.
2: No właśnie, czyli mówimy o kanonie jako czymś stałym, a jednocześnie ten kanon ewoluuje. Coś podobnego dzieje się chyba z tradycją w Kościele, że mamy pewne wzorce z przeszłości, a jednak rzeczywistość nam dodaje pewne elementy, które się włączają w tradycję. Mówi się, że nowe ikony potrzebują na pewno obecności Ducha Świętego, żeby rozeznać nową formę, żeby ona się przyjęła w Kościele, żeby była jakby tą kontynuacją kanonu, tej drogi. Na pewno potrzebne jest głębokie wejście w teologię i też posłuszeństwo i oddanie dłoni Duchowi Świętemu. Ja widziałem w moim doświadczeniu bardzo wiele ikon, prób, nawet często takich spektakularnych, które wydawały się na początku być czymś ciekawym, bardzo takim dynamicznym, czymś nowym, czymś ciekawym, tymczasem po prostu się nie przyjęły. Więc jest coś takiego, co do ikony albo sankcjonuje i włącza w tradycję, albo niestety ona jest takim artefaktem, który gdzieś tam zaistnieje, ale tylko wyspowo i nie będzie miał jakby ciągu dalszego. Ciekawym przykładem jest na przykład ikona stworzona przez siostrę Miriam, karmelitankę ze Szczecina. To właściwie nie jest klasyczna ikona starego stylu. To mówimy o ikonie pneumatoforze. Maria niosąca Ducha Świętego w niebieskiej szacie. Taka prosta bardzo to jest ikona, taka uproszczona bardzo. Mimika twarzy. Ale ta ikona bardzo jest powszechna. W mediach w ogóle stała się w poligrafii katolickiej dość szeroko rozpowszechniona, obecna. Właśnie ona włączyła się w kanon. Oczywiście wschodnia wrażliwość nie będzie jej pewnie traktowała jako klasyczną ikonę, ale jednak samo słowo ikona jest dość szerokie. I gdy się na przykład przyjrzymy różnym szkołom ikonograficznym na przestrzeni wieków, zauważymy, że inne w stylu są ikony słowackie, karpackie, inne są ikony bułgarskie, inne są greckie, klasyczne, inne są z kolei bizantyjskie, ruskie. Więc ja odwołuję się do wzorców tych klasycznych bizantyjskich, do dynastii Komnenów, to był renesans Komnenów, XII wiek. Z tamtych czasów pochodzą te najbardziej, wydaje mi się, ikony takie głębokie, dla mnie osobiście duchowo. A Trójca właśnie Drublowa jest takim przykładem przełamania pewnych wcześniejszych trendów, bo nie było wcześniej właśnie wzorców ikony Trójcy. Były próby, na przykład takie dość nawet dziwaczne, jak jedna postać z trzema głowami. Tą Trójcę próbowano opisać graficznie w różny sposób, nie zawsze udany. I Rublow miał wcześniej kilka wzorców takich, tam próby były. Były ikony, w których ta scena wizyty aniołów, czy wędrowców, trzech wędrowców Abrahama, to jest 18 rozdział Księgi Rodzaju, była przedstawiana w taki sposób, że był stół bogato zastawiony, wokół się krzątali słudzy, była też Sara, Abraham i tych trzech aniołów z laskami, jeszcze jakieś elementy krajobrazu. To, co zrobił Rublow genialnego, to on uprościł tę scenę, wyrzucił z niej wszystkie zbędne elementy, zostawił tylko stół ofiarny z kielichem, trzech wędrowców przy stole i to ta redukcja była już znacząca. Natomiast umiał geometrię tak nakreślić przepływów szat, spojrzeń, że ta ikona stała się w tradycji ikonograficznej tak zwaną ikoną ikon, wzorcem, który jest takim niedościgłym przykładem, jak może wyglądać dobrze wykonana ikona.
1: A skąd sztuka w Pana życiu? No bo ikona to już jest jakiś taki wysoki poziom, jeżeli chodzi o artyzm pewien, bo tutaj łączymy zarówno te umiejętności, które wynikają jakby z warsztatu, ale jednocześnie ona też jest taką przestrzenią omodloną. Tutaj pewnie też w ten proces włączają się też i inne osoby, nie tylko Pan. Jakby ta wspólnota, która też czekała na choćby tę ikonę tego krzyża Chrystusa Chwalebnego, tutaj właśnie na zaciszu u Barnaby, no też to wszystko było jakimś procesem, ale takim procesem trochę poza czasem. Myślę tutaj właśnie o tym wyczekiwaniu w modlitwie też na pewne etapy rozwoju wspólnoty. Więc to nie jest tylko i wyłącznie tworzenie dzieła sztuki. To jest coś więcej.
2: Tak. Moje poprzednie doświadczenia sprzed nawrócenia, czyli zanim nastąpił u mnie ten dramatyczny czas, upadek, utrata dawnego życia. Zajmowałem się zarządzaniem w obszarze informatyki, więc byłem jakby biegunowo odległy od ikon, od wiary w ogóle, od kościoła. Ale co ciekawe, a propos słowa sztuka, moją dziedzinę, jaką było właśnie szukanie rozwiązań w informatyce i układanie takiej jakby mechaniki sukcesu w projektach informatycznych, nazwałem taką domenę, którą tworzyłem, nazwałem sztuka osiągania celu. Te cele oczywiście definiowałem sobie inaczej, ja je definiowałem, one były moje i angażowały wszystkie moje oczywiście umiejętności, intelekt, wiedzę. Uważałem, że ktoś, kto ma właśnie wiedzę i w jakimś temacie jest ekspertem, no to już właściwie w tym się rozwija i to jest, i tam to jego życie prawdziwe się dzieje. Czyli sam byłem projektantem mojej rzeczywistości, mojego życia. Tymczasem otworzyło się na mnie coś zupełnie nowego po upadku mojego życia, po tych katastrofach. Właśnie przyszedł do mnie świat wiary, świat kościoła i tu się pojawiła ikona, która jest inną sztuką. Bo dla chrześcijanina jedynym prawdziwym pięknem jest sam Bóg. I ikonograf nie tworzy sztuki, nie tworzy piękna, tylko szuka i odkrywa Boga w tych formach właśnie wizualnych. I z definicji ikonograf nawet nie jest autorem. On oddaje dłoń Duchowi Świętemu i ten proces zachodzi w stanie właśnie tego powierzania się prowadzeniu. I to było w moim życiu też wielkie odkrycie, że nie ja jestem autorem, nie ja piszę scenariusz. Ikona uczyła mnie, że właśnie trzeba przyjąć plan dla mnie już stworzony, a nie tworzyć go dla siebie. To takie trochę odwrócenie tego wektora, który dotychczas mi towarzyszył. I być... Ikona jest zawsze dziełem wspólnoty. Ona nigdy nie powstaje dla jednostkowej chwili, dla jednostkowego wydarzenia. Ona zawsze się włącza w kościół. I tam, gdzie jest ikona, tam jest kościół. Gdy jest w domu ikona, to jest kościół domowy. A więc wspólnota. I właśnie ona też uczy relacji, uczy słuchania drugiego człowieka. To, co wnosiłem do Barnaby, do kościoła, jako mój pomysł na tą ikonę, ulegał cały czas pewnej ewolucji, która też była bolesna, bo wiadomo, mamy pewne swoje własne zamiary i chcemy je realizować. Tymczasem tutaj słyszałem rzeczy trudne, na przykład to, że ta ikona ma wpisywać się w przestrzeń sakralną, która u Barnaby jest akurat dość nietypowa, bo ten kościół jest taki troszeczkę, ma tą geometrię architektury taką nietypową. I ja zaproponowałem ikonę w starym stylu, z łukami, która realizowała bardziej tą estetykę wschodnią. I usłyszałem, że te łuki, te krzywizny nie pasują do tego wnętrza, więc ja taki byłem trochę nawet poirytowany, mówiąc, raz tak mi się zdarzyło, taki komentarz wygłosić, że nie można ikony redukować do geometrii, to raczej ikona powinna narzucać geometrię. Ale ten proces musiał iść w dwie strony, to znaczy musiałem się dostosować do pewnych zjawisk. Zresztą Duch Święty tak działa, że on jest zawsze przestrzenią szukania, spotkania, prawda? A więc ikona jest też drogą porzucania tego, co w mojej jednostkowej ocenie jest najlepsze i rozeznawania drogi właśnie wspólnej, drogi wspólnoty, drogi kościoła.

0: Koła Rut.
1: Kiedy myślę jeszcze tak o ikonach i o tym, jak one powstają, to myślę, że to, co może ciekawić naszych słuchaczy, to jest sam proces. Jak to się odbywa? Tak na co dzień. Już nie ten efekt finalny, który widzimy, tylko jak przebiega taka praca właśnie nad, ta duchowa praca nad tą ikoną, ta codzienność z nią.
2: Ja zwykle, to jest może moja wygoda, nie wiem, ale wolę sobie dać czas i przestrzeń. Zresztą proboszczowie, z którymi uzgadniam warunki, zawsze godzą się na to, że ten proces musi trwać, że ja nie mogę obiecać, że na przykład, nie wiem, w ciągu 3 tygodni, miesiąca, 2 powstanie gotowe dzieło, bo czasami jest czas, przychodzi czas trudny, gdzie ten proces po prostu nie posuwa się naprzód. Tak u mnie jest, nie wiem, każdy pewnie ma trochę inaczej, każdy twórca. Natomiast kiedyś zapytałem na wschodzie, to było gdzieś w Rosji, pamiętam, jak zaczynałem drogę ikony, zapytałem się mnichów tam na wschodzie, czy katolik, taki jak ja, może pisać ikony kanoniczne, takie dla nich, dla wschodnich chrześcijan, prawowierne, te właściwe, kanoniczne. I wtedy usłyszałem pytanie, czy ty się modlisz przy ikonie? Ja mówię, tak. Drugie pytanie brzmiało, czy ty stosujesz się do kanonu, do zasad tych utrwalonych przez tradycję? Ja mówię, że tak. I wtedy zabrzmiało to trzecie pytanie. Czy ty przebaczyłeś swoim winowajcom? I wtedy zrozumiałem, że w tradycji wschodniej serce jest tym, co jest tu bardzo ważne w tym procesie. Wszystkie moje, nie wiem, zamiary, najlepsze intencje, warsztat, skupienie, to jest oczywiście ważne i potrzebne, natomiast ja muszę się otworzyć na to, co Bóg ma dla mnie w danej chwili. On ma dla mnie miłość. Jeżeli mam zamknięte serce, to ta ikona będzie niosła to pęknięcie. Więc ikona jest drogą nawrócenia. Nawet warsztatowo to wygląda tak, że cały czas jest się w modlitwie de facto, cały czas jest się w procesie duchowym i szukanie koloru, szukanie właściwych proporcji, szukanie odpowiednich świateł. To wszystko w ikonografii nie wynika z talentu, z jakiejś wiedzy warsztatowej, tylko bardziej podporządkowane jest temu światu, które Bóg ma dla mnie. I jeśli ja jestem zamknięty, bo nie przebaczyłem, mam zamknięte serce, to światło nie wpuszczę tego światła. To jest oczywiście trudne i ja to mówię tak, jak ja to przeżywam, jak ja się nauczyłem, jak ja zostałem przygotowany przez moich wschodnich nauczycieli. Natomiast w praktyce wygląda to trochę tak, że jest to konfrontacja też z własną ciemnością. Czyli bywa tak, nieraz by tak bywało, zwłaszcza przy dużych ikonach tych ołtarzowych, że w trakcie procesu przychodziły bardzo trudne momenty. Taka suchość duchowa i taka wręcz wewnętrzna ciemność. No bo gdy chcesz puścić światło, to widzisz wszystko, co jemu przeszkadza. I wtedy wychodzą z nas te i lęki, i różne zahamowania, problemy. I Bóg pragnie, żebym ja oddał to wszystko. Wtedy to światło mnie przeniknie. Wtedy ja sam stanę się ikoną. I spod mojej ręki wyjdzie nie to, co ja chcę, tylko to, co jest światłem Stwórcy. A ja blokuję ten proces, bo mam swoje lęki, projekcje własne i tak dalej. Więc dochodzi w tym szczerym takim procesie oddawania dłoni do takich momentów, w których jest trudno. I na przykład nic nie wychodzi. Albo wychodzą złe formy. Po prostu coś się nie klei, to się nie łączy. Kolory nie pasują, albo forma jest niewłaściwa. I to po prostu widać. Ikona jest po prostu zła. I wtedy najważniejsze jest nie oskarżać siebie o to, tylko umieć w relacji z Bogiem, znaczy pozwalać Bogu dotykać tych zranień, tych moich miejsc, które są jeszcze nieoświetlone. I jakby godzić się na to. Znaczy, to jest takie słowo, może banalne, przebaczyć sobie, czyli przyznać się, że ja taki teraz jestem i ten efekt jest taki, jaki jest. Zły, ale taki na ten moment jestem, więc paradoksalnie pogodzenie się z tym kryzysem, przebaczenie sobie swojego stanu, ta bezsilność, na którą się godzę, jest początkiem także technicznie, warsztatowo, procesu odnajdywania właściwej formy, właściwej malarskiej, właściwego wyrazu. Więc to naprawdę tak działa, że jeżeli jestem uczciwy i pozwalam się prześwietlić, wtedy to, co się pojawia na desce, na ścianie, jest nie rezultatem moich starań, tylko owocem mojej przemiany. I wtedy powstaje prawdziwa ikona.
1: Czy ikona można tak powiedzieć, oczyszcza z patyny piszącego?
2: Tak. Nie tylko, myślę, piszącego, bo także czytającego ikon. Ikony się, mówi się o pisaniu, czytaniu ikon, bo to jest Ewangelia, tak? Więc tu się doświadcza tego trochę inaczej niż tekstem, niż czytając znaki. Tu się odbiera symbole, które też są znakami, a więc ikonę się pisze też symbolami, znakami. I to jest też ciekawa słowa, taka ciekawa gra słów, pisać ikonę. Biskup Janocha mi kiedyś to wyjaśnił, to jest jeden z największych w Polsce autorytetów w ikonografii, myślę, wschodniej, że słowo pisać ikony niesie ze sobą pewne nieporozumienie, mianowicie w języku rosyjskim pisać to znaczy malować. Można pisać kartinu, czyli dowodny obrazek, można pisać nawet portret, akt i to będzie pisanie, więc pisać, a mówi się też malować ikony, więc to oba słowa są tutaj poprawne. Pisać i malować. Natomiast to pisanie dotyka tego właśnie, że to jest pewien kod znaków, które też się tworzy jakby pisząc i odczytując. Z Ewangelia w kolorach.
1: Kiedy powiedział pan przed momentem, że sama ikona jest Ewangelią, która do nas przemawia, to przypomniały mi się, co rzadko słyszymy, myślę, w kościele, ponieważ kapłan wypowiada często te słowa w duchu albo po cichu. Po odczytaniu fragmentu Ewangelii padają słowa, że a słowa Ewangelii niech zgładzą nasze grzechy. Trochę ten proces oczyszczenia, o którym pan mówi, w trakcie pisania, który przychodzi też dla tego, który jest twórcą tego, który oddaje swoją rękę, trochę pobrzmiewa mi jak taki właśnie akt pokuty, a jednocześnie też taki akt miłosierdzia. Gdzieś ta Ewangelia, która tutaj też wybrzmiewa w trakcie samej liturgii Kościoła, która odbywa się codziennie, i te słowa, które kapłan wypowiada o zgładzeniu naszych grzechów, które też są realnie działającą łaską Boga w trakcie Eucharystii, jakoś wpisują mi się właśnie w tę całą, może filozofię nie jest dobrym określeniem, ale pozostawię to tak, taką filozofię myślenia o ikonie.
2: Tak, absolutnie. Ja myślę właśnie, że ikona jest pewną redukcją formy, ale też jest ascezą zmysłów. Ona zaprasza do głębszego spojrzenia, do uważności, do wpatrywania się i więcej można odebrać, przyjąć z ikony, gdy się bardziej człowiek wpatruje. Zresztą ikona lubi zatrzymanie, ciszę, kadzidło, świece. Lubi też właśnie to pokorne zatrzymanie się. No, dzisiaj, ja nie chcę narzekać na świat wokół nas. Każdy widzi dzisiaj, jaki on jest. On nas przytłacza często, atakuje nas bodźcami, ciągłym sygnałem, na który musimy reagować. I w tym świecie tych kinetycznych oddziaływań, kiedy chcemy się odciskać w rzeczywistości, kiedy jesteśmy popychani, żeby coś znaczyć, odpowiedzieć tym samym światu, ikona jawi się jako przestrzeń właśnie tego zatrzymania się i wyciszenia się i tego nieodpowiadania tym samym. Tutaj ta kinetyczna rzeczywistość gdzieś się kończy, a zaczyna się wejście w relacje z Bogiem. I myślę, że my Polacy, mam takie spostrzeżenie, mamy pewną wrażliwość na ikonę. Ja to mówię porównując nas w odbiorze sztuki sakralnej do innych narodów, bo jako pielgrzym jestem w różnych miejscach na świecie i też o ikonie rozmawiam też z katolikami w różnych krajach. I nasz odbiór ikony jest szczególny. Może dlatego, że przez nasz kraj tutaj przenikają się kościoły i cerkwie. Jesteśmy tym pograniczem wschodu i zachodu. Jesteśmy etnicznie jako Polacy wschodem. Słowiańszczyzna zachodnia, natomiast kulturowo zachodem. To wschód ma te największe osiągnięcia w ikonie. I teologię ikony stworzył, ale w Rzymie też są piękne freski, piękne mozaiki, więc ikona jest obecna na zachodzie. Natomiast Polska jest takim miejscem, myślę, szczególnym dla ikony. Chyba też, to jest taka moja prywatna ocena, przez obecność w centrum naszej duchowości katolickiej ikony częstochowskiej. Każdy Polak czuje, że to jest coś więcej niż obraz. Czujemy tą tajemnicę. Chociaż ten obraz, ta ikona właściwie, to jest pierwotnie, to była ikona bizantyjska. Ta ikona jest szczególna, bo jej obecny wygląd jest zupełnie inny niż ten pierwotny. Profesor Kurpik, kustosz tego wizerunku, napisał taką bardzo obszerną monografię poświęconą właśnie, to jest tytuł częstochowska Hodegetria, czyli wskazująca drogę, to jest typ ikonograficzny. I w tej pracy poddał szczegółowej analizie także materiał znawczy, ten obraz, ikonę. I tam odkrył prześwietleniami te wcześniejsze warstwy, więc ta ikona jest kilkakrotnie przemalowywana. Nadano jej później wygląd bardziej renesansowy. Natomiast te pierwotne rysy Maryi były trochę inne, ta twarz była trochę szczuplejsza, dłonie nie takie korpulentne, nie było też lilii andegaweńskich, które dodano prawdopodobnie na dworze Ludwika Węgierskiego podczas przemalowania. Więc ona tak naprawdę odbija w sobie, ta ikona dzisiaj z wyglądem obecnym, bardzo wiele epok i wiele stylów malarskich. Ma, myślę, tą starobizantyjską mistykę. Ma włoską emocję. Tam jest też styl Trecento w tych ornamentach zwłaszcza. I jest też polska pasja. Więc tam się mieści bardzo wiele doświadczeń też, które w historii tej ikonie towarzyszyło.
1: Trochę te Włochy naprowadziły mnie na pewne myśli związane z rokiem świętego Franciszka, bo mamy 800-lecie śmierci. Teraz są ostatnie dni, kiedy jego doczesne szczątki są właśnie eksponowane dla wiernych. Ale w jego życiu, w tym życiu, które też pierwotnie, u początku było życiem bogatym i w przepychu, trochę też takim zagłuszonym świecie, przyszedł moment właśnie na tą ciszę i też na ten krzyż z sandą. Nie wiem, czy ja się teraz poprawnie tutaj wypowiadam, to dlatego proszę o sprostowanie, czy to też jest ikona. No i właśnie, to doświadczenie jego, czyli doświadczenie tej ciszy, doświadczenie tego krzyża, które też do niego przemówiło, no i w bardzo prosty sposób wprowadziło go w życie Kościoła z hasłem odbuduj mój Kościół. Chrystus, który do niego przemawia z tego krzyża właśnie. Na początku nieporozumienie, niezrozumienie zupełne. Bierze się za kamienie i zaczyna układać, odbudowywać pobliską świątynię, budynek. Kiedy dopiero później do niego dociera, że chodzi o Kościół, który jest mistycznym ciałem Chrystusa.

0: Szkoła Ród.
1: To przedziwne jest. Dziękuję za to właśnie nawiązanie do Franciszka i do ikony. Tak, tak, to jest ikona wykonana w stylu syryjskim, bo jej autorami byli prawdopodobnie wypędzeni w okresie ikonoklazmu malarze, ikonografowie właśnie z basenu Morza Śródziemnego, ze wschodniej części tego morza. Tam są elementy szkoły syryjskiej właśnie. To jest ikona dość prosta w formie, ale bardzo, bardzo wymowna. Prawdopodobnie w momencie, kiedy Franciszek ją odkrywa, czy podnosi nawet ten krzyż, taka jest legenda, że on ją z ziemi podniósł, skurzył i postawił pod ścianą i się modlił, słysząc od Chrystusa na krzyżu, na tej ikonie właśnie ten głos: odbuduj mój kościół. W tym momencie ta ikona mogła mieć 150 lat około. Natomiast to przeciekawe, że w tych czasach, w których Franciszek budował ten ruch odnowy, ruch franciszkański, znaczy on nie budował ruch odnowy, on chciał być bliżej Boga, tak jak rozumiał chrześcijaństwo, tak jak je przeżywał, to natomiast czego stał się autorem, no to wielka odnowa chrześcijaństwa w czasach, kiedy chwiały się fundamenty instytucji. I właśnie bardzo podobnie jest dzisiaj, wydaje mi się, że też mamy pytania, stawiamy sobie o ten świat,

0: funkcję, rolę Kościoła w tej rzeczywistości naszej, o to, jak ten Kościół zmieniać. I pojawia się znowu ikona, tutaj w naszej rozmowie też jako pewien drogowskaz, prawda? Bo ikona z definicji to w VIII wieku święty Jan Damasceński stworzył jedną z definicji ikony, ona to w ogóle obrońca ikon przed ikonoklazmem muzułmańskim, bo to on tworzył na terenie klasztor Marsaba, to jest pustynia judzka, już otoczony muzułmanami. Oni mają doktrynę bardzo ikonoklastyczną, czyli obrazoburczą, tak? Ich teologia wyklucza obrazy, jakiekolwiek rzeczy nadprzyrodzonych świętych. My ikony wywodzimy, chrześcijanie, od dogmatu wcielenia, czyli od tego, co się stało widzialne, będąc wcześniej niewidzialne. Dlatego mamy prawo tworzyć ikony jako niejako obraz natury Boga, która jest nad tajemnicą niewyrażalną, ale obraz Jego istoty, osoby, dlatego, którą widzieliśmy. Dlatego język ikony specjalny tu się używa, symboliczny. Natomiast właśnie ta jego definicja brzmi widzialny znak niewidzialnego. Taka ikona, taka definicja została. Co ciekawe, katechizmową definicją sakramentu dzisiaj w Kościele katolickim jest widzialny znak niewidzialnej łaski. To bardzo podobna definicja, chociaż oczywiście ikona nie jest sakramentem, nie jest substancjalną obecnością, tak, żywego Boga z nami, tak jak Eucharystia, ale ikona jest czymś najbliższym jakby obecności, dlatego że jest nieomylnym drogowskazem. Jest oknem. Ja wolę nawet słowo drzwiami, bo przez drzwi robi się krok. Właśnie krokiem wiary w ikonie dokonujemy w sobie, wychodzimy na spotkanie, na prawdziwe spotkanie z żywym Bogiem. I w prawosławiu, w kościołach wschodnich ikona traktowana jest troszeczkę jak relikwie u nas. Czyli jest takim nośnikiem tej świętości, obecności żywej świętego, prawda? Że jego ciało przenosi w jakąś sposób jego obecność, w jakiś sposób symboliczny. My odkrywamy ikonę w nich teraz w Kościele katolickim. Myślę, że teraz coraz częściej, znaczy ten proces trwa od wielu lat, natomiast on postępuje, wydaje mi się, i tej coraz większej obecności w ikony w naszej rzeczywistości, w ogóle w kulturze. Może też dlatego właśnie, że ten świat napiera na nas tą kinetyką, tą dosłownością, tą dotykalnością wszystkiego, tym, że chcemy wszystko potwierdzić, udowodnić, skwantyfikować, opisać, zalgorytmizować. A ikona nas otwiera na przestrzeń niedopowiedzianą, na przestrzeń tajemnicy, którą chyba pozostanie piękno, miłość, prawda, nasza relacja z Bogiem.
1: Odwołam się tutaj do tego, co zamieścił pan ostatnio na mediach społecznościowych, trochę dotyczącego tego, co obserwujemy teraz w świecie. Tak pochodnie zahaczę o ten temat. Chodzi mi tutaj o świat, który ewoluuje w kierunku wykorzystania sztucznych inteligencji różnej maści do pewnego właśnie upraszczenia, które prowadzi do znaczących redukcji. I tutaj nie tylko w tych dziedzinach tego, czym jest w ogóle ludzka praca, no ale i człowieka jako takiego, jako twórcy w drugim rzędzie. Wpierw od stwórcy, potem nas jako twórcy, gdzie w końcu wszystko oddajemy w ręce właśnie tych algorytmów, które tylko wyłącznie powodowane naszą intencją i pomysłem, który jest tylko jakimś zrębem tego, co sobie wyobrażamy, i oddajemy tę inwencję właśnie w ręce sztucznej inteligencji, która, znając już w jakimś stopniu nas, odpowiada na nasze potrzeby, generuje to, co może nam się spodobać, i zwykle przyjmujemy to, co dostaniemy. No i właśnie, gdzie w tym wszystkim ikona, gdzie w tym wszystkim człowieczeństwo, gdzie w tym wszystkim wiara? Takie może trochę duże pytanie.
0: Tak, to pytanie dotyka tej przestrzeni we mnie, która tak, ja ciągle mam teraz te myśli, bo ja pracuję też z młodzieżą dużo. To jest, ostatnio byłem na rekolekcjach w Mielcu, tam w kilku szkołach średnich. Mówiłem o pielgrzymkach i o ikonach też. I zwłaszcza na młodych ludziach widać, jak ten świat napiera, jak zabiera im wolność, jaką jest pokusą. I właśnie. Pytanie nasuwa się takie, czy ikona jest, czy sztuczna inteligencja jest tylko kolejnym etapem, tak, w tym postępie cywilizacyjnym, postępie technicznym, czyli dostarczy kolejnego narzędzia, które można wykorzystywać do dobrych i do złych celów, tak jak kiedyś, nie wiem, para, prąd elektryczny, internet. czy AI jest kolejnym etapem, czy może jest, jak niektórzy uważają, czymś szczególnym, czymś zagrożeniem, bo niesie w sobie zagrożenie zastąpienia człowieka, prawda? I tutaj to pytanie jest otwarte cały czas. Natomiast mnie ostatnio przyszedł do głowy takie porównanie, przyszło mi do głowy z Platonem, bo Platon w jednym ze swoich dzieł, to był Fajdros, opisuje takim dość złowieszczym tonem konsekwencje upowszechnienia pisma. W jego czasach pismo było czymś bardzo dla wybranych, dla elit. I on jest przerażony w tym Fajdrosie konsekwencjami upowszechnienia pisania, że jak ludzie zaczną zapisywać myśli, to przestaną pamiętać. Uzależnimy się od słowa pisanego, prawda? No i to już kilka tysięcy lat tą drogą idziemy. Czy ta droga prowadzi nas ku dobru, czy ku lepszemu światu, tego nie wiemy ciągle, ale jakoś sobie radzimy. Jeszcze nie zgubiliśmy do końca, mam nadzieję. Chociaż ostatnie czasy pokazują, że jest coraz jakby słabiej w pewnych aspektach. Natomiast skoro wielki Platon, a platonizm, nauka o ideach, tych zakorzeniach głębiej w warstwach rzeczywistości, jest jedną z podstaw filozoficznych, teologicznych ikony. Skoro sam wielki Platon uległ takiemu, tej obawie, to czy przypadkiem nie jest tak, że sztuczna inteligencja jest narzędziem, które pozwoli nam wejść w nową rzeczywistość, odkryć nowe światy, jeśli tylko zachowamy w sobie właśnie wolność. Wolność, którą daje nam Chrystus. Wolność nie od czegoś, tylko wolność do wybierania dobra, do wybierania prawdy, do szukania tej właściwej drogi. I teraz pytanie właśnie, czy świat, w którym żyjemy, tak, ta obecna faza kinetyczna tych konfliktów, kiedy każdy próbuje odcisnąć się w rzeczywistości, każdy próbuje swój program narzucić innemu i te wojny teraz są rozszerzające się, są tego dowodem, że już nie rozmowa, już nie jakaś negocjacja, szukanie rozwiązań tylko wspólne, tylko bardziej to, jak ja udowodnię komuś, że ja mam rację. I tutaj wchodzą narzędzia. AI jest teraz na polu walki jednym z głównych czynników decydujących o przewadze. Czy to nie popycha nas w stronę tej zguby, prawda? Ale przecież w historii wiele razy doświadczaliśmy już upadków, które były początkiem czegoś nowego, więc ufam, że jeśli nawet czeka nas katastrofa jakaś, no to ufam, że w tym wszystkim Bóg ma plan i pozwoli nam dalej odbudować się po to, abyśmy w tym nowym rozdaniu weszli w nową rzeczywistość oczyszczeni.
1: Ja podzielę się tutaj taką swoją opinią, że trochę obserwując to wszystko, co się dzieje rzeczywiście z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, to widzę tu szansę na pewien renesans. Renesans w tym sensie, że my już ucząc się trochę tego, co jest sztuczne, przestajemy traktować to na równi z tym, co jest wytworzone prawdziwe. Tutaj myślę choćby o takich rzeczach, które są jakieś rzemieślnicze. Czyli, że stworzył to rzeczywiście konkretny człowiek w konkretnym swoim małym zakładzie. On się temu poświęca. I jest ta intencja, która za tym idzie. Ten świat, który on tworzy. Ta rzeczywistość, do której wchodzimy, odwiedzając go, kupując na przykład jego produkt. To tylko taki mały przykład. No jest czymś zupełnie innym niż doświadczenie tego, co powoduje w tej chwili sztuczna inteligencja, że wiele z tych rzeczy powodem tego, że widzimy, że one są generowane, jednocześnie spadają w hierarchii naszej wartości. Przynajmniej tak jest u mnie. Więc może jest tutaj jakaś nadzieja na to, że rzeczywiście to sprawi, że wiele z rzeczy nieistotnych, które do tej pory gdzieś były trochę wyżej w naszej hierarchii, spadnie niżej, a wyłonią się na nowo te, które są naprawdę istotne i wartościowe.
0: Tak, fotografia klasyczna na kliszy 35 mm nadal jest żywa. Płyty winylowe, płyty CD, DVD też mają swoich amatorów. Wiele analogowych form tworzenia dalej działa i żyje. Pielgrzymowanie piesze nadal jest bardzo popularne. Ikony realizowane od nawet tysiąca lat w ten sam sposób nadal trwa ta szkoła ikonografii klasycznej. Ale tutaj powiem, czyli broni się to, co jest naturalne, to, co jest wykonane ręcznie w tym rzemiośle tradycyjnym. I zawsze nam właśnie pomaga wrócić.
1: Państwo i moim gościem był pan Roman Zięba, twórca ikony, którą możecie zobaczyć na warszawskim Zaciszu w parafii świętego Barnaby. Dziękuję, szczęść Boże.
0: Dziękuję. Szkoła Rut.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Przyjdź do nas, Panie, bo ciemność zapada i blask słoneczny już niknie na niebie. Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie dla Twoich wiernych.
2: Twoja obecność niech dla nas się stanie bezpiecznym portem i pewnym schronieniem. Serca napełni pokojem i ciszą, najlepszy Ojcze.
1: Bądź przy nas także w ostatniej godzinie, gdy kształty rzeczy zacierać się poczną. Pochwyć za rękę i wprowadź do domu wiecznego trwania.
2: Boże i Stwórco wszystkiego, co żyje, niech dnie i noce naszego istnienia niosą Ci chwałę, wyznają i wielbią w jedynej Trójcy. Amen.
1: Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski
2: i wielkiego miłosierdzia.
1: Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, bo biedny jestem i ubogi.
2: Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
1: Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
2: Uraduj duszę swego sługi. Ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
1: Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
2: Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
1: W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
2: Nie ma wśród bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
1: Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon. Będą sławiły Twe imię.
2: Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda. Tylko Ty jesteś Bogiem.
1: Naucz mnie, Panie, Twojej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
2: Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój i Boże, i na wieki będę sławił Twoje imię.
1: Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębin otchłani.
2: Boże, pyszni przeciw mnie powstali i zgraja zuchwalców czyha na me życie, a nie mają oni względu na Ciebie.
1: Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
2: Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, siły swej udziel słudze Twojemu. Ocal syna swojej służebnicy.
1: Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski
2: i wielkiego miłosierdzia.
1: Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy, czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Powierzam ducha mojego.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj,
1: abyśmy czuwali z Chrystusem
2: i odpoczywali w pokoju.
1: Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj,
1: abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon w wieczności. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
3: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Jezus przemówił tymi słowami: Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo dajecie dziesięcinę z mięty, kopru i kminku, lecz zaniedbaliście to, co ważniejsze jest w prawie: sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. To zaś należało czynić, a tamtego nie zaniedbywać. Ślepi przewodnicy, którzy przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo dbacie o czystość zewnętrznej strony kubka i misy, a wewnątrz pełne są zdzierstwa i niepowściągliwości. Faryzeuszu ślepy, oczyść wpierw wnętrze kubka, żeby i zewnętrzna jego strona stała się czysta.
1: Jezus przypomina dzisiaj w Ewangelii, co prowadzi do religijnej obłudy. Zwracanie uwagi na zewnętrzne szczegóły przy jednoczesnym zaniedbywaniu swojego wnętrza. Przypomina przy tym, że prawdziwa pobożność rodzi się w czystym sercu. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Jezus w tych słowach wskazuje nam drogę, jakiej pragnie dla każdego z nas. Każda osoba będzie realizowała to wezwanie w trochę inny sposób, w zależności od swojego życiowego powołania. Jednak u wszystkich tych osób czystość serca będzie obejmować sferę intencji, myśli, pragnień, a więc również miłości i uczuć. Chodzi o to, aby starać się patrzeć na człowieka oczami Boga. Święty Jan od Krzyża mówił, aby nigdy nie rozpraszać serca, nawet na najmniejszą chwilkę. Jezus wzywa nas do tego, aby czuwać. Możemy powiedzieć inaczej, aby trwać w Bożej obecności, bo ona chroni nas od upadku. Czystość lub jej brak w naszym życiu wypływa z serca. Dlatego Jezus wskazuje na ten organ duszy i ciała. Nie rozpraszać serca to prowadzić życie bardziej refleksyjne. Zastanawiać się, co lepiej służy mojemu życiu z Bogiem i z drugim człowiekiem. To pokładać wszelką nadzieję i pragnienia w Bogu, Jego obietnicy zbawienia. Bo tylko wtedy jakiekolwiek życiowe trudności nie zmącą spokoju naszego serca. To znaczy przekładać to spojrzenie Jezusa na wszystkie sfery naszego życia. Warto zadać sobie dzisiaj pytanie o to, czy staramy się prowadzić życie refleksyjne, wolne od obłudy, kłamstwa, oszukiwania samego siebie. Czy prosimy Jezusa o życie w prawdzie?

0: Radio Warszawa, 106 i 2 FM.
1: Powtórka programu.
2: Granie ciekawe niesłychanie. Zapraszają ksiądz Justyn Ziębiński i ksiądz Mirosław Gawryl.

0: Rozpoczęliśmy, jak to często w naszych audycjach się pojawia, to głównie za moją sprawą, muzyką country. Witamy Państwa serdecznie, ksiądz Mirosław Gawryś.
1: I ksiądz Justyn Dziębiński.
0: A sprawcą tejże muzyki w tej piosence jest niejaki Jordan Davis, no właśnie muzyk uprawiający ten gatunek. I na jego płycie wydanej w ubiegłym roku znalazłem taką ciekawą piosenkę Jesus World Do. Kiedyś bardzo popularny był taki, nie wiem, jak to nazwać. Taki styl propagowany przez chrześcijan, co zrobiłby Jezus na twoim miejscu. I Jordan Davis tak właśnie o tym śpiewa w swojej piosence, że no te jego jakieś grzechy i upadki, to teraz się tak zastanawia, co Pan Jezus by zrobił na jego miejscu, że trzeba to zmienić.
1: I dlatego akurat by nie zrobił, pewnie.
0: Tak, dokładnie.
1: A o tym zaproszeniu do swojego życia Pana Boga, chyba tak, grubsza będzie śpiewał teraz Howard Grip, to artysta, o którym można znaleźć takie informacje, że najpierw był takim rock'n'rollowym muzykiem w bardzo tradycyjnym znaczeniu, a potem przeniósł się w tym, co tworzy, do świata muzyki opartej na wierze. I pisze piosenki inspirowane takimi trudnościami życia, żeby w wierze odnaleźć nadzieję. O tak, grubsza. Howard Grip na singlu wydał ostatni utwór Welcome to Your Life i teraz go posłuchamy.

Much More to taki amerykański zespół czy projekt muzyczny, z którego to płyty już Państwu piosenki prezentowałem, płyty wydanej jakiś czas temu, a teraz ukazała się nowa płyta zespołu Much More zatytułowana When I Move the Goalpost. Bardziej zrozumiały dla mnie jest tytuł piosenki, której posłuchamy, Faithful, z podtytułem Do końca, zespół Much More. Slow as I walk, Lord.

Maczmo wprowadza w taki bardziej refleksyjny nastrój i teraz również w refleksyjnym nastroju zaśpiewa dla Państwa Mark Bishop, amerykański piosenkarz, autor tekstów muzyki chrześcijańskiej w stylu Southern Gospel. Ten muzyk i wokalista podobno ma wiele osiągnięć. Pochodzi z Kentucky. Jego styl muzyczny oparty jest na bluegrass, na muzyce folkowej. W swoim życiu, w swojej karierze między innymi był nominowany do nagrody Grammy. Kiedyś tam już dość dawno występował z jednym zespołem The Bishops. A teraz kariera solowa. I kolejna płyta, Where Do Blessing Come From? Dość dawno, ale z poprzedniego płyty chyba coś prezentowałem. I z tej najnowszej płyty utwór You Can Know That You Know, o tym, że w życiu jest różnie, czasem słońce, czasem przychodzi sztorm, ale zawsze trzeba pamiętać, że jest z nami ten, który nas wspiera i prowadzi, Pan Bóg. Mark Bishop, You Can Know That You Know.

0: Podoba mi się, lubię tego rodzaju granie i muzykowanie. Czy to płyta długogrająca?
1: Tak jest i to naprawdę długa. Jest dużo, dużo ciekawych rzeczy do słuchania. Przypomnę tytuł, skąd przychodzą błogosławieństwa. Where do blessings come from?
0: To teraz muzyk, którego w naszej audycji dawno nie słyszeliśmy, choć dawno to pojęcie może względne, Corey Asbury. Pamiętam, jakoś tak mi utkwiło w pamięci akurat to, że jego płytę i piosenki z płyty Reckless Love prezentowaliśmy, a ma ukazać się lada moment jego nowa płyta, zatytułowana Hosting the Angels. Póki co to chyba dwóch czy trzech piosenek z tej płyty można posłuchać. Jedna z nich, My Closest Friend, będzie tą, której posłuchamy. To muzyk, który też jest pastorem w kościele, no, którymś z kościołów w Ameryce. Jakiś czas temu trochę się rozstał z muzyką chrześcijańską, twierdząc, że za dużo jest komercji w tej muzyce chrześcijańskiej i tym podobnych jakby sposobów promowania, nagrywania, ale na szczęście zmienił chyba swoje poglądy, bo wraca z płytą zawierającą w taki wyciszony sposób wykonywane hymny, piosenki chrześcijańskie. Posłuchajmy, jak to brzmi.

Jest trochę country w naszej dzisiejszej audycji, także teraz za chwilę elementy country się pojawią, bo artyście, którego słyszymy, można taką informację znaleźć, że uprawia hip-hop, rap emocjonalny i chrześcijański z elementami country rapu. Nie wiem, czy to akurat będzie tak mocno słychać w tym utworze, ale piosenka Happy Wife, Happy Life, ciekawy tytuł. Można wielu panom polecić, jak będziesz miał szczęśliwą żonę, będziesz miał szczęśliwe życie. Ta piosenka spodobała mi się. Dax, tak się podpisuje, autor, wykonawca, pełne nazwisko Daniel Walsh Jr., kanadyjski piosenkarz, autor tekstów i raper pochodzenia nigeryjskiego. Ostatnia, trzecia to jego podobno płyta, nosi tytuł Zarządzanie gniewem, Anger Management, i z niej właśnie pochodzi utwór Happy Wife, Happy Life.

To był Dax, a teraz artysta, którego prezentowałeś chyba jakiś czas temu, Neil Carpenter, amerykański, oczywiście wokalista, gitarzysta, autor tekstów, Nashville mieszka, bo gdzieby indziej, i tam tworzy swoją muzykę z pogranicza folku, popu chrześcijańskiego i muzyki autorskiej, blisko mu, jak myślę, do takich rytmów trochę country, trochę bluegrass, trochę southern rockowych. Jak na razie wydał chyba kilka singli, a udaje mu się nagrywać wspólnie z takimi bardziej uznanymi gwiazdami, między innymi utwór Prince One. Nagrali z nim Drew i Ellie Holcomb. Ale teraz posłuchamy piosenki nagranej przy udziale zespołu With The Kingdom na singlu oczywiście wydanej, zatytułowanej The Way Up. Neil Carpenter i With The Kingdom.

0: Kolejny wykonawca nazywa się Tyler Corbin. Piosenka pochodzi z płyty, którą wydał w ubiegłym roku. Ja nie przypominam sobie, żebym prezentował coś tego wykonawcy. A ty?
1: Też wydaje mi się, że nie.
0: Aczkolwiek niewiele jest tego materiału, który nagrał, bo płyta Help Me Try z ubiegłego roku jest debiutanckim albumem Tylera Corbina. To muzyka chrześcijańska, taka w brzmieniu alternatywna, folkowa. Akustycznie, intymnie brzmią te piosenki Tylera Corbina. Wybrałem z tej płyty zatytułowaną What We Need. Tyler Corbin.

A teraz się trochę wyłamiemy z nastroju ogólnego dzisiejszej audycji za sprawą zespołu o nazwie Dojo Saints. To zespół rodzinny. Ojciec, matka i syn. Aaron Jacino gra na gitarze i śpiewa. Jego żona Tera Jacino na kontrabasie. A syn Samuel Randall, perkusja, instrumenty klawiszowe. No, może to trochę ciekawostka, taka niż jakaś bardzo duża wartość muzyczna, ale podobała mi się ta płyta. Zespół Dojo Saints gra takiego alternatywnego rocka, w którym punk rock miesza się z bluesem i z grunge'em podobno jeszcze. Więc wybrałem taki najbardziej bluesowy utwór o tym, że trzeba podążać w życiu drogą pokoju. Dojo Saints, płyta debiutancka firmowana nazwą zespołu, ukazała się niedawno, i utwór Follow Pete.

0: książki na temat kariery, muzyka, samotności, problemów, które się z tego powodu rodzą itp. itd. po prostu.
1: Przez chwilę myślałem, jak zobaczyłem tytuł, że może to o okularnikach śpiewa ze znanej piosenki Agnieszki Osieckiej. Ale to co innego zupełnie.
0: Ale też dobra, ciekawa piosenka, choć akurat może niekoniecznie jesteśmy jakimiś słuchaczami czy zwolennikami Stanach, to wiemy, że takich nie brakuje.
1: Zatem itp. itd. A my też w tym duchu itp. podobne do tego, co dzisiaj prezentowaliśmy, przygotujemy za tydzień.
0: Do usłyszenia. Szczęść Boże.
2: Cicho tak, bez zbędnych słów, zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut, nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją garściami

0: To jest Radio Warszawa.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Kraków, 9 czerwca 1997 roku, przemówienie do duszpasterzy i wiernych w kościele świętej Jadwigi Królowej.
3: Patrzę z tego kościoła na Kraków, na miasto moje umiłowane, nam pamięci wszystkie dzielnice, wszystkie parafie, które jako wasz arcybiskup odwiedzałem. Od tego czasu minęło 18, prawie 19 lat. Powstało kilkadziesiąt nowych kościołów, o które kiedyś zabiegano. Dopiero mojemu następcy dane było je poświęcić. Dziękuję Bożej opatrzności za wszystkie te nowe parafie Krakowa i Nowej Huty, które już istnieją i te, które dzięki życzliwości władz powstają teraz tam, gdzie są nadal takie potrzeby. Wszystkie ogarniam modlitwą i sercem.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział trzeci, technika i panowanie. Wielkość osoby ludzkiej wobec obietnic sztucznej inteligencji. Punkty 125 i 126. Ograniczenia, serce i wielkość istoty ludzkiej. Obok znaków publicznych istnieje bardziej ukryta, lecz decydująca tkanka. Wspólnoty zakonne, które wybierają miejsca dotknięte nędzą i niebezpieczne. Męczennicy Braterstwa i Sprawiedliwości, jak święty Maksymilian Maria Kolbe, Oskar Romero i błogosławiony Enrique Angelelli. Wraz ze świadkami, którzy w trudnych i często nieludzkich warunkach wcielali nadzieję Ewangelii i godność człowieka, jak czcigodny François Xavier Nguyen Van Thuan. Nade wszystko zaś męczennicy codzienności, którzy bez rozgłosu troszczą się, wychowują, towarzyszą i pocieszają, jak rodzice, pielęgniarze, lekarze, wolontariusze, osoby pozostające u boku osoby starszej lub wykluczonej. Ich świadectwo pokazuje, że dobro nie dokonuje się automatycznie, lecz wymaga wytrwałości, pamięci i nawrócenia, które uzdalnia do zaczynania od nowa nawet po porażkach. Właśnie to połączenie sprawiedliwych instytucji, wiarygodnych świadectw i codziennych wierności podtrzymuje nadzieję i wskazuje kierunek, rozwijać technikę, nie dopuszczając do cofania się serca. Dlatego człowieczeństwo wspaniałe i zranione nie może zostać ani zastąpione, ani przekroczone. Może przyjmować postępy techniki, by łagodzić cierpienia i otwierać nowe możliwości pod warunkiem, że nie wyprze się tego, co stanowi o jego tożsamości, czyli zdolności do relacji i miłości. W tym miejscu nasuwa się pytanie rozstrzygające. Jeśli istnieje coś, co jest autentycznie więcej niż ludzkie, to gdzie to się znajduje? Wiara chrześcijańska odpowiada, wskazując na spełnienie, które nie wypływa z technologicznego ubóstwienia człowieka, lecz z przebóstwienia dokonywanego przez łaskę Bożą otrzymaną w Chrystusie.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Jacek Grzybowski.
2: 13 sierpnia 2026 roku. Msza święta z okazji 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej w Konkatedrze Matki Bożej Zwycięskiej na Kamionku.
3: Oto właściwie dzieciaki, harcerze, młodzi chłopcy. Tacy jak tutaj z grupy harcerskiej rekonstrukcyjno-edukacyjnej. Młodzi chłopcy, nie żołnierze, nie zaprawieni w bojach, starzy wojacy, ale młodzi chłopcy, dzieciaki. Na czele ze swoim kapłanem wyruszają, ale nie na wycieczkę z plecakami, nie na młodzieńczą przygodę w lesie czy nad jeziorem. Wyruszają w śmiertelny bój, prowadzeni przez kapłana, księdza Ignacego Skorupkę, który odprawia im Eucharystię, jest z nimi we frontowych okopach, a potem biegnie wraz z nimi w śmiertelny bój. Oto paradoks historii naszej ojczyzny. Chłopcy i dziewczęta powinni w wakacje chodzić po górach, lasach i jeziorach, cieszyć się pod opieką wychowawców, animatorów i kapłanów. Ale tamtego lata i w wielu miejscach naszej historii tak nie było. I to jest dysproporcja. I to jest paradoks. Pamiętając zatem o strasznych wydarzeniach tego czasu, roku 1920, módlmy się, moi drodzy, dzisiaj gorąco, naprawdę gorąco, aby Bóg czuwał nad nami, nad naszym narodem, nad naszą ojczyzną, aby dawał nam spokojne, dobre dni i lata, abyśmy z jednej strony uniknęli paradoksów wynikających z moralnych niegodziwości.
1: Dobre słowo pasterzy.